piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy,

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: I po reklamie.

0: SK Przemyśl News.
1: SK zna się na dobrych imprezkach, ale my proponujemy wam nie tylko dobre imprezki, ale też ciekawe rozmowy. A te możecie usłyszeć w magazynie lokalnym Radia SK Przemyśl, na który was teraz zapraszam. Tomasz Widak, hejka, witajcie.
0: SK Przemyśl.
1: Przemyśl od lat przyciąga filmowców, a jego ulice i zabytkowe zakątki potrafią na ekranie zagrać nie tylko samo miasto, ale również Lwów, Wilno czy Kraków. Co ciekawe, w samym Przemyślu powstały sceny do ponad 20 produkcji, zarówno filmów fabularnych i seriali, jak i dokumentów, a filmowcy szczególnie chętnie sięgają po ulicę Katedralną, Rynek czy okolice Dworca. O filmowym obliczu Przemyśla, najciekawszych produkcjach i anegdotach związanych z ich realizacją rozmawiam z moim gościem, a jest nim...
2: Arkadiusz Kubala, przewodnik terenowy z uprawnieniami na całe Podkarpacie, no ale oczywiście Przemyśl i okolice dla mnie najważniejsze. No i obecnie prezes zarządu przemyskiego oddziału PTTK imieniem doktora Mieczysława Orłowicza.
1: Okej, zacznijmy sobie tą rozmowę, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o filmowym Przemyślu, o tych filmowych szlakach tutaj, które się znajdują w naszym mieście. Dlaczego Przemyśl przyciąga tak chętnie filmowców? No bo tych produkcji trochę było na przestrzeni
2: było,
1: lat.
2: Już od 72 ponad 20 produkcji.
1: No to jest niezły wynik.
2: Ja myślę, że najlepszą rekomendacją będzie jeden z wywiadów, jaki udzielili producenci, autorzy filmu Dziewczyny ze Lwowa. No bo przed produkcją filmową to się jeździ w różne miejsca, tak, robi zdjęcia, ogląda. No i sami mówili, że oglądali, dużo zdjęć robili tych i we Lwowie, i w Przemyślu, i tak oglądali, że to jest fajne miejsce, to fajne miejsce do zdjęć, to do tego. No i w pewnym momencie się zorientowali, że oni już od dłuższego czasu nie Lwów, a Przemyśl oglądają. Także te miasta są dla filmowców nie do rozróżnienia, tak? Także można zakątki Przemyśla wykorzystać jako Lwów, ale też w produkcjach był wykorzystany.
1: I o tym powiemy sobie potem. Jakie walory miasta sprawiają, że jest ono idealnym planem filmowym? Co takiego ma Przemyśl, czego nie mają inne miasta w Polsce? Może o tak zapytam.
2: To by trzeba było tak naprawdę filmowców zapytać, natomiast no, położenie miasta, no i ta bliskość Lwowa, tak, to mamy poza filmowym taki też szlakiem lwowskiego baroku, tak. Architekci, artyści określani właśnie jako lwowski barok z tamtego okresu XVIII wieku. Bliskość tego Lwowa powodowała, że łatwiej było im się jakby tutaj ich zaangażować, tak? I ten Lwów i Przemyśl, no przez to są podobne.
1: No, Przemyśl w ogóle jest nazywany Małym Lwowem, tak jak pan powiedział, i
2: Mały Lwów,
1: Małym Rzymem.
2: Małym Rzymem, ale to z powodu ilości klasztorów i kościołów, tak? A to znowu już świadczy o tym, że mieszczanie mieszkający tutaj, czy też szlachta, magnateria, byli bogaci, bo kościoły, klasztory były fundacją wielkich rodów. Ilość tych kościołów, klasztorów świadczy o bogactwie miasta w dawnych czasach.
1: No to przejdźmy sobie do tych tytułów filmowych, które były kręcone tutaj w Przemyślu i w okolicach, bo tych tytułów, tak jak pan powiedział na początku, jest całkiem sporo. To są filmy, to są seriale. Wspomniał pan o Dziewczynach ze Lwowa, to jest serial akurat. Ale co jeszcze? No na pewno Watacha.
2: Watacha, tak. Jeden z odcinków muzeum był kręcony.
1: Tak, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.
2: Tak, tam była jedna konferencja na temat przestępczości transgranicznej. To tak w jednym z odcinków. Co jeszcze? No, jeden ze najstarszych, najwcześniejszych filmów to Skrzydła, na podstawie takiej powieści Tadeusza Konwickiego, Zwierzę, Człeko, Upiór z lat 60. To krótka etiuda filmowa. Później mamy też na przykład Pasję Różewicza, dotyczącą historii czy biografii Edwarda Dębowskiego.
1: To chodzi o tą pasję z 1977 roku.
2: Lata 70.
1: Lata 70.
2: Tak, nie pasję
1: Mela
2: Gibsona, tylko pasja właśnie. No jest to syn senatora, a ma takie poglądy jak na tamte czasy, bardzo, bardzo takie postępowe, tak? Uważa, że podział na stany już powinien nie istnieć, tak? Równość między chłopami a szlachtą czy magnaterią. To od czasy powstania krakowskiego, 1846 rok. I tutaj ta historia Różewicza właśnie tego człowieka bardzo, bardzo zainteresowała. No jest też taki ciekawy wątek. Sam Różewicz w jednym z wywiadów określił, że mało go, za przeproszeniem, szlag nie trafił, jak kręcili scenę przemarszu wojsk, tak? I wszystko jest fajnie ustawione, światła, kamery. No on patrzy, a bagnety się kiwają. okazało się, że żeby sobie statyści, 200 statystów nie zrobiło krzywdy, to te bagnety zrobiło z takiej utwardzonej gumy. No a jak to wszystko szło równym krokiem, to ta guma do tego kroku marszowego zaczęła się kiwać. Także no, problem z montażystką mieli, bo zamiast światło, ustawienia, no to patrzyli się na sceny, bagnety się kiwają, nie kiwają i tylko te fragmenty do filmu wycinali. Także no, takie historie też są ciekawe.
1: To ciekawe. Tak patrzę na tą listę jeszcze, co tu jeszcze było kręcone. No to Kronika Wypadków Miłosnych Andrzeja Wajdy.
2: Tak. No tu już taki troszeczkę przypadek, bo Po Człowieku z Marmuru no, miał zakaz, tak, filmów politycznych. No, mimo, że do Wilna jeździły polskie ekipy, no on dostał karę taką, że nigdzie za granicę nie może wyjechać.
1: Czyli taki wilczy bilet.
2: Taki wilczy bilet chwilowy dostał. No to jedyne miejsce, gdzie mógł zrobić to właśnie Przemyśl. Zagrał Wilno. No nie tylko Przemyśl, no to też są takie fajne, to też pokazuje technikę filmową. Na ulicy Katedralnej jest taka scena, jak Witek z Aliną rozmawiają przed szkołą rabinistyczną, otwarte okno i tam też o miłości mówią, no i czym zdenerwowali tego rabina uczącego młodych uczniów żydowskich i z takim ostentacyjnym ruchem zamyka to okno. No i tak, scena na ulicy była kręcona w Przemyślu, natomiast wnętrze tej szkoły rabinistycznej już w Lublinie.
1: No proszę.
2: Ale jeden ze statystów, który uczestniczył w tamtych czasach w jakichś tam scenach, mówi, że ten film oglądał kilkanaście razy. A ja z zaskoczeniem się dowiedział, bo był przekonany, mimo że mieszkaniec Przemyśla, że ta scena wewnętrzna to była również wewnątrz Przemyślu kręca.
1: To jest magia kina właśnie.
2: To jest właśnie taka magia kina.
1: No właśnie, filmowcy nieraz potrafią to ukryć w bardzo fajny sposób, że tego w ogóle nie da się dostrzec.
2: No, ciekawostką jest też taką, że mama mistrza Wajdy była Przemyślanką.
1: O, to tego nie wiedziałem.
2: Tak.
1: To jest w ogóle z tych rejonów, tak?
2: Tak, w ogóle z Przemyśla. Przemyśla, tak. W Przemyślu ukończyła konserwatorium nauczycielskie i dostała pracę w Bubrce pod Krosnem. Tam poznała swojego przyszłego męża. Ślub też odbył się w Przemyślu.
1: No proszę. No dobrze. To przejdźmy teraz do kolejnych tytułów filmowych. Mamy też film Daleko od siebie na tej liście filmowej.
2: Tak, to z Żebrowskim. No jest to taka historia w zasadzie małego chłopca i jego ojca, który się dowiaduje po 8 latach, że jest jego ojcem. Też dość fajne sceny w Przemyślu, to takie bardziej końcowe już, jak ten chłopak uciekł, nie mógł się dogadać ze swoim ojcem po tragicznej śmierci matki. I tu w Przemyślu ojciec tego Michałka szuka go po mieście. To też taki film, ja to zawsze mówię, o dorastaniu mężczyzny do ojcostwa. Tak.
1: Okej, okay. No dobra. Na liście mamy jeszcze kilka tytułów. Tutaj widzę W kryjówce milczenia z 96 roku, bo to mamy Proste pragnienia z 2011, no i stosunkowo nowe, czyli Żużel z 2016 i Ułaskawienie z 2018 roku. One są we fragmentach oczywiście kręcone w Przemyślu, nie w całości. Czy któryś z tych tytułów jest kręcony?
2: To znaczy tak.
1: Znaczy był kręcony w całości w Przemyślu.
2: Tytuł W kryjówce milczenia to jest film o historii, która wydarzyła się w Przemyślu, produkcja amerykańska, ale Amerykanie uznali, że najlepszym miejscem udającym Przemyśl będą Czechy i okolice Pragi.
1: Gdzie tu logika?
2: Tak im było wygodniej. Okay. Jest to piękna historia o Stefanii Podgórskiej, która, no jej matka została zabrana na robotę i została z kilkuletnią siostrą i przechowywała na strychu 13 Żydów w czasie wojny. Także nie będę opowiadał, bo to jest historia piękna, z pięknym happy endem. Natomiast, no nie wszystkie te, oczywiście ta historia została spisana przez panią Podgórską w pamiętnikach, wydana w formie książkowej w Stanach Zjednoczonych i przez amerykańską produkcję filmową nakręcona. Tak jak mówię, Przemyśl najlepiej im pasował w Czechach niż w Przemyślu. To jest znowu taka odwrotna. My udajemy Lwów, Wilno, Kraków, tak?
1: Kraków nawet, tak?
2: No to, bo to pasja, tak?
1: Bo a,
2: to
1: się pasja. Dzieje.
2: Pasja Różewicza, więc tutaj i Lwów, Kraków, więc te sceny tutaj były kręcone właśnie w Przemyślu. A Przemyśl, no to trzeba gdzieś jechać za granicę, żeby fajnie wyszedł.
1: Okej. Okay. No dobra, a Żużel i Ułaskawienie, bo to są nowsze produkcje?
2: Nowsze. Żużel to podobno, nie oglądałem, szczerze mówiąc, tego filmu, ale w opiniach jest taki nieudany. On dość długo był nie tyle kręcony, co montowany. Pani reżyser, tak zmieniała się jej koncepcja. Nie jest to taki film typowo o żużlu, co o pewnych rozterkach i namiętnościach zawodników, tak? Ale no, opinię ma dość i widzów, i krytyki dość taką słabą.
1: No tam
2: słabą.
1: Nie ma zbyt dużych not, rzeczywiście, tak. A Ułaskawienie?
2: A Ułaskawienie to jest bardzo fajny film Jana Jakubakowskiego, to jest taki poświęcony tak naprawdę jego wujkowi, tak? I dziadkom. To jest historia prawdziwa jego wujka, odrowąża, żołnierza Armii Krajowej, zabitego przez UB, i to jest historia tak naprawdę jego dziadków, bo i UB, i NKWD, i różne instytucje co chwilę rozkopywały ten grób, sprawdzając, czy ten wróg narodu rzeczywiście został zabity, no pozostawiając jego rodziców, że mieli go ten grób ponownie zakopać. Ta matka, czyli babcia Jakuba Kolskiego, już nie wytrzymała psychicznie, tam zaatakowała jednego z urzędników, za co poszła do więzienia. No i później postanawiają rodzice, że te zwłoki z trumną zawiozą do klasztoru, w którym ich starszy syn jest zakonnikiem. I cała historia tej podróży. Film świetny, bo tak naprawdę mało dialogów, a o wszystkim mówią gesty aktorów. Cudowne gesty. Naprawdę piękny film, warto go obejrzeć.
1: W Przemyślu kręcono nie tylko fabuły, ale też, tak jak widzę tutaj po rozpisce, filmy dokumentalne. I z tego co widziałem, no to dwa takie dokumenty nakręcono. Pierwszy, no to Światło domu z 2003 roku, a drugi Zadziwiające życie bezkręgowców.
2: Zadziwiające życie bezkręgowców, tak, słynny dziennikarz BBC, popularyzator życia przyrody David Attenborough przyjechał tutaj do Przemyśla, kręcił film o takim pięknym motylku, modraszek Grebella. Ma ciekawe właśnie życie, ten modraszek. Składa jaja na roślinie, która nazywa się goryczka krzyżowa. Jeszcze zanim te rozwiną się pąki tego kwiatu, później larwy tego motylka spadają z tej roślinki na ziemię i wydzielają feromony podobne do feromonów mrówek wścieklic. No, mrówki wędrując sobie zabierają te larwy, karmią tą larwę. Oczywiście w miarę rozwoju tej larwy ona się robi coraz większa i musi unikać te mrówki, a jednak żerując tam w tym mrowisku, bo inaczej te mrówki jakby się zorientowały, że to jednak nie ich larwa, to by ją zabiły. I życie tej larwy, zanim się motyl rozwinie w mrowisku, trwa 11 miesięcy.
1: No to całkiem sporo.
2: Tak. Roślina jest, goryczka krzyżowa jest rośliną kserotermiczną, czyli taką ciepłolubną. No w tym roku znajomi, którzy się znają bardziej na roślinach, mówią, że nie widzieli już goryczki krzyżowej. I teraz tak, żeby ten motylek się rozwinął, musi być tylko goryczka krzyżowa, mrówki, wścieklice, bo inaczej to się nie rozwija. David Attenborough przyjechał w latach 90. do Przemyśla, bo się okazuje, że w Przemyślu jest największe w Europie stanowisko tego motylka. To była też sensacja w tamtych czasach, bo to lata 90. wykorzystano w produkcji takiej filmowej, tej dokumentalnej, też technikę komputerową, więc to sobie możemy wyobrazić. Dzisiaj to jest normalność, tak? A lata 90.
1: Kiedyś to była zupełna nowość.
2: Zupełna nowość.
1: Innowacja.
2: Więc film też fajny, można znaleźć go w internecie, warto sobie pooglądać.
1: Okej. Okay. Który film lub serial najlepiej pokazuje piękno Przemyśla? Tak według pana?
2: Wszystkie po swojemu. Nawet i te stare czarno-białe, bo pokazują też, jak się tak patrzy, jak ten Przemyśl te 40 lat temu wyglądał. On jest zupełnie inny.
1: Jak się zmienił.
2: Jak się zmienił całkowicie. Także nie, każdy z nich jakoś ten Przemyśl pokazuje, mimo że udają, tak jak mówiłem, Wilno, Lwów, a nawet Petersburg.
1: Okej. Okay. A które miejsca, w które lokalizacje Przemyśla najczęściej wybierają
2: Katedralna.
1: Ekipy filmowe?
2: Katedralna? Ulica Katedralna najczęściej jest filmowa.
1: Dlaczego?
2: No poprzez swój urok i taką właśnie oddanie, tą możliwość oddania charakteru tych innych miast. Tak.
1: Okej, okay, ale filmowcy wykorzystują ją jako tło do filmu, czy...
2: Jako tło, tak.
1: Jako tło.
2: Okej. Okay. No pewnie też i kwestia naświetlenia, bo to jest taka ulica prowadząca wschód-zachód, więc pewnie też kwestia oświetlenia, bo to już by musieli się kamerzyści, tak, scenarzyści opowiedzieć dokładnie za tym, ale najprawdopodobniej tutaj to są te wszystkie te walory.
1: Okej, okay. A czy twierdza Przemyśl, która no, jest dość popularna tutaj w Polsce, ale też i w Europie, jest taka unikatowa dosyć, czy ona też była wykorzystywana przez filmowców w jakiś sposób?
2: Film Ford 13, tak, było to wykorzystane w tym, no i w część scen na którymś forcie do filmu Skrzydła. Też było kręcone. Natomiast takie stricte, jakoś nie przypominam sobie. Być może akurat coś mi umkło, ale...
1: Okej. No dobra. Wraz z pojawieniem się ekip filmowych rozwija się ta turystyka filmowa. No bo to jest tak, że ludzie oglądając jakiś film lubią sobie pojechać w miejsce, w którym ten film był kręcony. Czy tutaj zauważacie jako PTTK, że ci turyści przyjeżdżają właśnie ze względu na filmy? Ze względu na seriale, które były kręcone, chcą się przejść tym szlakiem filmowym, czy raczej niekoniecznie? Czy to jeszcze nie jest tak rozpowszechnione?
2: Znaczy jest różnie, bo jest podkarpacki szlak filmowy, także tutaj mamy tak. Różne lokalizacje na terenie całego Podkarpacia filmowe.
1: No mamy i Łańcut, i Kolbuszową, no,
2: właśnie, tak.
1: I Przemyśl, i tutaj Bieszczady.
2: I Bieszczady, także tutaj Przemyśl jest jakby wciągnięty w ten szlak, podkarpacki szlak filmowy, więc na stronie Podkarpackiego Szlaku Filmowego można zobaczyć też mapkę, opisy tych filmów, zdjęcia, można nie tylko z przewodnikiem, można samemu sobie przejść. Jest to jedna z form turystyki, może nie jakaś taka masowa, ale pojawiają się ludzie. Nawet na tych spacerach to nie tylko mieszkańcy Przemyśla, ale ludzie i z Wrocławia, z Krakowa, z Poznania. Przy okazji przyjeżdżają obejrzeć, zobaczyć Przemyśl, czy po drodze do Przemyśla.
1: I wy podczas tych spacerów, które odbywały się latem, oprowadzaliście po tych takich najpopularniejszych lokacjach filmowych?
2: No tak, tak. No
1: to jak wygląda taki spacer? Może dopytam. Po jakich punktach oprowadzacie turystów i mieszkańców?
2: To ścisłe, tutaj ścisłe centrum, tak? Mhm. W centrum zazwyczaj kończy się spacer na dworcu kolejowym albo jeszcze, w zależności to też jak sobie dane oprowadzający tą trasę rozplanuje, a też i zainteresowanie akurat grupy, no to czasami też i na Moście Kamiennym. No i tutaj to centrum mamy też zdjęcia ze scen filmowych, więc w konkretnym miejscu się zatrzymujemy, tak, i też się pokazuje te zdjęcia, że w tym miejscu ta scena była kręcona. A czasami jakieś ciekawostki są opowiadane w danym miejscu. Tak jak na przykład z Różewiczem, jego wywiadem, czy to, że mama mistrza Wajdy to była Przemyślanka, tak, to też jest.
1: No to jest jakaś ciekawostka, tak. Myślę, że fajna dla osób, które nie tylko tu mieszkają, ale też które
2: Dokładnie.
1: Tutaj przyjeżdżają, żeby pozwiedzać. Czy zdarzyło się panu spotkać ekipę filmową podczas realizacji zdjęć? No bo oprowadza pan już te wycieczki od pewnie kilku lat. Te filmy też co jakiś czas są kręcone, więc pytanie, czy zdarzyło się panu natknąć na ekipę filmową?
2: Tak, jak byłem już kilkunastoletnim młodzieńcem. Właśnie kronikę wypadków miłosnych.
1: O proszę.
2: Widziałem, jak kręcono, także tak.
1: I jak pan wspomina to?
2: No to dość ciekawie, natomiast wspominam, tam jest scena w kronikach wypadków miłosnych, jak po Alinę ojciec przyjeżdża samochodem, tak, z kierowcą. No a w tym momencie z kolegami szli w tamtym kierunku i ten samochód, no ekipa się przygotowywała wtedy też do kręcenia zdjęć, bo dość duże zamieszanie było, ale ten samochód był, bo tam jest na trochę z górki, tak, zabytkowy samochód, cegłówkami koła były podukładane. No i jedyne co, to żeśmy później na tym filmie szukali tej sceny z tymi cegłówkami, jednak ich nie było.
1: Okej. Okay. A czy ma pan jakieś takie anegdoty właśnie związane z filmowcami tutaj właśnie, w Przemyślu? Bo to jest jedna, wiadomo.
2: Jedna,
1: ale...
2: tu z Ryżewiczem, druga, no historia tutaj właśnie dziewczyn z Lwowa. Kwestia to, że dla filmowców Przemyśl z Lwowem nie był do rozróżnienia na zdjęciach, tak? Ale też właśnie z serialem Dziewczyny z Lwowa jest taka ciekawostka, że ten film był bardzo popularny również na Ukrainie.
1: Tak, bo oni sprzedali w ogóle licencję chyba ukraińskiej
2: telewizji. Tylko, że tam była zmieniona nazwa tego filmu.
1: Tak, i dubbing był podłączony ukraiński.
2: No to musiał być, no to nazwa była zmieniona, Nasze Panie w Warszawie.
1: Tak, tak, tak, tak.
2: Także to też taka ciekawostka, tak?
1: Tak, a tutaj były Dziewczyny z Lwowa. Chociaż pierwotnie też miał być chyba inny tytuł, ale chyba ostatecznie go zmienili. No bo część lokacji kręcili w Warszawie, tutaj
2: tak,
1: no jakieś tam pojedyncze sekwencje.
2: To wszystkie filmy, nie jest tak, że one są kręcone w jednym miejscu.
1: Wiadomo, to jest różne lokalizacje, tak. No to w Warszawie ze względu pewnie na koszt też, no bo to w Warszawie najłatwiej też ściągnąć aktorów poszczególnych, nie? Bo te grafiki są dość napięte. Czy pana zdaniem Przemyśl ma jeszcze niewykorzystany potencjał filmowy? Co jeszcze warto byłoby pokazać w filmach, a co jeszcze nie zostało pokazane? A co może warto pokazać szerszej publiczności? Nie tylko w Polsce, ale i za granicą, jak pan myśli?
2: To tak trudno, bo w filmie Przemyśl gra zawsze inne miasta i tak nikt nawet się nie zastanawia, że to jest Przemyśl, więc trudno tutaj tak...
1: No dobra, ale załóżmy, że jest jakiś filmowiec, który chce stricte nakręcić film, który jest osadzony w Przemyślu. To jakie lokalizacje powinien wybrać według pana?
2: To tak są wybierane ścisłe centrum miasta, tak, czy tak zwane dawne lwowskie przedmieście wzdłuż ulicy Aleksandra Dworskiego czy Mickiewicza. To są takie lokalizacje, które są wybierane i można też je wykorzystać.
1: Gdyby pan miał zachęcić reżyserów do kręcenia filmów właśnie tutaj, w Przemyślu, to co by pan im powiedział? Dlaczego warto?
2: No, lokalizacja świetna, może udawać różne miasta, nie trzeba jechać za granicę, zwłaszcza teraz do Lwowa, tak, gdzie jest niebezpiecznie, a można tutaj udawać ten Lwów. No i atmosfera miasta też jest wspaniała, także no, co potwierdzają ekipy filmowe, że zawsze są zauroczeni tym miastem później, jak wracają i jego atmosferą.
1: Jakie produkcje mogłyby jeszcze powstać w Przemyślu? No bo powstało ich wiele. Powstały produkcje obyczajowe, powstały produkcje jakieś kostiumowe, no bo też Młody Piłsudski, to też nie wspomnieliśmy, tak, że ten serial też był kręcony tutaj w Przemyślu. Chyba między innymi na dworcu coś tam było.
2: Też na dworcu i w rynku, na schody tak zwane rycerskie. Tak, scena zabicia tego oficera, więc ulica Edukacji Narodowej, Komisji Edukacji Narodowej w Ładyczy. Także tutaj te lokalizacje było dość dużo, jeżeli chodzi o Młodego Piłsudskiego. W parku.
1: Mhm. No więc mamy kino kostiumowe, historyczne, mamy
2: kryminał.
1: Mamy kryminał. Co jeszcze mogłoby powstać?
2: Wszystko. Także każdy film. Są dramaty czy melodramaty. Także to jest tylko wyobraźnia twórców filmowych. Tak? Jak wykorzystać ten potencjał. No wiadomo, filmy historyczne, tak? bo tutaj to historyczne centrum i układ tego rynku jakby zachęca do kręcenia nie jakichś tam bardzo współczesnych filmów, tylko właśnie jakieś kostiumowe czy historyczne sceny.
1: No tak, no Przemyśl da się zaadaptować na potrzeby takiego filmu. Nie trzeba zbytnio tam...
2: Dzisiaj komputerowo obrabiać, tak?
1: No, albo komputerowo obrabiać, właśnie tak. Wystarczy zdjąć szyldy ze sklepów, taka... i kamienice mamy ładne, które nadają się...
2: Nawet do jednego, tak jak pan wspomniał, w zasadzie to jest paradokument, bo nie dokument Orlęta bronią Przemyskiego Gniazda. Jedno z podwórek na ulicy dzisiaj Smolki zostało wykorzystane właśnie dlatego, bo taki ma charakter wewnętrzne podwórko. Okna skrzynkowe, takie XIX-wieczne, więc całe to podwórko nie trzeba było przerabiać scen. Wystarczyło tylko nakręcić scenę na tym podwórku i scenografię z tamtego okresu miało się gotową.
1: No nic, no to zachęcamy w takim razie producentów, reżyserów, żeby przyjeżdżali do Przemyśla i żeby wykorzystywali ten potencjał
2: miasta. Ale też i podróżnych zwiedzających do zwiedzenia Przemyśla, nie tylko filmowym Przemyślu. Również na spacery z przewodnikami, z PTT-kiem.
1: Oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: SK Przemyśl.
1: Końcówka tego roku zapowiada się bardzo gorąco i intensywnie dla miłośników biegania w naszym mieście i powiecie. Przemyski Klub Biegacza przygotował jeszcze 3 imprezy. Bieg niepodległości na 11 km, rodzinny bieg mikołajkowy oraz wymagający wyszehradzki ultramaraton Twierdza Przemyśl, którego najdłuższa trasa liczy aż 55 km i prowadzi przez forty Twierdzy Przemyśl. O tym, co czeka uczestników, jak się zapisać i do kogo przeznaczone są poszczególne biegi, rozmawiam z Mieczysławem Jałochą z Przemyskiego Klubu Biegacza. Posłuchajcie.
3: 3 imprezy, bo zostaje nam listopad, czyli bieg niepodległości w Arłamowie. 11 listopada spotykamy się. Dystans 11 km, start o godzinie 11 i również mamy tam biegi dzieci, czyli jest 200, 400, 600 metrów i te biegi dzieci cieszą się ogromną popularnością.
1: A biegi dla dorosłych, jaki dystans?
3: Dystans 11 km.
1: I tutaj uczestnicy mogą liczyć na jakieś dyplomy, medale?
3: Tak, każdy uczestnik dostaje medal. Uczestnicy dostają posiłek regeneracyjny, dostają gadżety biegowe, są to albo czapki, albo buffy. i dzieciaki dostają piękne plecaki Rysia Arłamowskiego, także naprawdę warto przyjechać do Arłamowa.
1: A uczestnicy mają jakieś takie specjalne stroje biało-czerwone, czy to jest raczej dowolność?
3: Nie, jest dowolność, ale wielu uczestników przyjeżdża w barwach narodowych. Jest z nami Tomasz Zimoch, słynny komentator, jest z nami również pani Włodarczyk.
1: Anita Włodarczyk.
3: Tak, Anita Włodarczyk. Mhm. Także są specjalni goście i wiele osób właśnie dla tych osób przyjeżdża do Arłamowa.
1: I rozumiem, że tutaj wcześniej trzeba się zapisywać.
3: Tak.
1: W jakimś biurze zawodów, czy przez waszą stronę?
3: Przez naszą stronę. W biurze zawodów też przyjmujemy zapisy, ale jest jeden warunek, że musi być wolny pakiet. Czyli jeżeli mamy limit 300 osób i nie mamy wszystkich osób zapisanych przez stronę internetową, wtedy oczywiście jak najbardziej, ale przeważnie tak jest, że te zapisy się kończą wcześniej.
1: No, czyli lepiej zrobić to...
3: Lepiej to zrobić przez stronę internetową.
1: Internetową, tak. Bo jest pewnie.
3: I nie martwić się, czy się przyjedzie na bieg i czy będzie można wystartować.
1: No i dobra, i teraz mamy jeszcze dwie ostatnie imprezy, czyli bieg mikołajkowy.
3: Tak jest, bieg mikołajkowy dookoła Galerii Sanowej. Tak. To jest przy współpracy z Galerią Sanową. Impreza również rodzinna, czyli biegamy, biegają dzieci, biegają dorośli. Dużo więcej tutaj mamy dzieciaków. Wszyscy biegają w czapkach mikołajowych, które dostają w momencie odbierania pakietu startowego. Ale nie tylko w czapkach, bo wiele osób jest również w swoich strojach mikołajowych, jest wesoło, jest fajnie.
1: A w tym roku, która to już będzie edycja?
3: To będzie w tym roku 13 edycja. 13 edycja,
1: 13 lat,
3: tyle współpracujemy z galerią, czyli tak naprawdę no, od samego początku powstania Przemyskiego Klubu Biegacza.
1: A skąd w ogóle narodził się pomysł na ten bieg?
3: Przy współpracy z galerią, która współpracuje z nami przy Przemyskiej Dyszce, to była, że tak powiem, inicjatywa Galerii Sanowej. Zróbmy coś dookoła galerii. Wymyśliliśmy ten bieg mikołajkowy, ten bieg się przyjął. No i tak patrząc dookoła, tych biegów mikołajkowych w tych miastach dookoła Przemyśla też jest dużo.
1: Tak,
3: i wszędzie
1: w samym Rzeszowie,
3: w samym
1: też
3: Rzeszowie jest ogromny bieg, także
1: tak,
3: no.
1: Oczywiście, że tak. No dobrze, i ostatni segment, czyli ostatni bieg, który nam został, to Wyszehradzki Ultramaraton, który w tym roku będzie się odbywał 12 grudnia.
3: Tak. Impreza szczególnie nam bliska, dlatego że biegamy w Twierdzy Przemyśl. Biegamy czarnym szlakiem fortecznym.
1: Czyli po tych wszystkich fortach.
3: Po fortach. Zdobywamy te forty, czyli biegacze muszą wbiec na ten fort, obiec go. Oczywiście ci, którzy się ścigają, tak naprawdę nie mają wiele do czasu na to, żeby oglądać piękne forty odnowione, które coraz ładniej wyglądają. Piękny fort Salisoglio w Siedliskach. Fort Borek.
1: Duńkowiczki ostatnio otwarte.
3: No, Duńkowiczki nie biegamy tam.
1: A nie,
3: nie, nie, nie, okay. Nie pchamy się tam. Czyli mamy tutaj, jeżeli chodzi o Wyszehradzki, mamy dwa dystanse, oprócz oczywiście biegów dzieci. Czyli biegi dzieci rozpoczynają, natomiast dwa dystanse główne to jest 21 km i 55 km.
1: No to 55 km to już taki kawałek trasy.
3: Jest kawałek trasy i jest trasa trudna, dlatego że na początku są to górki, bardzo mocne górki, później ta trasa przechodzi w tereny płaskie, czyli właśnie Siedliska, Jaksmanice, a prędkości są duże niektórych biegaczy z czołówki, bo to jest taki dystans no, około maratoński, troszeczkę dłuższy niż maraton. I na koniec jest zdobycie Kopca Tatarskiego, więc tutaj naprawdę nie należy ten bieg do łatwych biegów.
1: No to już tacy zaprawieni w boju biegacze, że tak powiem, startują.
3: Tak,
1: na pewno.
3: I no, rekord trasy tych 50, to jest dokładnie 57 km, jak pamiętam, to jest 4 godziny 18 minut. Przy tej trasie robi ogromne wrażenie.
1: No.
3: Robi ogromne wrażenie.
1: No bo ten, tak jak pan powiedział, nie jest łatwy. On tak. Jest chyba też górzysty dosyć
3: jest,
1: mocno.
3: Jest, więc... jest. Może nie ma tak dużych, mówię, przewyższeń, ale tak również ta pora, czyli albo jest śnieg, albo jest błoto po opadach, też nie są łatwe trasy w tym momencie do biegania. Robiliśmy edycję letnią, ale ta edycja letnia no, przy upałach powyżej 30 stopni nie była fajna dla tych dłuższych dystansów i ta edycja zimowa jest okej.
1: Okay. Czyli co, lepiej się zimą biega?
3: Lepiej.
1: Niż upałę w upałę?
3: Tak, oczywiście. Oczywiście. Jest dużo przyjemniejsze bieganie zimą.
0: SK Przemyśl News.
1: To dobry czas, żeby odpalić Eskę, bo zaczynamy właśnie kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Już 7 i 8 października w naszym województwie odbędzie się druga edycja Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Innowacji. Impreza skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Podczas tego wydarzenia będą oni mogli zobaczyć nowe technologie, eksperymentować i poznać możliwości rozwoju, jakie daje podkarpacki rynek. Z oferty festiwalu mogą korzystać także uczniowie z Przemyśla i powiatu przemyskiego. Szkoły mogą zarejestrować grupy i przyjechać do Jasionki. W programie m.in. robotyka, druk 3D, drony, sztuczna inteligencja, technologie lotnicze, naukowe bitwy klas i spotkania z popularyzatorami nauki. Co konkretnie przygotowano na tegoroczną edycję i dlaczego warto przyjechać do Jasionki? O tym rozmawiam z Michałem Tabiszem, prezesem Podkarpackiego Centrum Innowacji. Posłuchajcie.
4: Witam panie redaktorze. Witam
1: dziś, dziś rozmawiamy sobie o festiwalu. Na początku października w Jasionce rusza Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji. To już druga edycja tej imprezy. Co zmieniło się w porównaniu z ubiegłym rokiem?
4: Będzie jeszcze więcej interakcji, jeszcze więcej eksperymentowania, jeszcze więcej możliwości zanurzenia się w tej innowacji od strony praktycznej. Trochę mniej gadania, nie dlatego, że było nieciekawe w zeszłym roku, ale dlatego, że mamy poczucie, że młodzi ludzie, do których adresujemy tą imprezę, to chcę na początku podkreślić, uczniowie szkół średnich i studenci, to jest ta grupa, dla której organizujemy festiwal przede wszystkim. Ci ludzie jednak najbardziej reagują na takie bezpośrednie bodźce, tak? Chcą w czymś uczestniczyć, chcą mieć poczucie sprawczości, więc tegoroczny festiwal będzie jeszcze bardziej interaktywny.
1: Okej. Okay. I tegoroczne hasło festiwalu brzmi teoria to za mało. Co chcecie przekazać tym hasłem uczestnikom?
4: Chcemy przekonać ich do tego, że nauka teorii jest ważna, ale innowacje to jest czysto praktyczny proces. Przypomnę, tym się różni innowacja od wynalazku, że wynalazek jest czymś, na co ktoś wpada. Innowacja jest czymś, co jest już efektem procesu, który ma sprawić, że to na trwałe zmieni nasze życie. I tych innowacji w naszym codziennym funkcjonowaniu jest bardzo dużo. Każda z nich miała początki w tak zwanych bólach, tak? To się rodzi zawsze w procesie, w którym trzeba ponieść porażkę, w którym trzeba się czegoś nauczyć. My chcemy na festiwalu pokazywać ludziom, że to jest ciekawe, że warto być uczestnikiem takich procesów i że warto swoje życie zawodowe włączyć właśnie w branżach innowacyjnych.
1: Festiwal kierujecie do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Dlaczego właśnie te grupy wybraliście sobie jako tą grupę docelową?
4: Tą grupą zajmuje się Podkarpackie Centrum Innowacji na co dzień. Każdego dnia na Lenartowicza 4 spotykamy się z tymi młodymi ludźmi. Doszliśmy do wniosku w zeszłym roku, że potrzebują takiego dużego impulsu, jakim jest festiwal, żeby po pierwsze dowiedzieć się też o naszym istnieniu jako PCI, ale także pobudzić do refleksji, co mam w życiu robić, kiedy skończę szkołę średnią, kiedy pójdę na studia, jakie studia wybrać, żeby ten wybór był jak najbardziej świadomy i też, żeby ten wybór jak najbardziej łączył się z naszym regionem, bo przypomnę, to jest Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji i nacisk stawiamy na nasze tutaj rodzime firmy innowacyjne, na branże, które są dla nas ważne, takie jak lotnictwo, takie jak motoryzacja, informatyka, kosmonautyka w ostatnim czasie, drony. To wszystko, w czym Podkarpacie chce być mocne, albo już jest mocne. Okazuje się, że młodzi ludzie nie zawsze mają świadomość, jak duże możliwości stoją przed nimi właśnie tu w regionie.
1: Na festiwalu pojawi się blisko 100 wystawców. Co będzie można zobaczyć? No i przede wszystkim, czego będzie można samodzielnie spróbować?
4: Zacznę od strefy Protolab, czyli od strefy, którą organizuje nasze centrum. Wychodzimy, można powiedzieć, z naszymi pracowniami w teren. W Zencom Expo zbudujemy dużą strefę, gdzie będzie 6 pracowni czy 6 stanowisk odpowiadających temu, co robimy na co dzień. Pracownia robotyczna, druk 3D, pracownia tekstylna, warsztat, czyli wszystko to, co robimy w PCI, a chcielibyśmy do tego zachęcić jak największą grupę ludzi i tam będziemy organizować warsztaty, będzie można eksperymentować, będzie można dotknąć, coś samemu zbudować. Czekają przede wszystkim nasi opiekunowie, bo sam sprzęt to jest dziś za mało, tak samo jak teoria to za mało. Potrzebni są są ludzie, którzy mają czas dla młodych ludzi. Tego jest największy deficyt. Bardzo często są talenty, które nie rozwijają się nie dlatego, że nie miały warunków technicznych, tylko dlatego, że nie spotkały na swojej drodze odpowiednich ludzi. I takich ludzi zaprosiliśmy na festiwal. Oprócz tego tych 100 wystawców to będą kolejne symulatory, tunel aerodynamiczny, różnego rodzaju urządzenia, które będzie można dotknąć, do których będzie można wsiąść, które będzie można zaprogramować. Każdy z naszych wystawców obiecał, że postara się pokazać swoją firmę, czy swoją organizację, instytucję z jak najbardziej interaktywnej strony, dlatego mocno wierzę, że ci, którzy zdecydują się na przyjazd do Jasionki, a jest już ich ponad 2000 zarejestrowanych, nie będą rozczarowani.
1: Czyli tak, mamy w programie robotykę, druk 3D, drony, technologie lotnicze, elektronikę, sztuczną inteligencję. Jak pan myśli, które z tych obszarów mogą szczególnie zainteresować młodych ludzi?
4: Nie chcę mówić, że któryś jest bardziej interesujący. To wszystko skupia się na, po pierwsze, rozwoju technologii, po drugie, rozwoju naszej wyobraźni, bo innowacja wymaga bardzo dużej wyobraźni i umiejętności odkrycia tego, na co do tej pory jako ludzkość czy

0: dla siebie coś ciekawego i nie ma absolutnie tutaj bariery wejścia, jeśli chodzi o doświadczenie technologiczne. Oczywiście zachęcamy tych, którzy się udzielają w kołach naukowych, tych, którzy już uczestniczyli w jakichś konkursach, hackatonach, bo oni na pewno wyjmą z tego więcej. Natomiast festiwal jest tak skonstruowany, żeby każdy, kto kompletnie nie interesował się do tej pory technologią, ale właśnie jest ciekawy tych rozwiązań, może miał jakąś barierę, żeby się temu przyjrzeć, albo po prostu mieszka zbyt daleko od Rzeszowa, gdzie oczywiście koncentrują się te innowacyjne firmy, żeby miał szansę zobaczyć, że to jest blisko, zobaczyć, że to nie jest trudne i wciągnąć się w ten świat, bo to naprawdę jest wciągające. Mówię to jako praktyk, człowiek, który kierując Podkarpackim Centrum Innowacji spotyka się z młodymi ludźmi pełnymi pomysłów, którzy u nas właśnie znajdują tą bezpieczną przestrzeń do tego, żeby się rozwijać, nie będąc ocenianymi, nie będąc pod żadną presją wyników, a jednocześnie mając motywację, bo to jest bardzo ważne, motywację do rozwoju. I tą motywację również, myślę, odnajdą uczestnicy festiwalu.
1: To przejdźmy sobie teraz do sceny głównej, bo na tej scenie głównej pojawił się jak zwykle znani popularyzatorzy nauki, między innymi dr Tomasz Rożek, który był też w zeszłym roku. Będzie też Adam Mirek. Co przygotowaliście dla publiczności? Co te osoby, może inaczej, o czym te osoby opowiedzą?
0: To są ludzie, którzy potrafią mówić o trudnych tematach naukowych, skomplikowanych rozwiązaniach w bardzo przystępny sposób i pokazywać ich wpływ na nasze codzienne życie. Tomasz Rożek, prezes i założyciel Fundacji Nauka to Lubię. Polecam jego kanał na YouTube, polecam jego wypowiedzi. Śledzę je często po prostu dlatego, że sam się wiele z tego jestem w stanie nauczyć. Tomasz jest też znakomitą postacią. Zaprzyjaźniliśmy się od czasu zeszłorocznej edycji. Bardzo jestem wdzięczny, że z powrotem przyjął nasze zaproszenie. Będzie zarówno prezentował i mówił o tym świecie nauki do młodych ludzi ze sceny głównej, ale będzie też obecny na strefie dla nauczycieli, a to jest duża nowość naszego festiwalu. Nazwaliśmy ją Spokój Nauczycielski, czyli takie miejsce, w którym nauczyciele mogą na chwilę odetchnąć od uczniów zajętych eksperymentami na festiwalu i posłuchać ciekawych ludzi, których zaprosiliśmy specjalnie dla nich właśnie w tej osobnej przestrzeni. Więc Tomasz Rożek będzie w kilku miejscach, będzie też jego fundacja, będą publikacje, wydawnictwa, które fundacja opracowała. To na pewno duża wartość dla naszego festiwalu. Adam Mirek z kolei to jest bardzo popularny TikToker, ponad 1 000 000 obserwatorów, nie bez powodu, bo mówi o rzeczach bardzo poważnych w bardzo ciekawy sposób. Okazuje się, że TikTok może być również pożytecznym narzędziem edukacji, jeśli ktoś chce takie treści publikować. Adam Mirek również był z nami w zeszłym roku i tym razem też będzie na scenie opowiadał o tym, jak zmienia się świat, zmieniają się technologie. Wreszcie będą przedstawiciele branży kosmicznej, bo to jest też specjalizacja Podkarpacia, rozwijająca się coraz bardziej. Oni będą mówić o misjach kosmicznych, o tym, co człowiek osiągnął na Księżycu, co zamierzamy w przyszłości zrobić, jeśli chodzi o podbój kosmosu. Także mamy grono prelegentów mniejsze niż w zeszłym roku, świadomie, ale myślę, że niezwykle ciekawe i ono będzie nie zanudzało, ale raczej przyciągało uwagę widowni, ale scena główna to przede wszystkim scena naukowych bitew klas.
1: No właśnie, o to chciałem dopytać, na czym będzie polegała ta rywalizacja, naukowe bitwy klas, bo to będzie jakaś rywalizacja, rozumiem, tak?
0: Nowy pomysł naszego zespołu, który festiwal przygotowuje już od kilku miesięcy, 12 szkół z całego regionu, podkreślam, nie tylko z Rzeszowa, przyjeżdża już wyselekcjonowanych, już przeszkolonych, bo mieli już takie spotkania przygotowawcze, po to, żeby zmierzyć się na scenie głównej i wyłonić zwycięzców. Każdego dnia mamy 2 dni festiwalu i każdego dnia połowa z tych szkół będzie walczyć na scenie. 3 rundy. Runda poświęcona jakby wiedzy stricte naukowej, taki quiz, eksperymenty i w ostatniej fazie jakby finał tej całej rywalizacji. Cel spowodować, że będziemy obserwować te zmagania spod sceny, będą kibicować im ich koledzy ze szkół. Myślę, że też stworzymy taką społeczność, która będzie nie tylko uczestniczyła w tej konkretnej bitwie podczas festiwalu, ale na dłużej będzie ze sobą współpracować. To jest w ogóle cel działalności naszego centrum, cel organizacji festiwalu. Budować społeczność ludzi, którzy pasjonują się innowacjami, którzy chcą ze sobą później również utrzymać kontakt. To jest bardzo ważne, bo innowacje bardzo rzadko powstają w jednej głowie. Najczęściej to jest efekt pracy zespołowej, a żeby pracować w zespole, trzeba się poznać, trzeba się polubić, trzeba sobie zaufać. I mam dziesiątki przykładów z PCI, gdzie ludzie z różnych szkół, z różnych miejscowości, z różnych kierunków w trakcie pracy w PCI nawiązali te relacje, zbudowali zespoły i dzisiaj mają firmy, które są już startupami, które zarabiają pieniądze, ale zaczynali właśnie od tego rodzaju współpracy.
1: To ja dopytam, bo to będzie rywalizacja szkół, rywalizacja klas. Co przygotowaliście?

0: macie dla najlepszych uczestników? Jakie nagrody? Rozumiem, że jakieś nagrody będą.
1: Oczywiście każdy konkurs musi być zakończony nagrodami. Nasi partnerzy te nagrody nam pomogli ufundować. Są to zarówno nagrody rzeczowe, jak i możliwości na przykład wyjazdów w ciekawe miejsca dla zwycięskich szkół. Nie chcę zdradzać teraz wszystkich szczegółów, natomiast zachęcam, żeby rejestrować się. Do ostatniego dnia przed festiwalem przyjmujemy te zgłoszenia, chyba że liczba miejsc się nam wyczerpie. Na razie, tak jak powiedziałem, ponad 2000 uczestników już jest zgłoszonych. Szkoły ponadpodstawowe rejestrują się grupowo. Za to odpowiadają nauczyciele, którzy zgłaszają całą grupę, to podkreślam. Studenci rejestrują się indywidualnie ze szkół, z uczelni podkarpackich, bo to jest festiwal regionalny. Do tego też mocno zachęcam, nie zostawiajcie studenci na ostatnią chwilę rejestracji, chociaż większość rzeczy i tak zostawiacie na ostatnią chwilę. Wiem, bo sam byłem studentem, ale może warto zrobić to trochę wcześniej. Uwaga, wasi rektorzy obiecali nam, że będą, że wszyscy, którzy pojawią się na festiwalu, będą mieli usprawiedliwione zajęcia. To mamy ustalone z głównymi tutaj uczelniami, którym też chcę podziękować za zaangażowanie. Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Te uczelnie bardzo mocno włączyły się w organizację festiwalu, także Krośnieński PANS, i pomagają nam merytorycznie. Będą miały swoją strefę, na której będą też pokazywać swoje osiągnięcia i przekonywać do studiowania na tych uczelniach, ale także właśnie wyszły naprzeciw naszym potrzebom, deklarując to, że ten udział w festiwalu będzie oznaczał zwolnienie z zajęć. No a jeszcze dodatkową premią dla pierwszych 300 osób, które pojawią się na festiwalu i zgłoszą się po wejściówki, będzie darmowy koncert wieczorem w Piwnicach Rzeszowskich.
0: No proszę, czyli jest taki miły akcent na koniec.
1: Estrada Rzeszowska, której też dziękuję bardzo, organizuje ten koncert specjalnie z okazji festiwalu. Koncert muzyki hip-hopowej, nazwisko jeszcze jest nieujawnione głównej gwiazdy, ale zapewniam, że będzie to fajne przeżycie, ale warunkiem, żeby się na nie dostać, bo nie można kupić biletów na ten koncert, można je tylko otrzymać w jasiące podczas festiwalu.
0: Okej, okay. Mówiliśmy dużo o nowościach, no to ja teraz zahaczę jeszcze o jedną nowość, bo na tym festiwalu podczas drugiej edycji będzie strefa nauki i biznesu. Dlaczego chcieliście połączyć właśnie te dwa segmenty?
1: Nauka i biznes to jest przestrzeń, w której PCI funkcjonuje również na co dzień, łącząc dorosłych, już bym powiedział, czyli naukowców, którzy prowadzą swoje badania na uczelniach, z przedsiębiorcami, którzy z wyników tych badań mogą skorzystać, przekładając to na konkretne usługi, na konkretne produkty. To się nazywa komercjalizacja badań naukowych i tym się zajmujemy w PCI na co dzień. Chcemy pokazać to również na festiwalu. Nazywamy to umownie strefą dla dorosłych. Będą przedstawiciele naprawdę dużych firm, nie tylko z Podkarpacia. Będzie to dyskusja o tym, co zrobić, żeby do tej nauki się zbliżyć, bo to jest trudny proces. Natomiast warto, żeby przedsiębiorcy, którzy myślą o tym, o wprowadzaniu innowacyjnych technologii do swoich firm, zajrzeli 7 października do Jasionki. Na pierwszym piętrze specjalne miejsce dla nich. Polecam.
0: Dużo też mówimy o tym, o tych innowatorach, o wynalazcach. No to ja zapytam, czy na tym festiwalu będzie też przestrzeń taka, żeby mogli się pokazać innowatorzy z Podkarpacia?
1: Oczywiście tak. Nawet jest to specjalne wydarzenie, które organizujemy. Jest to Demo Day uczestników, finalistów programu Inno Start Hub Polska. To jest program, który od zeszłego roku w PCI właśnie wspiera indywidualnych innowatorów. Ludzi, którzy jeszcze nie są dzisiaj przedsiębiorcami, dopiero wchodzą na tą drogę, ale mają ciekawe pomysły, ciekawe rozwiązania i PCI miało możliwość zapewnienie im wsparcia, mentorów, ludzi już doświadczonych w biznesie, także ludzi zajmujących się prawem, marketingiem, wszystkim, co jest potrzebne w takiej działalności. I oni, przechodząc przez ten program, doszli do finału, a finałem będzie prezentacja tych ich pomysłów, profesjonalna prezentacja dla widowni festiwalu. To się odbędzie w drugi dzień festiwalu, 8 października. Zapraszam również, bo to jest ciekawe z perspektywy tych, którzy jeszcze na tą drogę nie weszli, ale mogą zobaczyć, że to nie jest takie trudne i że osoby naprawdę z różnych, powiedziałbym, środowisk, niekoniecznie zawodowo zajmujące się innowacjami, jak trafią w odpowiednie ręce, mają odpowiednie możliwości, są w stanie takie pomysły rozwijać. Temu po prostu służy PCI.
0: Okej. Okay. Ilu takich innowatorów się pojawi?
1: 10 finalistów z programu, w którym mieliśmy ponad 100 uczestników i ta grupa była coraz bardziej zawężana. przygotowana, jakby ich pomysły były dopracowywane. Finałowa dziesiątka pokaże swoje projekty na scenie.
0: Okej, czyli oni się teraz zaprezentują i przy okazji mają nadzieję, że znajdą kogoś, kto im sfinansuje ten pomysł.
1: Oczywiście, temu to służy, ale też sami mogą zmierzyć się ze stresem, jaki towarzyszy tego rodzaju prezentacji. Pamiętajmy, że sam pomysł bardzo często może nie wyjść na światło dzienne, nie jest dlatego, że on jest niewłaściwy, że nie...
0: Tylko, że nie potrafimy go sprzedać.
1: Otóż to. Właśnie. I to jest coś, czego bardzo, na co bardzo mocno stawiamy w Podkarpackim Centrum Innowacji, na te umiejętności miękkie. One dzisiaj są czasem ważniejsze, bo zwróćmy uwagę, sztuczna inteligencja rozwiązuje nam coraz więcej problemów natury obliczeniowej, technicznej, tak jest w stanie za nas kodować programy, za chwilę połowa informatyków będzie bezrobotna, bo zrobi to za nich sztuczna inteligencja.
0: Proszę nie wierzyć, że dziennikarze też.
1: Mam nadzieję, że nie w Radiu SK. Natomiast chciałbym powiedzieć, że to, czego często brakuje, to umiejętność współpracy, umiejętność planowania, czyli takiego projektowego myślenia. Oczywiście języki są bardzo ważne. To jest coś niezwykle istotnego. Znajomość języków obcych, zwłaszcza na przykład technicznego języka angielskiego. Więc te wszystkie kompetencje prezentacyjne, one są istotne nie mniej niż sama idea, z którą przyszliśmy, sam pomysł. Myślę, że ten Demo Day będzie ciekawym przeżyciem zarówno dla tych, którzy będą prezentować, jak i dla widowni.
0: Powiedzieliśmy od strony technicznej, jak wyglądają zapisy. Chciałem zapytać teraz jeszcze o to, jak można dojechać, bo będzie zapewniony bezpłatny transport z Rzeszowa wybranymi połączeniami Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. No dobrze, a na przykład co z osobami, które na przykład dojeżdżają na festiwal, dajmy na to z Przemyśla, powiatu przemyskiego, albo ze Stalowej Woli, albo z Bieszczad. Czy one również w tym roku będą miały zapewniony transport, czy może w przyszłości to planujecie rozszerzyć jakoś, jak to będzie wyglądało?
1: Z pewnością festiwal się rozwija i jeśli będziemy dostawali takie zapytania ze strony szkół, jeśli chodzi o wsparcie transportowe i gdyby to miała być to jedyna bariera, która powoduje, że nie mogą do nas dotrzeć, to jestem przekonany, że tutaj pomoc może płynąć również ze strony samorządów. Pamiętajmy, że szkoły średnie są zwykle prowadzone przez powiaty, jest Urząd Marszałkowski, który też odpowiada za cały region i któremu bardzo dziękuję tutaj za po pierwsze wsparcie w organizacji całego festiwalu, bez którego po prostu on by nie miał szans zafunkcjonować, ale również właśnie za uruchomienie tych połączeń kolei aglomeracyjnej, udostępnienie jej nieodpłatnie dla wszystkich, którzy mieszkają na trasie tej kolei. No niestety ona nie dociera w każdy zakątek Podkarpacia jeszcze, więc tam możemy liczyć na, jeśli szkoła rzeczywiście miałaby z tym problem, powinna zwrócić się w pierwszej kolejności do na przykład do starostwa, bo myślę, że jest tutaj szansa na to, że takie jednorazowe wsparcie można uzyskać. My na pewno poprzemy takie starania, jesteśmy zresztą w kontakcie z dyrektorami szkół, tutaj też ukłony w stronę kuratorium i pani kurator, która bardzo mocno nam pomogła w dotarciu z informacją o festiwalu do szkół średnich, ale też właśnie do starostów, z którymi się kontaktujemy, czy bezpośrednio, czy za pośrednictwem organizacji, które je zrzeszają. Mamy nadzieję, że każdy, kto chce wziąć udział w festiwalu i naprawdę ma ochotę przyjechać, uda mu się to zrobić, ale gdyby się pojawiły sygnały o tym, to za rok pomyślimy o jakichś, nie wiem, być może grantach, które będzie można pozyskać na transport. Na razie takich sygnałów nie miałem i liczę, że to, co uruchamiamy, przypomnę jeszcze o nieodpłatnej komunikacji autobusowej, tutaj starosta rzeszowski bardzo nam pomógł, będą transporty spod konkretnych miejsc przy uczelniach rzeszowskich, gdzie będą studenci mogli również skorzystać z takiego dojazdu na festiwal. Robimy, co możemy, żeby ułatwić dotarcie, zawsze można zrobić więcej, mam nadzieję, że to, co już zorganizowaliśmy, wystarczy.
0: No, w miarę rozbudowy tego festiwalu, myślę, że też cała ta infrastruktura obok będzie rozbudowywana, więc to jest kwestia już dopracowania i dogadania się z odpowiednimi instytucjami. No dobrze, panie Michale, to tak na koniec zróbmy sobie podsumowanie, powiedzmy, kiedy ten festiwal startuje, gdzie, o której, tak żeby już nikt nie miał wątpliwości.
1: 7 i 8 października Zencom Expo w Jasionce. Start, oficjalne otwarcie o godzinie 10, ale przyjeżdżamy już z samego rana, zapraszamy szkoły, chyba od 8 godziny można już parkować autokary i przemieszczać się, bo ten poranny szczyt zawsze jest trudny, trzeba wejść do Zencom Expo, więc nie wszyscy naraz to mogą zrobić, warto przyjechać wcześniej. 8, drugi dzień, absolutnie tak samo atrakcyjny jak pierwszy, tu staramy się, żeby ten program był powtarzalny, bo po prostu nie wszystkie szkoły są w stanie, byłyby w stanie jednego dnia przyjechać, więc jeżeli komuś pasuje bardziej 8, to zachęcam, zwłaszcza, że z tego co wiem, w systemie rejestracyjnym jest więcej wolnych miejsc na 8, także być może warto teraz rejestrować się na ten drugi dzień. Również 8 października będziemy mieli gościa specjalnego, o którym jeszcze nie mogę powiedzieć, ale będziemy ogłaszać to nazwisko niebawem, więc może warto właśnie przyjechać w drugi dzień festiwalu do Jasionki. I informacja, którą być może słuchacze powinni również zapamiętać, mamy tak zwaną dogrywkę festiwalu, czyli dzień otwarty Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz. Centrum, myślę, znanego w większości słuchaczy Radia SK, które się znajduje naprzeciw lotniska w Jasionce. Centrum otworzy swoje podwoje dla kilkuset uczestników, którzy również tam się zarejestrują nieodpłatnie. Warto skorzystać. I to będzie taka klamra spinająca cały festiwal. Ten 10 października to już jest dzień otwarty dla każdego. Tu nie mówimy wyłącznie o studentach, bo centrum de facto jest skierowane do młodszego odbiorcy, więc myślę, że to będą dzieci, ich rodzice, może czasem dziadkowie, ale warto skorzystać, bo Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz jest ważną instytucją, która niejako przygotowuje zainteresowanie nauką i innowacjami dla bardziej już wiekowych użytkowników PCI. Także zachęcam również do tego, ale najbardziej do rejestracji na festiwal, czyli pfni.pl. To jest adres strony internetowej. Grupowo rejestrują się szkoły średnie, indywidualnie rejestrują się studenci. Cały czas mamy wolne miejsca, cały czas warto to zrobić. Pamiętajcie o koncercie 7 października wieczorem w Piwnicach Rzeszowskich. To szczególnie adresuję do osób pełnoletnich, bo tylko takie będą mogły wejść na koncert. Nie da się wejść na ten koncert bez wejściówek, które się dostaje na festiwalu, więc pamiętajcie o tym, że warto przyjechać 7 rano i od razu udać się po wejściówkę. Koncert muzyki hip-hopowej, myślę, że naprawdę bardzo fajny, na który warto to wejść. Tutaj ukłon jeszcze raz w stronę Estrady Rzeszowskiej. No i co? No i odliczamy dni do festiwalu.
0: Tak jest. A wszystko robicie w przestrzeni zamkniętej, bo w tamtym roku festiwal był w listopadzie, więc ze względów pogodowych nie można było. Teraz robicie w październiku i pytanie, czy jeżeli pogoda dopisze, no to coś zostanie przeniesione przed budynek?
1: Przed budynkiem zawsze są jakieś elementy na przykład naszych wystawców. Wiem, że w tym roku GC Energy będzie miała swój taki duży samochód, ciężarówkę, w której jest laboratorium, które będzie dostępne dla użytkowników. Nie chcemy nim wjeżdżać do środka, więc będzie dostępny na zewnątrz. Póki co prognozy pogody są bardzo dobre. Nie chcę zapeszać, bo to się niestety zmienia, ale miejmy nadzieję, że dopisze pogoda. Będą oczywiście food trucki na zewnątrz. Będzie możliwość skorzystania z wszystkiego, co tam na zewnątrz będzie ulokowane, ale gro, zdecydowana większość wystawców będzie w tej części wystawienniczo-kongresowej oraz we foyer.
0: Okej. Okay. Panie Michale, to na koniec jeszcze jedno pytanie. Ostatnie, już obiecuję. Chciałbym zapytać szerzej o działalność Podkarpackiego Centrum Innowacji. Jakie projekty i inicjatywy w PCI obecnie realizujecie? Na czym się obecnie skupiacie?
1: Oczywiście festiwal zajmuje nam dzisiaj bardzo dużo czasu i energii, ale PCI ma swoje stałe, coroczne inicjatywy. Wśród nich to jest Akademia Protolab, czyli taka szkoła właśnie myślenia biznesowego, projektowego, którą dla młodych ludzi realizujemy w każdym semestrze. Mamy konkurs Urban Design, który dotyczy projektowania przestrzeni miejskiej, również dla młodych ludzi. Realizujemy także właśnie cykle szkoleniowe dla młodych naukowców, zachęcające ich do komercjalizacji badań. To się nazywa w skrócie PAPA. Przygotowujemy się do hackathonu Hackarpatia. Hackarpatia będzie wiosną, jak co roku, ale te przygotowania już rozpoczynamy. No i ogłaszamy w ostatnim kwartale tego roku konkurs na granty dla uczelni. To już są poważne pieniądze dla poważnych naukowców. To jest ta część ważna PCI. I to są takie wybrane aktywności, które realizujemy cyklicznie, no ale też ta przestrzeń Protolab, o której rozmawialiśmy, ona jest codziennie czynna dla każdego, kto chce przyjść po zajęciach. Do niczego tam nie zmuszamy, oprócz tego, że należy przestrzegać regulaminu. Ci, którzy chcą majsterkować, eksperymentować, robić swoje projekty, zaliczać jakieś zajęcia też przy okazji, mogą to robić w pracowniach, ale jest też przestrzeń, w której można po prostu odpocząć, porozmawiać z rówieśnikami, poznać nowych ludzi. Często to jest takie miejsce, gdzie właśnie pojawia się ta pierwsza współpraca i potem przekłada się na konkretne rezultaty. Także zapraszam do Protolabu. Co roku około 500 nowych osób w tym Protolabie się pojawia, więc to nie jest mała liczba. Liczę, że ten trend się utrzyma. Także PCI czeka na nowych użytkowników. Mam nadzieję, że wśród słuchaczy Radia SK tacy się znajdą, a tacy, którzy już znają PCI, koniecznie pojawią się na festiwalu.
0: Po wszelkie informacje odsyłamy oczywiście na stronę Podkarpackiego Centrum Innowacji. Tam macie więcej informacji o samych projektach, no i o samym festiwalu też.
1: Serdecznie zapraszam. pcinn.org to jest adres internetowy PCI, naszej organizacji, ale przede wszystkim social media. Tutaj na bieżąco relacjonujemy to, co się u nas dzieje. Jak możecie zobaczyć, czy w serwisie Facebook, to dla starszych, czy na Instagramie, czy na innych serwisach społecznościowych relacjonujemy nasze działania. Dużo się dzieje, dużo wydarzeń, na które można nieodpłatnie przyjść. Polecam, bo cały czas mamy wolną przestrzeń i ludzi, którzy chętnie Was przywitają w PCI.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
1: Bardzo dziękuję.
2: SK Przemyśl.
0: Są czujne, doskonale wyszkolone i mają niezwykle ważne zadanie. Pomagają funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej wykrywać nielegalne przewożone towary. W Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej pracuje obecnie 23 psy służbowe. Wyszukują one m.in. tytoń, narkotyki, walutę, a także okazy objęte ochroną CITES. Pracują na wszystkich przejściach granicznych, m.in. w Korczowej, Przemyślu i w Medyce. Jak wybiera się psa do takiej służby? Jak wygląda jego szkolenie i dlaczego nauka nie kończy się wraz z ukończeniem kursu? Tego m.in. dowiecie się z mojej rozmowy z Sebastianem Solskim, koordynatorem do spraw psów służbowych w Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej. Na początku tej rozmowy chciałbym zapytać, ile macie psów w Krajowej Administracji Skarbowej tutaj na Podkarpaciu?
3: W naszej Izbie Administracji w Rzeszowie mamy w tej chwili 23 czynnie pracujące psy służbowe.
0: I jak wygląda dobieranie takich psów do służby? Jak to wygląda od takiej strony technicznej?
3: Znaczy, jako koordynator, także mój zastępca, prowadzimy takie rozeznanie wśród różnych hodowli. Wiadomo, najbardziej odpowiadają nam psy z takich ras pracujących, najlepiej po rodzicach pracujących, no ale to mówię, no to jest dość długi, skomplikowany proces wyszukiwania takich szczeniaków, które mogłyby się nadawać do służby.
0: To jak wygląda szkolenie takiego psa, tak etapami? Ile ono trwa i na czym się skupiacie?
3: Po zakupie taki młody pies jest przez opiekuna swojego przyszłego przewodnika socjalizowany. Na kilka takich służb jest wożony na teren przejścia, na którym docelowo będzie pracował. Jest udzielany taki instruktaż w naszym ośrodku szkoleniowym w kamionie w międzyczasie i jeżeli pies już jest zakwalifikowany na kurs, to wtedy jedzie na taki kurs podstawowy, który trwa 3 miesiące z taką krótką przerwą pomiędzy, po 2 miesiącach jest krótka przerwa i jeszcze miesiąc taki doszkalający jest. I po 3 miesiącach około kończy kurs i już jest gotowy do pracy.
0: Jest gotowy do pracy, ale ten pies potem w trakcie służby też przechodzi, rozumiem, jakieś ćwiczenia, szkolenia, cały czas trzeba z nim wychodzić, cały czas trzeba jednak z nim odbywać jakieś treningi.
3: Ogólnie taka praca z psem, czyli ćwiczenia, doszkalanie go, trwa całe jego służbowe życie. Te ćwiczenia towarzyszą nam praktycznie na każdej służbie, bo wiemy, nieraz jest ten wynik, nieraz go nie ma, więc trzeba też i pozytywnie motywować psa takimi ćwiczeniami. Do tego raz do roku każdy pies przechodzi taką atestację, takie szkolenie dwutygodniowe, na którym jest sprawdzane jego umiejętności, są ewentualne nanoszone jakieś poprawki, doszkolenie i przechodzi taki egzamin atestacyjny na koniec i wraca z powrotem do pracy.
0: Ile taki pies średnio służy w waszych szeregach?
3: Różnie, bardzo różnie, w zależności od predyspozycji zdrowia psa, ale tak około 10 roku życia już piesek spokojnie może być wycofany na emeryturę, na zasłużony odpoczynek.
0: No to widzę, Frida biegała, ma chyba 10 czy 11 lat, tak?
3: Tak, dlatego mówię, że w zależności od predyspozycji, wiadomo, małe pieski, troszeczkę mniejsze obciążenie dla stawów, dla całego ciała i no i potrafią troszeczkę dłużej popracować, a jeżeli jeszcze pies ma w sobie taką żywotność, werwę, że tych kontroli jeszcze może dość sporo narobić, to już przewodnik potrafi ocenić i widzi, czy pies po prostu dalej może funkcjonować i skutecznie pracować.
0: Psy pracują na podkarpackich przejściach granicznych. Rozumiem, że wszędzie są rozlokowane, po całym Podkarpaciu?
3: Tak, na wszystkich oddziałach celnych granicznych mamy w różnej liczbie psy. Mamy też w działach realizacji psy, czyli takie psy mobilne, które w różne miejsca jeżdżą. Także no w zasadzie staramy się obstawiać wszystkie takie newralgiczne punkty.
0: No to na koniec powiedzmy, czym zajmują się te psy, co wykrywają, jakie substancje, jakie przedmioty?
3: Nasze pieski są szkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających, waluty. Mamy psa wyszkolonego do wykrywania okazów CITES i ASF. Są też pieski tak zwane dualne, czyli wyszkolone o dwóch profilach.
0: Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję również.
2: SK Przemyśl News.
0: W Westy gramy dla Was największe hity, ale też dostarczamy Wam fajne rozmowy. I to jest właśnie ten moment, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Witak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
0: Od pierwszych kolegiów po współczesne licea historia podkarpackich szkół kryje wiele ciekawostek. Jak rozwijało się szkolnictwo w Rzeszowie, Nisku, Stalowej Woli i Przemyślu? Kiedy powstały najstarsze szkoły? Jak zmieniała się edukacja dziewcząt? Jaki wpływ na młodzież miały wojny oraz przemiany polityczne? O tych wydarzeniach, szkolnych tradycjach i roli edukacji w kształtowaniu lokalnego patriotyzmu nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła już teraz rozmawia z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Posłuchajcie.
4: Dzisiaj razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego przyjrzymy się historii szkolnictwa na Podkarpaciu i zrobimy to na podstawie czterech miast, czyli Niska, Stalowej Woli, Przemyśla i Rzeszowa. I właśnie przy tym ostatnim mieście troszkę się zatrzymamy, bo słyszałam, że tutaj właśnie powstała pierwsza na Podkarpaciu szkoła. Jaka to była szkoła? Czy to była szkoła, powiedzmy to, podstawowa, czy taka ogólnokształcąca?
5: To znaczy, była to szkoła średnia. W zasadzie należy tutaj wspomnieć, że szkoła, którą dzisiaj znamy jako pierwsze liceum ogólnokształcące, wówczas, kiedy powstawała w 1658 roku, nosiła nazwę Collegium Bressoniense. I można śmiało powiedzieć, że to prowadzona przez PR-ów szkoła była jedną z najstarszych szkół nie tylko na terenach dzisiejszego Podkarpacia, ale również i całej Polski tak naprawdę.
4: To jak w takim razie rozwijała się historia obecnego pierwszego LO w Rzeszowie i jakie były najważniejsze momenty w dziejach tej szkoły?
5: Przede wszystkim musimy brać pod uwagę, że dzisiejsze pierwsze liceum było elementem pewnego zjawiska, pewnej tradycji, która istniała w czasach zarówno średniowiecznych, ale też i później nowożytnych. To znaczy, te szkoły były prowadzone przez Kościół, przez kolegia zakonne na przykład, czy to były też w postaci szkół parafialnych. No, szkoła, którą dzisiaj znam jako pierwsze liceum, a wówczas Collegium Bressoniense, została założona w 1658 roku przez Zofię Ligenzę i księcia Jerzego Lubomirskiego. I tu możemy śmiało powiedzieć, że to taki właśnie początek, prawda? Widzimy tutaj też, sama osoba księcia Lubomirskiego wskazywała na to, że szkoła ta była takim, no zaryzykuję to stwierdzenie, edukacyjnym oczkiem w głowie właścicieli Rzeszowa, bo książę Lubomirski był wówczas właśnie właścicielem naszego miasta. W każdym razie szkoła funkcjonowała pod tą łacińską nazwą, była prowadzona przez zakon PR-ów i to się dopiero zmieniło w 1785 roku. Tu już musimy pamiętać, to już jest czas, kiedy może jeszcze Polska jest na mapach, ale Rzeszów na mapie Rzeczpospolitej już nie, bo Rzeszów już wtedy był częścią państwa Habsburgów, w związku z czym wszelkie reformy, czyli między innymi upaństwowienie szkół, doprowadziło do tego, że szkoła stała się cesarsko-królewskim wyższym gimnazjum, później pierwszym gimnazjum i liceum, jak dobrze pamiętam. W każdym razie to był właśnie taki czas, kiedy można powiedzieć, przeszła drogę ze szkoły kościelnej do szkoły typowo państwowej. No i warto wspomnieć, że skoro ta szkoła miała długie tradycje, no to się też przekładało na jakość nauczania, prawda? No bo w tamtym czasie ukończenie takiej szkoły gwarantowało szereg przywilejów, no bo to już wiadomo, pewne podniesienie statusu społecznego. Tam były owszem próby trochę takiego ukrócenia, żeby, bo jak to chłopski syn może osiągnąć więcej, może być lepiej wykształcony niż szlachcic, no jak to tak? Oczywiście, no to były takie niuanse, natomiast faktem jest, że to był taki rzeczywiście istotny element edukacyjny. No i należy jednak pamiętać, że podobnie jak i w innych szkołach, później w czasie zaborów, ta młodzież, która się kształciła, która dużo czytała, która często zachowywała tradycje patriotyczne, no to w pewien sposób również ulegała tym tendencjom ówczesnego okresu. A pamiętajmy, to był czas powstań narodowych, młodzież bardzo aktywnie śledziła te zmiany, no i też akurat w przypadku pierwszego LO wiemy na przykład, że w okresie Wiosny Ludów, czyli to tak mniej więcej rok 1848, 24 uczniów zostało ze szkoły wydalonych, właśnie za działalność patriotyczną, a dokładniej mówiąc za próbę dołączenia do powstańców węgierskich i gdzie pamiętamy, no Polacy bardzo mocno się zasłużyli. W każdym razie to, co należy pamiętać, to to, że również w niepodległej Polsce szkoła również stała się dość istotna. No pamiętajmy, szkoły to nie tylko działalność typowo edukacyjna, ale również kulturalna, pozwalająca, prawda, realizować różne projekty dla małych ojczyzn, dla miast. No, w przypadku Rzeszowa no to, to dzisiejsze pierwsze LO było dość istotne, dlatego że tam działały stowarzyszenia sportowe, stowarzyszenia muzyczne, teatr amatorski. Także śmiało można powiedzieć, że rzeczywiście pierwsze liceum było częścią tego całego procesu zarówno ulegania młodzieży, na pewno tradycji patriotycznych, inaczej tak powiem, było częścią tych tradycji patriotycznych, które rozkwitały najpierw w okresie, kiedy Polski nie było jeszcze na mapach, a później, kiedy już powiedzmy za czasu II RP, również powiedzmy tam się akurat rozwijały te tradycje.
4: Czyli możemy powiedzieć, że była taką kolebką patriotów?
5: W Rzeszowie tak. W Rzeszowie niewątpliwie tak. Zresztą zawsze tak jest, że młodzież ma zawsze tendencje bardziej buntownicze, takie bardziej radykalne, prawda? A później dopiero z czasem, kiedy pod wpływem różnych doświadczeń stajemy się, można powiedzieć, bardziej wycofani, bardziej poza ryzykowym stwierdzeniem centrowi.
4: Czyli to było pierwsze liceum ogólnokształcące w Rzeszowie i jednocześnie najstarsza szkoła na Podkarpaciu. I pozostając jeszcze właśnie w tym Rzeszowie, chciałabym Cię zapytać o pierwszą szkołę podstawową. Czy powstała w podobnych latach, czy nieco później?
5: Wydaje się, że nieco później. Szkoła podstawowa nr 1 w Rzeszowie powstała, przynajmniej zgodnie z dokumentami, w 1784 roku, kiedy nauczyciel, który nazywał się Ignacy Nowiński, poprowadził lekcje dla pierwszych 70 bodajże uczniów dla tutejszej szkoły, dla chłopców. Szkoła była generalnie, jak można zobaczyć po dacie, skoro język austriacki, no to nauczanie było po niemiecku. Tu oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale jak, przecież zabór austriacki to był ten najbardziej liberalny. Tak było, ale w późniejszym okresie. Ten początkowy okres okupacji austriackiej i zaboru austriackiego, no to jednak też silna polityka germanizacyjna. W każdym razie klasy były dość liczne, o tak powiem. Wiemy, że niektóre klasy mogły liczyć nawet po 90 osób, czyli trochę to jest wbrew dzisiejszym tendencjom, prawda, że jednak mniejsze grupy to większa efektywność. No w tamtym czasie to bardziej przybierało formę wręcz pewnego rodzaju wykładów w niektórych szkołach. W każdym razie program nauczania szkoły podstawowej nr 1 był dość szeroki. Była religia oczywiście, było pisanie, liczenie, kaligrafia, śpiew, elementy łaciny. Siedziba przy Bernardyńskiej, ona tak naprawdę sięga drugiej połowy XIX wieku i tam zresztą mieści się do dziś. Co jest jeszcze istotne, no też zmieniała się, prawda, profil tej szkoły, prawda, na początku tam było kilka klas, później bodajże po odzyskaniu już niepodległości 7, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast faktycznie szkoła, co jest też istotne, była pewnym aktorem zmian dziejowych w naszym regionie. Brała udział m.in. niejako w I wojnie światowej. Wtedy była akurat szpitalem. Także to jest właśnie taka ciekawostka. Dzieci uczyły się po południu wtedy. Nauczyciele pełnili służbę wojskową. Uczniowie też angażowali się w pewne działania patriotyczne. Także widzimy, to jest też ważne, na co się zwraca uwagę w dzisiejszej historiografii, czyli uwzględnienie tej tak zwanej mikrohistorii. Tego, że pewne, powiedzmy, wąskie społeczności, czy nawet właśnie budynki szkół
4: i ich wielozadaniowość.
5: Tak, i ich wielozadaniowość mogło odgrywać ważną rolę w czasie pewnych ważnych wydarzeń. Zresztą w czasie II wojny światowej też tak było, choć głównie polegało to na tym, że budynek szkoły został uszkodzony podczas działań wojennych, no ale później już wróciła, prawda, do pracy i służy do dziś jako jedna z najstarszych szkół podstawowych w stolicy Podkarpacia, jak i w całym regionie.
4: Chciałabym się jeszcze cofnąć na moment do tego, co powiedziałeś na początku właśnie historii szkoły podstawowej nr 1 w Rzeszowie. Wspomniałeś, że to była szkoła dla chłopców. czy w takim razie te klasy nie były mieszane, kobiety nie mogły uczęszczać, dziewczynki nie mogły uczęszczać na zajęcia?
5: Absolutnie nie. To jest coś, jakbyśmy to powiedzieli z tamtej perspektywy, nieprzyzwoitego. No jak to tu dziewczynki, tu chłopcy? Nie, tam były wtedy inne realia nieco. Inaczej też patrzono przede wszystkim na edukację kobiet, na rolę kobiet. Prawda? Wtedy to nie było takie rozpowszechnione, że córka odbiera solidną edukację. No, poza tym szkoły koedukacyjne to jest akurat wynalazek już bardziej czasów zbliżonych do naszych. Zresztą pamiętajmy, no, w niektórych tradycjach, na przykład w anglosaskiej, czasem się też zdarzy, że są jeszcze takie szkoły typowo dla dziewcząt, dla chłopców. No w tamtym czasie na ziemiach polskich też tak było. Na ziemiach całego państwa Habsburgów.
4: To kiedy w takim razie możemy mówić o dostępie kobiet do edukacji? Czy to już jest XX wiek, czy trochę wcześniej?
5: To znaczy, jeśli o to chodzi, to też nie możemy patrzeć jako monolit na ten proces, no bo ziemie polskie to tak naprawdę trzy różne tradycje, prawda? Austriacka, pruska, rosyjska. I w każdym z tych krajów patrzono na sprawę nieco inaczej. No, generalnie pewne plany dotyczące edukowania dziewcząt, edukacji dziewcząt, no to druga połowa XVIII wieku, kiedy już, prawda, istniała Komisja Edukacji Narodowej utworzona za króla Poniatowskiego i te plany dotyczące właśnie utworzenia całej sieci takich publicznych szkół żeńskich. Natomiast same zabory, no to generalnie na przykład w zaborze pruskim wiadomo, że edukacja podstawowa była dostępna dla obydwu płci, ale już nie średnia. Z kolei w zaborze rosyjskim dziewczęta miały dostęp do szkół, ale znowu ta polityka była dość konserwatywna i często ten dostęp, ta działalność szkół żeńskich też była ograniczona. W zasadzie powiedziałbym, że te tereny zajęte przez Austriaków były troszkę bardziej postępowe, jeśli chodzi o funkcjonowanie szkół żeńskich. Natomiast druga połowa XIX wieku to jest właśnie czas, kiedy rozwijało się to szkolnictwo dla kobiet, a po odzyskaniu niepodległości on stawał się już coraz bardziej postępowy. No wiemy, że w 1921 roku istniały już szkoły koedukacyjne w niepodległej Polsce. Było ich, jak dobrze pamiętam, ponad 170, a dodatkowo było jeszcze 261 szkół żeńskich, czyli też widzimy, że no były koedukacyjne, ale były też i żeńskie. Także to był taki proces zmieniający się, prawda? To tak jak na przykład kwestia tego, że tam Maria Skłodowska-Curie miała problem z dostaniem się, prawda, na studia na terenach dzisiejszej Polski. Także to są takie niuanse, o których wiele się nie mówi, ale no tak jak mówię, wracając do tego pytania, jeśli chodzi o kwestię dostępu kobiet do edukacji, to był to bardzo złożony proces, tak naprawdę, którego opisanie mogłoby objąć całą kolejną audycję naszą.
4: Teraz z czasów zaborów przenosimy się w czasie do, myślę, takich czasów nam najbliższych, czyli do XX wieku, a dokładnie do początków XX wieku i do Niska. Jak wyglądały początki szkolnictwa w tym mieście i kiedy właśnie zaczęły się kształtować te tradycje edukacyjne?
5: To znaczy tak, same początki takiego szkolnictwa w Nisku, jakby to powiedzieć, jest to pewne odzwierciedlenie procesów, które zachodziły wówczas w mniejszych miejscowościach galicyjskich. No bo tak, pierwsze takie formy nauczania, no to były związane typowo ze szkołami parafialnymi, ewentualnie z tym, co określone miasta, prawda, rozwijały. No Nisko jako taka najpierw wieś królewska, później znowu własność kapituły sandomierskiej i tam kolejnych właścicieli, no nie miały bardzo długo szkoły średniej jako takiej. No młodzież, która kończyła jakąś tam szkołę elementarną czy przeparafialną na przykład, no żeby się dalej kształcić, no to musiała wyjeżdżać do Rzeszowa albo na przykład do Dębicy, nie? Tak naprawdę przełom nastąpił na początku XX wieku, kiedy ówczesne elity Niska zaczęły rozumieć, jak ważna jest edukacja, zaczynały też dostrzegać trochę te tendencje patriotyczne i zależało im na tym, aby młodzi mieszkańcy ziemi niżańskiej byli takimi świadomymi patriotami. No i rezultatem tego było utworzenie szkoły w 1912 roku. Wówczas nazywało się ono prywatnym gimnazjum realnym w Nisku, które bardzo szybko się rozrastało, muszę przyznać. No w zasadzie w krótkim okresie utworzono tam aż 8 klas, a młodzież, która uczęszczała tam na zajęcia, no to w zasadzie pochodziła z całej ziemi niżańskiej tak naprawdę i okolic. Także rzeczywiście śmiało można powiedzieć, że była to dość trafiona, bym zaryzykował to stwierdzenie, inicjatywa. W każdym razie po I wojnie światowej, kiedy nasze państwo się odrodziło, Polska wróciła na mapy, gimnazjum zostało upaństwowione i przekształcone. To się dokonało mniej więcej w latach 20-30 w państwowe gimnazjum i liceum imienia Stefana Czarnieckiego. To była szkoła, która początkowo opierała się głównie na naukach humanistycznych, w tym się specjalizowała. Później trochę to ubogacono tą, można powiedzieć, cały ten program. W każdym razie był taki jeden z głównych ośrodków edukacyjnych w regionie i warto wspomnieć, że wielu właśnie patriotów, którzy brali udział m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej czy obronie Lwowa, no to właśnie też kończyło tą szkołę m.in. Zresztą świadczą o tym pomniki, które się znajdują, prawda, w okolicy, czy różnego rodzaju tablice. No ja tutaj wspomnę m.in. o wybitnych absolwentach, czyli o Stefanie Kościółku i Marianie Zarębie, którzy akurat zginęli w tamtych konfliktach. Także o tym warto pamiętać.
4: Czyli tutaj mieliśmy nisko, a teraz przenosimy się do sąsiedniej Stalowej Woli, która, przypomnę, powstawała w latach 30. ubiegłego wieku. No właśnie, jak wyglądały początki szkolnictwa w Stalowej Woli? Czy było to związane z rozwojem Centralnego Okręgu Przemysłowego?
5: No tak, to jest w jakiś sposób naturalne, prawda? Zazwyczaj, jeśli mówimy o czymś, co znajduje się w Stalowej Woli, to jeśli nie jest częścią Rozwadowa i tej wcześniejszej tradycji, no to najprawdopodobniej wiąże się nieuchronnie z historią COP-u. No ale na czym to polegało? Generalnie, kiedy Stalowa Wola powstała, zaczęła ściągać robotników z okolicznych terenów i nie tylko, jak pamiętamy z poprzednich audycji, no to dzieci robotników musiały dojeżdżać do szkół, między innymi w Puławie czy właśnie w Rozwadowie. Ewentualnie, jeśli chodzili do gimnazjum, no to mieli jeszcze do wyboru nisko. No ale dla robotników to było dość niewygodne, no bo jak to, no, dzieci mają dojeżdżać jeszcze do szkół gdzieś dalej? No my oczekujemy, że powstanie również szkoła w naszym mieście. No i rzeczywiście w 1938 roku wytoczono plac pod budowę Państwowego Gimnazjum i Liceum oraz takiej szkoły powszechnej, która dzisiaj jest określana mianem pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. Także...
4: A dla wtajemniczonych Staszicom, bo mieści się właśnie przy takiej ulicy.
5: Okej, no to ja akurat tego nie wiedziałem, ale dobrze wiedzieć. Także rzeczywiście pierwsze liceum ogólnokształcące jest taką pierwszą szkołą średnią w Stalowej Woli. No i co ważne, też powstało tak równolegle, prawda, ze szkołą powszechną. Także to niewątpliwie warto wspomnieć o chwalebnej historii tej szkoły. No pierwszym dyrektorem został, jak dobrze pamiętam, pan dyrektor Habdank Kosowski. On marzył o utworzeniu takiego najnowocześniejszego zakładu naukowego w Polsce. To jest taki dosłowny cytat, gdzie mieściłaby się aula, muzeum etnograficzne, kryty basen, biblioteka. No, powiedzielibyśmy, że trochę swoimi planami wyprzedzał swoją epokę. Dzisiaj byłoby to chyba bardziej możliwe do zrealizowania. Natomiast w każdym razie szkoła działalność rozpoczęła we wrześniu 1938 roku. Wówczas dostępnych było 6 klas gimnazjalnych i jedna licealna. Jednak, co jest ważne, no, liczba uczniów rosła dynamicznie. Najpierw zaczęło się od 185, a później wzrosła do 255. Także widzimy, że rozwijało się to bardzo dynamicznie, bo to, no, związane z tym, że po prostu do Stalowej Woli dopływali kolejni robotnicy.
4: Ja mogę tutaj wspomnieć, znaczy w zasadzie przenieść się troszkę pamięcią do mojej rozmowy z obecnym dyrektorem tej szkoły, z którym miałam przyjemność właśnie rozmawiać o historii szkolnictwa właśnie w Stalowej Woli i Rozwadowie, gdzie właśnie pan dyrektor Mariusz Potasz opowiadał mi właśnie o jednym z pierwszych uczniów właśnie liceum na Staszica, z którym miał przyjemność rozmawiać, jak tamten dojeżdżał do Stalowej Woli z Tarnobrzega, czyli miał do przejechania kilkadziesiąt kilometrów i właśnie ten pierwszy uczeń, którego nazwiska niestety nie pamiętam, tak bardzo chciał się uczyć w tej szkole, ale przez to, że dojazd do Stalowej Woli był wówczas w latach 30. trudny, to właśnie dyrektor Habdank Kosowski, żeby umożliwić właśnie swoim uczniom uczęszczanie na zajęcia, to właśnie miał przesunąć chyba godzinę rozpoczęcia tych zajęć o godzinę, żeby po prostu mogli uczniowie z okolicznych miast łatwiej po prostu dojeżdżać na zajęcia.
5: Tak, ja jeszcze uzupełnię tutaj, bo skoro już mówimy o Staszicu, to warto podkreślić, że Staszic nie był od początku Staszicem.
4: Budynek, w którym się teraz mieści, tak, to się zgadza.
5: Tak, bo wcześniej mieściło się przy ulicy dzisiejszej Mickiewicza. Także później z kolei przeniesiono to właśnie do ulicy Staszica, także to była też bardzo dynamiczna, można powiedzieć, historia.
4: A co ciekawe, z budynku obecnego Staszica widać właśnie ten budynek na Mickiewicza.
5: No, także wszystko zostaje w jednym miejscu. No, na pewno wojna przerwała trochę ten rozwój i też na pewno wpłynęło to na to, że plany dyrektora Habdanka Kosowskiego nie do końca się ziściły, no ale później jednak szkoła została reaktywowana i faktycznie dobudowano w latach 50. kolejny gmach do szkoły, no i później zyskała właśnie imię Komisji Edukacji Narodowej. Zresztą mówiłem też na samym początku, że ta szkoła rozwijała się równolegle ze szkołą powszechną, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli szkołą podstawową. I ta szkoła nosi imię Wacława Górskiego, czyli szkoła podstawowa numer 1, bodajże publiczna szkoła podstawowa numer 1 w Stalowej Woli. Również pochodzi z 1938 roku i tak naprawdę, co jest ciekawe, ładne te opisy są, kiedy czytamy, jak ta szkoła powstawała, bo źródło miało mówić, że ledwie puściły brozy na wiosnę, a już zaczęto kopać doły pod fundamenty szkoły powszechnej z salą gimnastyczną i chyba tam jeszcze było sformułowanie, że budynek wystrzelił w niebo murami w zaledwie parę miesięcy. Także troszkę taki, byśmy powiedzieli, faktyczny klimat inwestycji copowskich. No, szkoła, jak wspomniałem, była klasyczną taką szkołą powszechną. Zapewniała takie podstawowe wykształcenie pracownikom tych zakładów południowych, mieszkańców. Na po wojnie przy ówczesnej ulicy, jak dobrze pamiętam, Nowotki, dzisiaj Romana Dmowskiego, zainaugurowano taki pierwszy właśnie powojenny rok szkolny. Także no, ta szkoła później z czasem się rozwijała, wiemy, że później z czasem stała się szkołą ośmioklasową i w zasadzie oferowała stopniowo coraz bardziej bogatą ofertę dydaktyczną.
4: Do tej pory mówiliśmy już sobie o historii szkolnictwa w Nisku, w Stalowej Woli i w Rzeszowie. No i na sam koniec został nam Przemyśl. Jak właśnie wyglądały początki i rozwój edukacji w tym mieście?
5: Jak wiemy, Przemyśl to jest miasto wielu kultur i rzeczywiście na pewnych takich czynnikach kulturowych, zwłaszcza religijnych, wyrosło również przemyskie szkolnictwo. Generalnie dzisiejsze pierwsze liceum ogólnokształcące, bo o nim tutaj w szczególności będziemy mówić, no to jest taki właśnie produkt tamtych czasów i utworzonego w XVII wieku kolegium jezuitów na tym terenie. Także to był taki pierwszy, można powiedzieć, ośrodek szkolnictwa średniego w mieście. No i tu ważnym momentem, podobnie trochę będziemy tutaj dostrzegać pewne analogie w stosunku do Rzeszowa, no również była właśnie kasata zakonu jezuitów w XVIII wieku, dokładnie w 1773 roku. No i przejęcie całej szkoły, całej placówki przez rząd austriacki, który utworzył w miejsce właśnie liceum 6-letnie gimnazjum. I co jest ciekawe, to było jedno z zaledwie 6 szkół średnich, które ostały się na terenie Galicji w tamtym okresie. Później, jak się tam, prawda, rozwijało, można powiedzieć, Przemyśl jako miasto, jako ośrodek administracyjny, no też pewne zmiany zaprowadzono w ówczesnej oświacie, w tamtejszej oświacie, bo przy gimnazjum powstaje 2-letni zakład filozoficzny, co umożliwiało też później podjęcie studiów uniwersyteckich. No i też z kolei rezultatem innej reformy austriackiej to była mniej więcej połowa XIX wieku. Gimnazjum i zakład filozoficzny scalono później w jeden taki 8-letni zakład. Także rzeczywiście to było nakierowane na to, żeby mieszkańcy mogli uzyskać jak najlepsze wykształcenie. Ale co ważne, to oczywiście nie była jedyna taka szkoła, bo generalnie w okresie już tej tak zwanej autonomii galicyjskiej ta sieć szkół została dość mocno rozwinięta, bo ogólnie Składały się na nią m.in. dwa gimnazje męskie z językiem polskim, jedno gimnazjum z językiem ruskim i jeszcze było do tego jedno żeńskie gimnazjum, czyli razem cztery, które istniały do 1918 roku, a jeszcze musimy też przecież wspomnieć o szkołach zawodowych, o szkołach ludowych, które istniały mniej więcej na tych terenach. Także później to z czasem się, prawda, przekształciło, bo już jak mieliśmy okres II RP, no to później te gimnazja przekształcono w gimnazja i licea, no a też Przemyśl stał się takim ważnym ośrodkiem na tej mapie edukacyjnej. Generalnie wydaje mi się, że warto nieco rozwinąć ten wątek pierwszego liceum, które nosi obecnie imię Juliusza Słowackiego, no bo to jest tak naprawdę kilkaset lat pewnej tradycji. No, szkoła powstała w XVII wieku jako szkoła taka, jako szkoła kościelna jezuicka. No później ono tam istniało, chwilę było przerywane działalność, no to wynikało też trochę z tych stosunków kapituły katedralnej i stosunków generalnie wewnątrz kościelnych, o tak byśmy to ujęli. No później ta kasata zakonu też troszkę zmieniły te warunki funkcjonowania, no bo rząd austriacki, jak już wspomniałem, przejął tak naprawdę cały budynek szkoły. No i później tak naprawdę, co warto wspomnieć, no jezuici sami, ex-jezuici, bo tak należy powiedzieć, no jeszcze mogli przez dłuższy czas, bo bodajże przez kilkanaście lat być tymi nauczycielami, no ale później już wprowadzono język niemiecki jako taki główny wykładowy w tej szkole. I co jest istotne, ja już tutaj nie będę rozwijał tych kwestii administracyjnych w XIX wieku, o których wspomniałem, ale należy zaznaczyć, że tutaj też bardzo mocno swoje piętno na szkole, na dzisiejszym liceum, odcisnęły wydarzenia z I wojny światowej. No bo oblężenie twierdzy Przemyśl też spowodowało zamknięcie tej szkoły. Wielu nauczycieli i uczniów walczyło na frontach I wojny światowej. No, po wojnie z kolei ta szkoła zyskała już imię Juliusza Słowackiego. No a tam później została ta szkoła ukoronowana takim mottem Prawda, dobro, piękno, które właśnie się ukuło. To było za dyrektora Skorskiego, jak dobrze pamiętam. No i co jeszcze wspomnieć można? Jeśli dobrze pamiętam, to z kolei reforma z lat 30. też przekształciła tą szkołę, bo tam jak większość szkół zmieniały swoje nazwy, to było chyba wtedy pierwsze gimnazjum na początku II RP, później zostało przekształcone w pierwsze państwowe liceum i gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego. To była szkoła męska, średnia, z czteroletnim gimnazjum, chyba i dwuletnim liceum, o profilach humanistycznym i matematyczno-fizycznym.
4: No i przechodząc już do podsumowania naszej rozmowy, chciałabym Cię zapytać o to, czy możesz wyróżnić jakieś różnice albo podobieństwa właśnie w historii szkół w Nisku, Stalowej Woli, Rzeszowie i Przemyślu. Czy jest coś takiego?
5: Myślę, że podobieństw jest bardzo dużo, głównie dlatego, że szkoły te funkcjonowały najczęściej w podobnych warunkach edukacyjnych, prawda? Czyli jeśli mówimy o tych starszych szkołach typu na przykład te w Rzeszowie czy w Przemyślu, no to one były, na nich odcisnęły swoje piętno kilka epok, prawda? Bo z jednej strony jeszcze ta administracja doby stanisławowskiej w Polsce, czyli tej jeszcze Rzeczpospolitej pierwszej, później z kolei rząd reformy austriackie, działanie rządu austriackiego, później druga RP, no i byśmy to dalej ciągnęli aż do czasów współczesnych, także jeszcze do PRL-u wcześniej. Także niewątpliwie to było takie dość charakterystyczne. No szkoły te też zmieniały się, prawda? Bo jak wiemy, najpierw szkoła stawała się gimnazjum, tu stawała się gimnazjum i liceum. Bardzo często my właśnie krytykujemy, prawda, te reformy edukacji w naszym kraju, no ale trzeba też pamiętać o tym, że to jest niejako wpisane w system edukacyjny. No, jak się przyjrzymy dziejom tych szkół, no to widzimy, że one również były wielokrotnie reorganizowane z różnych powodów. Także to na pewno jest takim elementem charakterystycznym, natomiast trzeba też wspomnieć o takich pozytywach, czyli przede wszystkim tym, że no, wszystkie te szkoły były tak naprawdę, ja tak brzydko powiem, wylęgarnią, ale polskich patriotów.
4: Tak. To ja powiem ładniej, kolebką.
5: Kolebką, no to jest jeszcze ładniejsze słowo rzeczywiście. W każdym razie, no widzimy przykład m.in. Niska, gdzie kształcili się żołnierze Rzeszowa też, no przecież Rzeszów kojarzy nam się m.in. z Leopoldem i z Kulą, prawda? Przemyśl tak samo, bohaterowie walk m.in. w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, czy jeszcze wcześniej walk z Ukraińcami. Także niewątpliwie wielu jest tu kwestii, o których można jeszcze powiedzieć. No, szkolnictwo generalnie jest taką tematyką, którą chętnie zajmują się o dziwo regionaliści, zaryzykowałbym to stwierdzenie, aniżeli zwykli historycy, chyba że mówimy o jakichś takich typowych programach edukacyjnych. Niemniej jednak jest to dość ciekawe dzieje i wydaje mi się, że jest jeszcze wiele kwestii, które można by było poddać analizie, jeśli mówimy o szkołach, zarówno na Podkarpaciu dzisiejszym, jak i też i w innych częściach Polski.
2: SK Przemyśl News.
0: No to zaczynamy. Kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
0: Podkarpacie jest domem dla wielu niezwykłych i chronionych gatunków zwierząt, wśród których znajdziemy prawdziwe przyrodnicze perełki. Orzeł przedni, orlik krzykliwy, bocian czarny, niedźwiedź czy puchacz to tylko niektóre z nich. Choć nie wszystkie gatunki mają się dziś równie dobrze. O najciekawszych chronionych zwierzętach Podkarpacia rozmawiam dziś z Łukaszem Lisem z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Posłuchajcie. Podkarpacie jest uznawane za jeden z najcenniejszych przyrodniczo regionów Polski, co sprawia, że właśnie tutaj występuje tak wiele chronionych gatunków zwierząt.
6: Potwierdzam. Tak, rzeczywiście Podkarpacie jest terenem wyjątkowym. Jest to szczęście i nieszczęście w jednym, bo z jednej strony tak, obfituje ono w wiele przede wszystkim właśnie zróżnicowanych siedlisk, które gwarantują to, że mamy gatunki, które w innych częściach kraju nie występują tak licznie. To oczywiście jest związane tak naprawdę z specyfiką terenu. Duża część południa Podkarpacia to pasmo górskie. Tutaj koncentruje się wiele gatunków właśnie tych wyjątkowych z punktu widzenia całego kraju. Więc z jednej strony mamy to bogactwo, które cieszy. Z drugiej strony to bogactwo determinuje do tego, żeby chociażby mówić o ochronie. No i tutaj niestety społecznie różne stanowiska mamy w tej sprawie.
0: Okej. A które gatunki są dziś symbolem podkarpackiej przyrody i najlepiej pokazują jej wyjątkowość?
6: Patrząc na to, co się w mediach dzieje, zapewne wilk i niedźwiedź. To są takie gatunki przypisane Podkarpaciu, aczkolwiek niekoniecznie w dobrym tego znaczeniu. Na pewno to są gatunki piękne, duże drapieżniki, dostojne, ciekawe. Niemniej jednak w tej przestrzeni publicznej ich wizerunek jest niestety bardzo mocno tak negatywnie przedstawiany. Niesłusznie. Oczywiście są to gatunki w pewnym sensie problemowe z uwagi na ich biologię. Są to drapieżniki, a więc polują na zwierzęta, w tym na zwierzęta gospodarcze, robiąc szkody w związku z tym, w tym takim gospodarczym aspekcie, no nie są mile widziane. Dodatkowo dochodzi do tego ten lęk, jakiś wrodzony lęk przed wilkiem, ale też przed niedźwiedziem. On niestety jest napędzany przez wiele, no niekoniecznie słusznych i tak dobrych komunikatów, które są no, mocno nasycone takim tragizmem.
0: No powiedzmy sobie wprost, no przez niektóre media nawet.
6: Dokładnie.
0: Ja się tego nie boję powiedzieć.
6: więc to troszeczkę, to Podkarpacie słynie nie w fajny sposób z tych gatunków, bo powinniśmy się nimi cieszyć, bo naprawdę mamy największą populację niedźwiedzia w kraju. 90% populacji niedźwiedzia to występuje właśnie na Podkarpaciu. Jedna z największych populacji wilka. Największa, znaczy w sumie populacja górska, ale rysia, żbika, żubra, przecież druga co do wielkości populacja i to ta linia górska. Tych gatunków można by było mnożyć. Orzeł przedni, tak samo w sumie większość populacji orła przedniego występuje u nas. Mamy silną populację orlika krzykliwego, symbolu Magórskiego Parku Narodowego. Tutaj akurat, no to nie jest może taki gatunek typowo podkarpacki, bo on występuje też w innych regionach kraju i to w znacznych ilościach. Niemniej jednak u nas zagęszczenie tego gatunku jest duże. Puszczy Kuralski. Kolejny gatunek, który naprawdę w ogromnych ilościach występuje u nas. Dużo gatunków tak zwanych reliktów puszczańskich, czyli takich, które mają specyficzne wymagania co do siedliska, czyli takich bardzo zazwyczaj z takich starych, nazwijmy to, lasów, w sensie obfitych fitujących w nisze ekologiczne jakieś spróchniałe elementy, no bo to są ksylobiotyczne najczęściej gatunki, ale tak, one też występują dość licznie, szczególnie tutaj Pogórze Przemyskie, czyli teren projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, ale też Bieszczady, Beskid Niski. To są rejony, gdzie naprawdę możemy znaleźć takie fajne perełki. Jeżeli jesteśmy przy Beskęgowcach, to niewątpliwie Nadomnica Alpejska. Piękny chrząszcz, którego też możemy spotkać i to niekoniecznie głęboko w lesie, bo często niestety pojawia się na składach drewna.
0: Wspomniałeś o tych wszystkich gatunkach, no to może przejdźmy sobie po kolei. Zacznijmy od wilka, bo wokół tego gatunku narosło wiele mitów. Jak wygląda jego rzeczywista rola w ekosystemie?
6: Jest to drapieżnik, a więc wpływa na populację innych gatunków, no w domyśle zazwyczaj tych roślinożernych, kopytnych. Taka jest rola, no każdego drapieżnika po prostu ogranicza te liczebności. Myślę, że każdy pamięta gdzieś z podstawówki te wykresy, tam z tego co pamiętam z książki to był ryś i zając. Tak to wygląda, populacja drapieżnika rośnie, kiedy rośnie populacja ofiary maleje, kiedy w pewnym momencie ta liczebność drapieżnika troszeczkę przyrośnie. Tak to wygląda, no i taka jest właśnie rola w przyrodzie, czy to drapieżników, czy parazytoidów, generalnie tych gatunków, które są no, w tej relacji negatywnej do swojej ofiary. No niestety z wilkiem jest tak, że on idzie troszeczkę na łatwiznę, bo po co biegać za jeleniem, uganiać się po lesie, łąkach, kiedy można podejść sobie pod pastwisko i sobie jakąś owieczkę albo krowę zapolować. W związku z tym to niestety jest ten problem, że tych szkód notujemy sporo. Co roku jeżeli chodzi o wilka, to tendencja jest w sumie wyrównana, bo od wielu lat obserwujemy mniej więcej podobne natężenie szkód, które też przejawia się podobną ilością wypłacanych odszkodowań. W przypadku niedźwiedzia jest nieco inaczej, bo tutaj są takie powiedzmy wzrosty i spadki. Niestety ten rok prawdopodobnie będzie rekordowy, już mamy

0: główka i tak dalej. W związku z tym niedźwiedzie mogły sobie żerować i były mniej zainteresowane. Oczywiście też były szkody, bo powiedzmy za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu. No cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi. No i liczymy, że ta aktywność jej ściślej się zmniejszy.
1: No, czyli to jest samica?
0: Tak.
1: Okej. No dobra, to do niedźwiedzi jeszcze wrócimy. Ja bym teraz przeszedł do rysiów. Ryś jest jednym z najbardziej skrytych drapieżników w Polsce. Czy jego populacja na Podkarpaciu jest dziś stabilna? Można tak powiedzieć?
0: Z rysiem jest tak, że właśnie, no, to jest gatunek skryty. Obserwacje jego są, no, rzadsze. No, przyznaję moje marzenie, zobaczyć rysia w naturze. Wilka widziałem, niedźwiedzia widziałem, rysia nie widziałem i bardzo nad tym ubolewam. Czy jest stabilna? Na pewno jest wiele zagrożeń wynikających z, no w tym wypadku akurat, rozproszonej zabudowy, bo jeżeli chodzi o kompleksy leśne, tutaj jest w porządku, no bo to całe Podkarpacie, szczególnie południe Podkarpacie, czyli tam, gdzie występuje ta górska populacja rysia, jest dość silnie, znaczy jest bardzo, bardzo silnie zalesione. Tutaj południe Podkarpacia nieco mniej, ale też tutaj występuje przecież populacja rysia, więc trudno mi powiedzieć, jak się kształtuje, ale mamy ten gatunek.
1: Mamy też żubry na Podkarpaciu. A żubr jest w ogóle chronionym gatunkiem, czy nie?
0: Tak.
1: Jest. Żubr kojarzy się przede wszystkim z Puszczą Białowieską, ale żyje również na Podkarpaciu. Jak radzą sobie tutejsze stada?
0: Dobrze sobie radzą, aczkolwiek borykają się z wieloma problemami, bo populacja żubrów, nasza populacja żubrów w tej linii kaukasko-górskiej jest drugą co do wielkości w kraju. No, ta pierwsza w Białowieży, co ważne, no, żyjąca na wolności. Problemem jest niestety telazjoza i gruźlica. To są choroby, które niestety bardzo mocno trzebią populację tego gatunku. Oczywiście nie wpływa to niejako na liczebność, no niemniej jednak duże ilości zwierząt cierpią z tego powodu, w związku z tym muszą one być eliminowane. Zresztą całkiem niedawno sytuacja z zagrody pokazowej w Mucznem, właśnie gruźlica spowodowała to, że musiała ona zostać zamknięta. Więc niestety żubr jest postrzegany jako sukces ochrony przyrody, no bo z gatunku, który niemal doszczętnie wyginął, udało się odtworzyć gatunek, który możemy obserwować, no chociażby właśnie w lasach naszych bieszczadzkich, czy tutaj Beskid Niski. Natomiast jest to gatunek, który z uwagi na słabą tutaj genetykę, tak kolokwialnie rzecz ujmując, to wąskie gardło, które jest efektem tego, że odtwarzaliśmy z tak małej puli, z małej liczby osobników, no niestety te zwierzęta są mocno wrażliwe na tego typu choroby. Musimy się z tym godzić, ale tutaj są pod dobrą opieką te nasze żubry. Tylko tak, żubr jest jednym, no bo jeszcze może to podkreślmy, że właśnie a propos tego szczęścia w nieszczęściu, Podkarpacie ma wszystkie 5 gatunków zwierząt, za których szkody odpowiada Skarb Państwa. Także jesteśmy pewnym ewenementem, bo mamy całą piątkę. Nie wszystkie województwa mogą się tym poszczycić.
1: Cała paleta.
0: Tak jest.
1: Okej. Czy obserwujecie może nawrót gatunków, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu, nie wiem, były w regionie rzadkością? No bo tutaj wspomniałeś o żubrach, że tutaj odtwarzaliście tutaj te...
0: Znaczy, no, my jako państwo.
1: My jako państwo odtwarzaliśmy tego, populację tego żubra, ale co jeszcze jest takim nawrotem, że nie wiem, czy przy pomocy człowieka, czy może nie przy pomocy człowieka na przykład?
0: Myślę, że najlepszym przykładem tu akurat nie człowiek, a klimat. Mhm. Modliszka zwyczajna. Kiedyś rzeczywiście to był taki powiew egzotyki podkarpacki, bo Podkarpacie to było jeszcze w latach tak 2004 do 2000, do generalnie lata 2000, Podkarpacie było jednym z dwóch miejsc, gdzie modliszkę zwyczajną można było zobaczyć. Czyli właśnie tutaj Puszcza Sandomierska, to te tereny, czyli północ województwa podkarpackiego. Druga taka populacja występowała w Nitce Nidziańskiej. Mówiło się tylko o tych dwóch populacjach. Więc to Podkarpacie, takie ławy, mało tego, u nas występuje modliszka podgatunku Mantis religiosa polonica. To bazyluk jeszcze tam w latach 60. wydzielił 9 podgatunków. No i właśnie u nas występuje ten taki podgatunek modliszki, taki powiedzmy swoisty, związany bardziej z takimi sosnowymi błudnikami. No nie taki kserotermiczny typowo, jak ten nominatywny nieski.

0: Gliwiziańskiej. I tak było przez jakiś czas, po czym następował wysyp nowych stwierdzeń tego gatunku. No i teraz okazuje się, że blisko 80 czy nawet 90% powierzchni naszego kraju obfituje w ten gatunek, który do niedawna uchodził za super rzadki, w ogóle budzący wiele zachwytu, ochów i achów, bo naprawdę ciekawy gatuneczek, ni to konik polny, a jednak trochę te nóżki zginają się z drugiej strony. Więc klimat doprowadził do tego, że jest silna ekspansja tego gatunku, więc kiedyś coś, co należało do rzadkości, teraz jest wręcz powszechnością, więc nawet w mieście, takim jak Rzeszów, Lublin, nawet północ kraju może poszczycić się obserwacjami tego fajnego gatunku.
1: No dobra, to teraz przejdźmy sobie do tych niedźwiedzi, o które tak zahaczaliśmy co jakiś czas w naszej rozmowie. Niedźwiedź brunatny, no od lat budzi ogromne zainteresowanie. Jak liczna jest jego populacja tutaj na Podkarpaciu? Czy da się to policzyć w ogóle?
0: Oczywiście, że się da policzyć, przy czym jeszcze tych danych nie mamy i jest to niewątpliwie bardzo potrzebne, ponieważ z uwagi na problematykę tego gatunku, no niedźwiedzie też, tak jak większość gatunków, bo to przecież i sarna, jeleń może najmniej, ale dzik, lis, to są gatunki, które są widywane nawet w miastach. No i o ile powiedzmy Rzeszów, tutaj północ województwa boryka się z tym, że dziki są w mieście, południe Podkarpacia ma inny problem, nieco większy, ponieważ do zabudowy podchodzą niedźwiedzie czy wilki. To też budzi strach i obawy mieszkańców. To jest to zrozumiałe. Oczywiście jest to duży drapieżnik. No niemniej jednak nie do końca aż tak uzasadnione. Ale ewidentnie jest problem, z którym trzeba się mierzyć. Ten strach, ten niepokój prowadzi do tego, że pojawiają się głosy o tym, żeby bardzo drastycznie, radykalnie i bardzo szybko rozwiązać ten problem przez eliminację, czego poparciem jest niejako, że jest tego gatunku za dużo. No i właśnie teraz jest ten problem. No bo jeżeli nie wiemy, ile go jest, mamy szacunki, które też pojawiają się w GUS-ie,
1: to jak możemy stwierdzić, że jest go za dużo?
0: No właśnie, dokładnie. Więc to jest bardzo trudne i z uwagi na to, że nie mamy tych danych, bardzo trudno rozmawiać o tym, o jakimś zarządzaniu populacją ewentualną. Oczywiście działa na Podkarpaciu projekt Płoszymy Niedźwiedzie i też liczymy się z tym, że osobniki, które pomimo podejmowanych działań nie oduczą się tych złych obyczajów, będą stanowić zagrożenie dla ludzi. Też liczymy się z tym, że może dojść do eliminacji takiego osobnika. No tutaj akurat w przypadku tych problemowych, bo mamy największą populację niedźwiedzia w Polsce, ale jeżeli chodzi o osobniki problemowe, to jest raptem 20, może 30 osobników, więc to nie jest tak, że każdy niedźwiedź to jest ten taki złośliwy, który tylko podchodzi pod domy, żeby straszyć ludzi i wyjadać śmieci. Nie. Zresztą, śmieci i ogólnie materia organiczna, może tak w szerokim tego znaczeniu, bo to są właśnie odpadki, nie? To co nie chcemy. Wabiło te niedźwiedzie, no i przyzwyczaiło do tego, że one się pojawiają. No, zazwyczaj są to samice, samce tam wolą sobie bardziej połazić, więc samice to są te osobniki, które bywają w zabudowie, no a niestety samica ma młode. I to tak niestety to wygląda, że te niedźwiedzie, od których się problem zaczął, z uwagi na to, że nie podejmowali wcześniej takich działań ograniczających ten proces, bo pierwsze takie przypadki problemowych niedźwiedzi to jeszcze tam około roku 2015-2018, więc ten proces postępował z uwagi na to, że samice miały młode, te młode też zdążyły dojrzeć, też miały młode, no i teraz mamy tą liczbę niedźwiedzi problemowych większą, aczkolwiek jeszcze to nie jest też tak drastyczny problem, z którym jeżeli naprawdę weźmiemy się do roboty, wszyscy, bo to nie mówię o Rdosiu, który ma na ten projekt jako do realizacji, bo on jest skierowany na ochronę niedźwiedzia poprzez kompensowanie, poprzez ograniczanie tych sytuacji konfliktowych. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest rola też innych organów, jak wójt, burmistrz, prezydent, wojewoda, służby, więc tutaj wszyscy w sensie te służby musimy wspólnie działać w tym kierunku, żeby te sytuacje konfliktowe były ograniczane do minimum. Bo zawsze one będą, ale wiadomo, musimy działać.
1: No to zapytam inaczej. Jakie wy działania jako RDOŚ podejmujecie, żeby zneutralizować problem tych niedźwiedzi? Ja słyszałem, że jakiś czas temu wyszła informacja, że są te niedźwiedzie obrożowane. Na jakim etapie jest ten projekt?
0: Tak, Obroża daje możliwość monitorowania aktywności tego niedźwiedzia. Ten system działa w Tatrzańskim Parku Narodowym, sprawdza się świetnie, tam jeszcze dochodzi do tego możliwość, już wtedy możliwość puszenia tego gatunku przy użyciu broni gładkolufowej i amunicji niepenetrującej, ponieważ tutaj to są pracownicy parku i działają na terenie parku. Więc to jest wpisane w plan ochrony. Wszystko jest tutaj ok. Nasza specyfika jest o wiele bardziej skomplikowana, ponieważ akurat problemowe niedźwiedzie nie występują na terenie żadnego z naszych parków, a występują w pobliżu zabudowy i to niestety w tych rejonach, które są mocno turystycznie oblegane, czyli Polańczyk, Cisna. No to oczywiście wiąże się właśnie, geneza tego wiąże się z tym, że jednak tych odpadków po wizytach turystów bywało więcej. Więc przynajmniej w parku tak działa i oczywiście ten model stosujemy u nas. Niedźwiedź jest monitorowany. Oczywiście ta obroża wysyła te sygnały no nie z taką dużą częstotliwością. To wynika z tego, że no nie chcemy, żeby bateria od razu się zużyła, ale też ukształtowanie terenu nie pozwala na pełny zasięg, ale daje możliwość przynajmniej prześledzenia trasy migracji. Jeżeli ten osobnik sobie gdzieś tam idzie w kierunku miejscowości, wtedy przechodzimy na radio, czyli idzie człowiek z anteną, który już bezpośrednio szuka tego niedźwiedzia w tej bliższej odległości. Zresztą no, wiele tych osobników już wiemy, gdzie się pojawia, gdzie może się pojawić, w związku z tym tutaj jest to w pewnym sensie ułatwienie, ta obroża, a radio to już w ogóle. I oczywiście, jeżeli się taki delikwent pojawia, no to wtedy czeka go nieprzyjemna niespodzianka, ale właśnie o to chodzi, że niestety boli to, ale ma boleć, ponieważ ten niedźwiedź ma kojarzyć ten teren zabudowy z czymś nieprzyjemnym, a nie przyjemnym. Okay. To jest jeden element. Drugi kluczowy, bo to już jest działanie na skutku, na efekcie może w ten sposób tego procesu, który zaistnia tej habituacji. Natomiast koniecznym jest jeszcze ograniczanie, zahamowanie tego procesu. Tutaj kluczowa jest współpraca z gminami i wdrażanie tych kontenerów niedźwiedzioodpornych, nazwijmy to tak. Ponieważ chodzi o to, żeby te niedźwiedzie, nawet jeżeli pojawią się w pobliżu zabudowy, wabione zapachem, nie są w stanie do tego kontenera się dostać, do tego jedzenia. Raz, drugi, trzeci, jeszcze jeżeli dojdzie do tego płoszenia, no to on nie będzie już zainteresowany tym terenem. Ten model sprawdza się za granicą, bo problem niedźwiedzi to nie jest tylko nasz, bo wiele krajów ma dużo gorszą sytuację z niedźwiedziami, i też o dziwo nie tylko odszczał jest rozpatrywany, ale jest też tam szereg działań właśnie takich prewencyjnych stosowanych, więc to jest jedna rzecz i najważniejsza tak naprawdę. Kolejna to edukacja. Tutaj akurat musimy mocno popracować, bo patrząc na to, co się dzieje w sieci, bo to nie tylko media, a największe zasięgi mają social media i po prostu zwykli ludzie, którzy mają chęć, mają potrzeby wyartykułowania swoich racji, opinii i spostrzeżeń. One bazują na emocjach, na strachu i co prowadzi do ogromnych zasięgów. Stąd też to przerażenie i trwoga, które niestety skutkują tym, że no, mieliśmy właśnie, już mamy cały czas jeszcze problem z tym, że wiele ludzi rezygnuje z pobytu w naszym regionie, ponieważ obawia się niedźwiedzi. I to już absurd tej sytuacji jest taki, że obawiają się ludzie niedźwiedzi w pobliżu Łańcuta nawet. To po prostu to pokazuje, że to wymknęło się spod kontroli. Dlatego tutaj ta edukacja jest bardzo ważna, żebyśmy umieli żyć z tymi niedźwiedziami. Oczywiście jest ich więcej, ale też rozwija się zabudowa w Bieszczadach. W pewnym momencie oczywiście, trzeba sobie powiedzieć jasno, kiedyś Bieszczady były dużo, dużo bardziej zabudowane. Po wojnie dopiero właśnie ta dzikość wracała i jeszcze powiedzmy te 20 lat do tyłu patrząc, Bieszczady były dzikie, mało zaludnione, no ale teraz stały się popularne. Rozwija się wiele tam agroturystyk i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to też nie jest bez wpływu na to, że do tych kontaktów ze zwierzętami, chociażby z niedźwiedziem, wilkiem, dochodzi częściej.
1: No to dopytam, jak się zachować, gdy spotkamy takiego niedźwiedzia na swojej drodze?
0: Przede wszystkim nie panikować. Myślę, że jak spotkamy niedźwiedzia na drodze, jest taka możliwość, aczkolwiek patrząc statystycznie, to częściej możemy go zobaczyć właśnie w pobliżu jakiegoś tam miejsca, gdzie od jakiegoś czasu znajduje się pokarm. Więc często to są miejscowości, niestety, w tym sezonie, szczególnie turystycznym jeszcze. Natomiast to nie są oczywiście też, to nie jest tak powszechne. To też powiedzmy sobie jasno, że to nie jest tak, że przyjedziemy do Poleńczyka i zobaczymy niedźwiedzia. No, musimy mieć jednak te szczęścia. Natomiast poruszając się szlakiem, jest większe prawdopodobieństwo, że możemy usłyszeć niedźwiedzia, który gdzieś tam zmyka przed nami, niż że go zobaczymy. Ale jeżeli już go zobaczymy, po prostu najlepiej powolutku wycofać się. Akurat pośpiech nie jest wskazany w tego typu kontaktach, bo zwierzęta mają taki instynkt, że uciekający człowiek to akurat może wyzwolić w nich reakcję, że jednak może dogonić i niestety zaatakować. Zresztą takie przypadki były, że osoba, która przeżyła najpierw tak zwany atak pozorowany, czyli chodzi o to, że niedźwiedź chce pokazać, że no, nie za bardzo jest zadowolony z tego, że naszliśmy na niego i podbiegnie w naszą stronę, tam może nas pchnąć i tak dalej i odchodzi. To takie sytuacje się zdarzają. I najgorzej w tym momencie znaleźć sobie tyle odwagi, żeby uciekać, bo to i zresztą taki przypadek był, to doprowadziło do tego, że niedźwiedź dogonił i jeszcze, że tak powiem, poprawił. Więc tak, tutaj lepiej przeleżeć ewentualnie, albo jeżeli nie mamy tak niemiłego incydentu, po prostu przeczekać, żeby niedźwiedź sobie poszedł. I naprawdę w wielu przypadkach tak się to kończy, więc też nie ma co tutaj dramatyzować, że każdy kontakt z niedźwiedziem to jest tak duże ryzyko. Oczywiście jest to duży drapieżnik i miejmy na to patrzenie.
1: Ale chyba bardziej agresywne są samice, zwłaszcza jak mają młode.
0: Tak, to jest generalnie do przypadków tych takich, o których później rozpisują się media i które prowadzą do tego, że boimy się tych niedźwiedzi, mają miejsce na wiosnę i jesienią. I są to przypadki następujące. Człowiek wchodzi pomiędzy samicę a młodego, albo człowiek nachodzi na niedźwiedzia, który sobie odpoczywa. Czyli po prostu penetruje teren trudno dostępny, no bo tamte niedźwiedzie sobie szukają ciszy, spokoju. Więc wszystkie przypadki, łącznie z tymi tragicznymi, miały miejsce właśnie w takim terenie, z dala od zabudowy, kiedy to osoba znalazła się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie.
1: Czy gdy na przykład zauważymy niedźwiedzia, ale powiedzmy, że on nas nie zaatakuje, to czy
0: w większości przypadków on nas nie zaatakuje, to też jasno sobie
1: to
0: powiedzmy.
1: No to właśnie, jasne. Mhm. To czy my powinniśmy zgłosić to do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska? Że
0: nie.
1: Takie coś miało miejsce?
0: Znaczy,
1: czy raczej nie?
0: Nie dramatyzujmy, bo to, że niedźwiedzia widzieliśmy w jego naturalnym środowisku, moim zdaniem to jest powód do radości. Jeżeli powiedzmy, to jest odległość bezpieczna, też ja nie tutaj nie sugeruję, żeby pierwszą rzeczą, jaką pomyślimy, to wyjęcie telefonu i robienie zdjęć temu niedźwiedziowi.
1: Lepiej. Albo selfie.
0: Tego nie rekomendujemy.
1: No tak.
0: Naprawdę oddalić się, pozwolić temu niedźwiedziowi po prostu odejść i zachwycać się tym. No naprawdę ładne to jest zwierzątko. Może zachwycić. Natomiast, jeżeli zobaczymy niedźwiedzia już w pobliżu zabudowy, to należy zgłosić do, przede wszystkim w pierwszej kolejności, wójt, burmistrz. To są, że tak powiem, instytucje pierwszego kontaktu i to one dalsze czynności w tym wypadku będą wykonywać. Aczkolwiek jeżeli chodzi o te tereny zabudowane i te gminy, w których problem z niedźwiedziami występuje, one mają zazwyczaj zezwolenie na płoszenie i te zezwolenia są tak skonstruowane, że płoszyć może każdy. Czyli po prostu mieszkaniec, na którego posesji jest niedźwiedź i to też apel. Naprawdę pierwszą rzeczą, którą weźmiemy do ręki, to nie powinien być telefon i relacja do social mediów, tylko skorzystanie z tej możliwości płoszenia tego niedźwiedzia. Po prostu, jeżeli nie chcemy tych niedźwiedzi na podwórku, to zróbmy tak, żeby ich nie było. Po prostu. Bo akurat efekt jest odwrotny. No bo przychodzi niedźwiedź, jest filmowany, jest relacja na socialach, są zasięgi i później jest konsekwencja tego, że jest tragedia, dramat, że niedźwiedzie podchodzą tak blisko zabudowy.
1: No tak, no
0: mamy możliwość
1: płoszenia,
0: tak,
1: coraz bardziej.
0: Mamy możliwość płoszenia, płoszmy.
1: No, a większość gmin podkarpackich chyba.
0: Dokładnie
1: ma.
0: Tak.
1: No dobrze, to zostawmy już te niedźwiedzie w takim razie, odejdźmy sobie od niedźwiedzi, przejdźmy sobie do ptaków. Wspomnieliśmy już o orlikach krzykliwych, ale mamy też bociana czarnego czy puchacza. Które gatunki ptaków są dziś największym powodem do dumy podkarpackich przyrodników?
0: No niewątpliwie, znaczy dla ornitologów, bo przyrodnik, ornitolog, okay, to są dwie grupy osób. Aczkolwiek rzeczywiście w większości przypadków, mówiąc przyrodnik, myślimy ornitolog, bo tych ornitologów jest dużo. No rzeczywiście, ptaki są ciekawe i piękne. No jest ich dużo, każdy znajdzie coś dla siebie, jakiś ulubiony gatunek. Niewątpliwie orzeł przedni, to jest powód do dumy, bo mamy go licznego, no w sumie największa populacja. No i piękny ptak, ogromny, no super, można się tym zachwycać. Orlik krzykliwy, oczywiście też bardzo, bardzo, bardzo fajne, szybujące orliki tam właśnie w okolicach Magórskiego Parku Narodowego. Piękny widok, można się tak samo zachwycać. Bocian czarny, oczywiście uwielbiam, naprawdę, to jest tak fajny gatunek. Dobra, no ten biały też jest w porządku, aczkolwiek on akurat jest dość powszechny, ale to też w sumie może warto podkreślić, no już nie aż tak czasami powszechny, bo przecież lata 90. i Stubno to była stolica bocianów, tam mieliśmy największą populację. Teraz niestety w wielu częściach kraju z uwagi na presję zabudowy ubywa siedlisk. No, ten gatunek, gnieździ się w pobliżu zabudowy, ale tak naprawdę warunkiem jego występowania jest obfitość pokarmu. No jeżeli nie ma tego pokarmu, no to lęgi będą słabsze, aż w końcu po prostu postanowią bociany, że ten teren już nie jest tak super i się wyprowadzą. No w mojej miejscowości akurat gniazd przybywa, co mnie bardzo cieszy, ale są takie rejony Polski, gdzie tych pospolitych, no bocian biały to jest wręcz symbolem, nie, Polski, więc na Podkarpaciu też zawsze tego sporo było, ubywa, także to nie jest fajne. Co jeszcze? Żołna, no przecudowny ptak, kiedyś gatunek kojarzony z rezerwatem przyrody Żołna w Jastkowicach, teraz jest częstszy, bo pojawia się w wielu lokalizacjach, no troszeczkę on ma biologię podobną do jaskółki, lubi takie skarpy lesowe, więc też na Podkarpaciu można go częściej spotkać, aniżeli kiedyś. Niestety tutaj akurat to trzeba podkreślić, zaginął nam drugi przepiękny ptak, prawdopodobnie wyginął. Kraska, naprawdę też niesamowity, zjawiskowy gatunek, ale on tam bytował w okolicach Dzikowiec, tutaj te rejony. Teraz no, prawdopodobnie go nie ma, szkoda. Co jeszcze? Puszczy Kuralski, też piękna sowa, naprawdę. W pewnym momencie, znaczy kiedyś była czymś takim wow, i jeżeli komuś się udało zaobserwować, teraz jest coraz częstsza, no niewątpliwie ornitologów na pewno cieszy. Puchacza też jeszcze mamy przecież, a to no piękna sowa, to naprawdę mega dostojna i taka nasza, no bo uralski to trochę przybysz, więc no oczywiście jest wiele jeszcze, dzięcioły, no generalnie jest naprawdę sporo takich gatunków, które są takimi perełkami, jeżeli chodzi o ornitofaunę, i one są tutaj właśnie u nas na Podkarpaciu możliwe do zaobserwowania.
2: SK Przemyśl News.
1: Tomasz Widak, witajcie. Zapraszam Was na kolejną porcję ciekawych rozmów, a to wszystko w magazynie lokalnym Radia SK Przemyśl, na który Was teraz zapraszam.
2: SK Przemyśl.
1: W schronisku w Orzechowcach przebywa obecnie około 100 psów i 50 kotów, a każdego dnia trafiają tam kolejni podopieczni. Placówka mierzy się m.in. z rosnącą liczbą zwierząt i potrzebą rozbudowy, ale jednocześnie prowadzi adopcję i przygotowuje zwierzęta do nowych domów. Ważną częścią działalności schroniska jest też wolontariat. A o tym, jak wygląda codzienna praca wolontariusza, adopcja zwierząt i jak można pomóc w schronisku, rozmawiam z jego kierowniczką, Joanną Puchalską-Tracz. Posłuchajcie. Zacznijmy sobie tą rozmowę od tego, ilu podopiecznych obecnie macie w schronisku w Orzechowcach, zarówno psów, jak i kotów.
3: Cały czas ogólnie kręcimy się koło liczby 100 psów i około 50 kotów. Ta liczba no, jest dosyć ruchoma, bo jednak jest troszkę adopcji, a też codziennie jakieś zwierzęta przybywają.
1: Skąd do Was trafiają zwierzęta?
3: Zwierzęta trafiają do nas z Przemyśla oraz z gmin, z którymi schronisko ma podpisaną umowę. Jest to Jarosław, jest to Przeworsk, jest to dużo innych mniejszych gmin, jest to nawet Komańcza, jest to Dubiecko. Niestety teraz coraz mniej podmiotów świadczy takie usługi, jak my, opieki nad zwierzętami, i coraz więcej gmin zgłasza się do nas z prośbą o podjęcie współpracy. Wspomnę tutaj chociażby o sytuacji, jaka ma teraz miejsce na Podhalu w związku z likwidacją schroniska w Nowym Targu. Do nas zwróciły się gminy takie jak Biały Dunajec, jak Szaflary. Cztery gminy z tamtego terenu chcą podjąć z nami współpracę. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich zwierząt, które tam się znajdują. No natomiast wyraziliśmy wstępnie zgodę, że taką współpracę na część tych zwierząt podejmiemy.
1: To gdybym panią zapytał, z jakimi obecnie wyzwaniami mierzy się schronisko, to co by to było?
3: Na pewno w tym momencie chcielibyśmy zwiększyć ilość kojców, bo no niestety nie jest to dobra wiadomość, ale coraz więcej psów potrzebuje tego miejsca w schroniskach. Właśnie też między innymi na to, ze względu na to, że weszła w życie nowa ustawa, więcej tych wymogów na schroniska dla zwierząt jest nakładanych i część po prostu prywatnych schronisk tych wymogów nie spełnia i zamyka się. W związku z tym gminy, na które nałożony jest obowiązek opieki nad zwierzętami, szukają tych miejsc i naprawdę szukają tych miejsc po całej Polsce. Więc musimy zwiększyć ilość kojców, też część starych kojców chcielibyśmy wymienić na nowe, żeby jednak móc te miejsca też zaoferować.
1: No po tej ostatniej aferze schroniskowej z lutego, stycznia 2026 roku, mam wrażenie, że temat schronisk trochę wybił, jeżeli chodzi o temat, i że coraz więcej ludzi zaczęło się interesować tym tematem. Tutaj też obserwuje pani, że rzeczywiście to ta świadomość ludzi rośnie, jeżeli chodzi o zwierzęta, o schroniska i tak dalej.
3: Na pewno świadomość jest w tej chwili bardzo duża. Faktycznie temat schronisk jest w tej chwili tematem takim bardzo gorącym. Na pewno bardzo dużo wymogów zostało na schroniska nałożone. To, co powiedziałam wcześniej, my też tutaj przechodzimy bardzo dużo kontroli. Faktycznie nie ma miesiąca, żebyśmy nie mieli jakiejś kontroli i to nie jednej z różnych stron, oczywiście od strony inspektoratów weterynarii. No my te wymogi spełniamy, chociaż czasami nie jest to łatwe jakby dotrzymać kroku tym nowym przepisom, ale staramy się ze wszystkich sił. Natomiast z tego powodu wiele tych schronisk prywatnych, no mówiąc tak kolokwialnie, nie daje rady i zamykają się. Ale świadomość ludzi co do potrzeby istnienia takich miejsc jest bardzo duża.
1: To teraz porozmawiamy o adopcji i pomocy zwierzętom. Jak przygotowujecie psy i koty do tego procesu adopcyjnego?
3: Przede wszystkim numer jeden to jest zabezpieczenie zwierzaków pod względem zdrowotnym. Zwierzęta trafiają do nas w różnym stanie. No oczywiście zaczynamy od podstawowych zabiegów, czyli od pchlania, od robaczania, ogólnego przeglądu zwierzaka, potem są szczepienia, no i potem są zabiegi kastracji, sterylizacji, którą oczywiście u każdego ze zwierząt przeprowadzamy przed wydaniem. Takim numerem dwa jest też socjalizacja, bo naprawdę gro psów, które trafia do nas, są to psy wycofane, są to psy zamknięte jakby w sobie, które boją się jakoś tą swoją strefę opuszczać, więc oswajamy je z człowiekiem i faktycznie mamy tutaj, muszę przyznać, duże sukcesy. Tutaj jest duży ukłon w stronę wolontariuszy, którzy poświęcają im swój czas i faktycznie te zwierzaki wychodzą naprawdę do ludzi i stają się przyjazne i mogą w takim momencie już ruszać do swoich domów.
1: A to skoro mówimy o procesie adopcji, to zapytam, jakie warunki trzeba spełnić, żeby adoptować takiego psa lub kota? No bo wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale myślę, że warto to przypominać dla osób, które na przykład chcą taką adopcję podjąć.
3: Często spotykamy się z taką opinią, że stwarzamy trudności w adopcjach i ten proces adopcyjny powinien być trochę łatwiejszy. Z naszego punktu widzenia jest on bardzo łatwy i bardzo prosty. Pierwszym krokiem jest ankieta przedadopcyjna, którą trzeba wypełnić. Wypełnić ją można u nas, ale wypełnić można ją również online na stronie, podać imię psa, którym jest się zainteresowanym. Ja w każdej rozmowie podkreślam to, że nie wydajemy psów na podwórko. Taka jest filozofia moja i naszego tutaj schroniska, że jednak pies jako ten przyjaciel człowieka powinien żyć blisko człowieka, więc oczywiście nie wchodzą w grę żadne łańcuchy, żadne zniewolenie psa w jakimś małym kojcu na podwórku. Ja nigdy nie rozumiałam i nie rozumiem, jaką rolę taki pies miałby spełniać. Wobec tego zawsze mówimy, że że pies powinien być blisko człowieka, w domu, na legowisku, mieć to swoje miejsce, ale takie ciepłe i przyjazne, i tego od osób adoptujących oczekujemy.
1: Okej, okay, czy są jakieś różnice, jeżeli chodzi o adopcję psa i kota? Czy tutaj te warunki są takie same w przypadku obu tych zwierząt?
3: Nie, jeżeli chodzi o koty, no to oczywiście jak najbardziej dom zamknięty, niewychodzący jest mile widziany, bo wiadomo, że te koty wychodzące różnie z nimi bywa. Jeżeli ktoś deklaruje, że dom jest wychodzący, no to sprawdzamy, czy dom nie jest blisko jakiejś ruchliwej drogi, bo w takiej sytuacji no to kota nie wydajemy, tak? Bo wiadomo, że ten kot prędzej czy później zginie w takim miejscu, więc sprawdzamy to miejsce, czy faktycznie dla tego kota będzie przyjazne.
1: Czy liczba adopcji rośnie w przypadku waszego schroniska w Podprzemyskich Orzechowcach, czy ona się utrzymuje na stałym poziomie, a może maleje? Jak to jest w waszych statystykach?
3: Myślę, że ta liczba jest podobna, jak porównywałyśmy lata poprzednie i ten rok, tych adopcji jest pomiędzy 120 a 140 rocznie, więc liczba ta jest taka dosyć zbliżona. No, staramy się ze wszystkich sił szukać tych domów. Tutaj muszę podziękować wolontariuszkom, które naprawdę wykonują ogromną pracę, ogłaszają nasze psy na różnych portalach i na Facebooku.
1: Tutaj na terenie schroniska są takie zwierzęta, które latami czekają na adopcję. Z czego może to wynikać? Czy z tego, że są po prostu agresywne i ludzie boją się podjąć tą adopcję, czy są może jakieś inne powody?
3: Właśnie na to pytanie tak naprawdę nawet mi jest ciężko odpowiedzieć, bo przez moje już 5 lat pobytu w tym schronisku obserwowałam niektóre psy, które w moim mniemaniu już dawno powinny mieć dom, a jednak siedzą tu latami. Myślę, że pomijając takie oczywiste przypadki, kiedy mamy zwierzę agresywne, bo kilka takich oczywiście też tutaj jest i dla niego na pewno ten dom jest ciężko znaleźć. Zwierzęta takie skrajnie wycofane, bo też kilka takich jest, z którymi mimo naszej pracy ciężko jest je oswoić i przekonać do człowieka. To czasami, tak jak i w naszym ludzkim życiu, zwierzakom brakuje po prostu szczęścia. Ja tak uważam, bo naprawdę niektóre wspaniałe psy siedzą czy siedziały tutaj latami. No nie powiem, bo mamy też dużo, dużo sukcesów i takie psy siedzące tutaj wiele lat też te domy poznajdywały, więc zostało jeszcze kilka jakichś takich trudniejszych przypadków. Natomiast dlaczego tak się dzieje? No ciężko to wyjaśnić. Myślę, że właśnie jest to kwestia takiego zwykłego łutu szczęścia, który czasem decyduje o tej adopcji, bo często ktoś przyjeżdża do jednego psa, wyjeżdża z zupełnie innym. Czasami to jest ten moment, niedawno pies został starszy, adoptowany tylko dlatego, że w momencie przyjazdu rodziny on był akurat na wybiegu i został przeze mnie zaproponowany i faktycznie do tego domu pojechał. Gdyby akurat nie była jego, jak ja to mówię, kolejka na spacer po wybiegu w tym momencie, to tego domu by nie miał, więc czasami takie naprawdę łuty szczęścia decydują o tym, że akurat ten pies, a nie inny stąd wyjedzie.
1: Jak mieszkańcy mogą pomóc waszemu schronisku? No bo są adopcje, wiadomo, można adoptować takiego psiaka lub kociaka, można włączyć się w wolontariat, to o czym pani powiedziała, no to może zatrzymajmy się teraz przy tym wolontariacie. I jak można zostać takim wolontariuszem? Czy można sobie wejść z drogi, czy trzeba spełnić jakieś wymogi, warunki?
3: Przede wszystkim trzeba lubić zwierzęta, a nawet kochać, to jest bardzo wskazane. Trzeba przyjechać do nas, porozmawiać ze mną, bądź tutaj z panią Beatą, która zajmuje się wolontariatem. No nie ma praktycznie barier żadnych co do tego. Ja bardzo, bardzo jestem szczęśliwa z takiego powodu, że przez te kilka lat bycia kierownikiem tutaj udało mi się stworzyć bardzo fajną grupę wolontariuszy, naprawdę. No wiadomo, że zawsze fajniej by było, żeby było ich więcej. Natomiast stworzyła się grupa fantastycznych osób, które bardzo wspierają tutaj schronisko, które naprawdę dają tym zwierzakom namiastkę takiego człowieka, zabierają na spacery. Nawet mam tutaj jedno młode małżeństwo, które w weekend zabiera jakiegoś psa nad rzekę czy do parku. Więc stwarzają taką namiastkę normalnego życia tym zwierzakom. Więc jeżeli ktoś tylko czuje w sobie potrzebę przebywania ze zwierzętami, to zapraszamy. Naprawdę nie ma żadnych barier, żeby zostać wolontariuszem.
1: Poza wolontariatem, jak można Wam jeszcze pomóc? Można na przykład przywozić karmę albo, nie wiem, wspierać Was jakoś finansowo?
3: Oczywiście zawsze. Karmy zawsze jest za mało. Zawsze jest potrzebna bardzo duże ilości tej karmy. Tutaj zużywamy. Szczególnie tych karm specjalistycznych zawsze nam brakuje, takich hypoalergicznych, na trudności żołądkowe, bo jednak tu psy, dużo z nich ma problemy, więc te drogie karmy są bardzo nam potrzebne, więc można nas wesprzeć w każdy możliwy sposób i przywożąc karmę i zakupując karmę tak jakby wirtualnie na platformie Ocalone Łapki, bo wtedy nie trzeba przyjechać, ta karma po prostu tam zakupiona bezpośrednio do nas, bez kosztów wysyłki trafia, więc to też jest takie wygodne. Także każdy sposób, oczywiście finansowo też na konto schroniska, no to wiadomo, tutaj żadne środki się nie zmarnują, bardzo dużo środków wydajemy na leczenie, bardzo dużo środków na usługi weterynaryjne wydajemy, bo to muszę podkreślić, że każdy pies w tym schronisku jest objęty opieką weterynaryjną, która naprawdę w niektórych przypadkach sięga tysięcy, a nawet więcej złotych, bo mamy dużo psów w tej chwili po jakichś zabiegach, po operacjach łap. Psa postrzelonego, którego leczymy w Rzeszowie, tam był już 2 razy operowany. Muszę to naprawdę pochwalić się tym, bo uważam, że to jest taki tutaj nasz wielki sukces, że żadne zwierzę tutaj bez pomocy nie zostanie, żeby miało najbardziej skomplikowany problem zdrowotny, to my szukamy dla niego pomocy, szukamy ratunku. Nie jest tak, że tylko ze względu na to, że jest to zwierzę bezdomne, nie będzie ono leczone. Tutaj każde zwierzę pomoc u nas znajdzie.
1: Czy miasto Przemyśl również Was jakoś wspiera finansowo? Jak to wygląda?
3: Tak, miasto Przemyśl jest naszym głównym sponsorem, jeżeli mogę tak powiedzieć. I mamy ogromne wsparcie z miasta. Na ten rok miasto przeznaczyło kwotę 1 400 000 na budowę i do końca roku ma stanąć stan surowy pawilonu. To będzie duży pawilon o wymiarach 40 metrów na 8, w których będą izolatki, pomieszczenia dla starszych psów, pomieszczenia dla kotów, gabinet weterynarza. No taki, jak ja to mówię, z prawdziwego zdarzenia pawilon, którego przez lata tutaj brakowało. Więc on w tym roku już ma stanąć, w tym stanie surowym, a w przyszłym roku będzie wykańczany. Łączna kwota inwestycji miasta to 3 000 000 zł, więc naprawdę tutaj ukłon dla pana prezydenta, dla radnych, którzy widzą ten problem bezdomności i naprawdę są nam bardzo przychylni.

0: RMFFM.sk Przemyśl.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: 9 SK News, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał, aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
1: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
3: Tak.
2: Przekonał po tym meczu?
3: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumuni też nic wielkiego nie pokazali, ale Lewy dzisiaj, no widać chęci do grania była u nich.
0: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa, a już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jest ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzeże 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja barbera Kirilla Keiko rusza w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
4: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
0: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
5: No słuchajcie, naprawdę dobrze się ten weekend zaczyna. Nie dość, że paliwo nagle się tańsze zrobiło, to jeszcze się okazuje, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, że Polacy jednak potrafią kopać piłkę. Niech tak zostanie. Nakręcamy się hitami na czasie na tę sobotę. Łatwo Ganki Majko już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Swedish House Mafia i Illegally w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie 16 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja wiem, że wczoraj wygraliśmy w piłkę 6-0 z Rumunią, ale zawsze się znajdzie powód do narzekania, prawda? Zawsze sobie fajnie troszeczkę ponarzekać. No i można teraz. Robert Lewandowski wczoraj zgarnął drugą żółtą kartkę, a to oznacza, że nie zagra w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną. No i już się, słuchajcie, pojawiają pewne spekulacje. Złośliwcy twierdzą, że Lewy zrobił to specjalnie, żeby szybciej wylecieć ze zgrupowania i wrócić do swojego klubu w USA. Bo wiecie, on w meczu ze Szwecją wszedł na kilka ostatnich minut i wtedy złapał żółtą kartkę i wczoraj też zupełnie niepotrzebnie drugą żółtą i przez to grać nie może. I niektórzy twierdzą, że wiecie, że to specjalnie, że to wszystko ustawione, specjalnie ta druga żółta kartka. No a nawet jeśli, to co nam do tego, prawda? No, może Lewy próbował się przeziębić, ale się nie udało, prawda? Skoro L4 nie wypaliło, to trzeba było szukać nowego rozwiązania, a chciał sobie weekend przedłużyć. Radio
1: SK. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach. Teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Tak wam gramy, do kawki, do śniadania sobotniego. No i dzisiaj to jest, słuchajcie, dzień pełen zaskoczeń. Jeśli nie oglądaliście meczu, to się dzisiaj mocno zaskoczyliście. Jak to 6-0 nasi piłkarze wygrali? Czy to na pewno byli oni? Czy to przypadkiem nie byli siatkarze? Kadra Nikoli Grbicia? Tak, to byli piłkarze, słuchajcie. Zaskoczenie numer 2. Wow, jakie tanie paliwo. Ponad złotówka na litrze mniej dzisiaj płacimy, także jest dobrze. I zaskoczenie numer 3. No poranek to taki chłodny dzisiaj był, słuchajcie. U mnie na przykład tylko 3,5 stopnia, także czuć, że zima się zbliża. Więc pytanie teraz do was, co was dzisiaj zaskoczyło? Czego się nie spodziewaliście? Nagrajcie o tym głosówkę na Messengerze Radia SK. A może wszystkiego się spodziewaliście? Może nic was nie zaskoczyło? Może wszystko jest w normie? Też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas są muzyczne zaskoczenia, gramy dużo nowości, ale za chwilę kawałek, który doskonale znacie, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.
1: Promocja.
2: Wiesz z kim?
1: Wiesz kiedy?
2: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
3: Ściśle tajne!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza. Up, up do kina!
7: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.

0: Analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października, kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Polędwiczki wieprzowe. Tylko 24,99 za kilogram. Gruszka. Jedyne 3,99 za kilogram.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
5: I po reklamie.

0: Tak, gra Radio SK w sobotę rano. Eben i Easy Bizu, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a ja was zapytałem, co was dzisiaj zaskoczyło, czego się nie spodziewaliście w sobotę rano. Bartek mówi, że był dzisiaj na rowerze i to on zaskoczył domowników.
1: Wróciłem z bułeczkami cieplutkimi do domu i kto jest bohaterem dnia?
0: Wiadomo, kto jest bohaterem dnia. Żona, która zrobiła z tego dobre śniadanie. Bartek, trzymam kciuki, żeby te zakupy poranne sprawiły, że nie będziesz musiał całego domu dzisiaj sprzątać. A was co dzisiaj zaskoczyło? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a może tak jak Bartek, to wy domowników zaskoczyliście. Też się nagrajcie. A u nas w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: SK. SK.
4: Autopromocja.
5: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce.
6: SK Live Remix.
7: SK Live Remix.
5: W piątek startujemy o 20:00.
6: W nocy z soboty na niedzielę o północy
5: miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schultz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty.
6: I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
15: Serek puszysty Twój Smak Piątnica 150 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szynka bracka Nikpol tylko 3,99 za 100 gramów.
14: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
16: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W Parkowej Dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać Twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa Dzielnica Odwikamy. Zamieszkaj już dziś. parkowadzielnica.pl.
17: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6 oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
18: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle Osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA, blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
3: to będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
19: Tomasz Widak, jeżeli macie ochotę na podróż w najodleglejsze zakątki świata, ale bez pakowania walizki i wyjeżdżania z Przemyśla, to ta propozycja powinna przypaść Wam do gustu. Już dziś w Centrum Kulturalnym w Przemyślu startuje czwarty festiwal podróżniczy nad Sanem. Przed nami dwa dni spotkań z ludźmi, którzy naprawdę wiedzą, co znaczy ruszyć w świat. A dziś w programie m.in. Mongolia z plecakiem, a także opowieść o samotnej, liczącej ponad 3000 km w wędrówce przez Nową Zelandię. Będą też warsztaty dla tych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w podróżowaniu na rowerze z sakwami. A na koniec dnia Daniel i Aleksandra Sienkiewiczowie opowiedzą o swojej 7-miesięcznej wyprawie rowerowej na trzy krańce Europy. Pamiętajcie, czwarty festiwal podróżniczy nad Sanem rusza dziś o 15 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.
20: Minęła 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
21: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
22: Miło dzisiaj zatankować?
23: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
24: A jaka idealna będzie cena benzyny?
25: Myślę, że te 5,19.
20: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby, a droga jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają dziś wędrówkom, podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia, nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni Celsjusza. Podobnie, choć nieco chłodniej jest na trasach w Beskidach.
0: Ale jest bardzo ważne ostrzeżenie pogodowe od naszej słuchaczki Ewy dla kierowców.
26: Siema SK, mnie rano zaskoczyła mgła, która zresztą trwa do tej pory.
0: I dostaliśmy naprawdę sporo głosówek na ten temat. Południowy zachód Polski jest teraz pod mgłą, za to na wschodzie piękne słońce, a Westy sprawiedliwie wszędzie, hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I niektórzy pewnie teraz twierdzili: ej, dobre, to nie znałem tego. Gnarly i Major League DJs. Tak wam gra Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj, u nas w Radio SK. Dzisiaj sobota pełna zaskoczeń. Paliwa tańsze. Piłkarze nagle sobie przypomnieli, jak się gra. Wygrali 6-0 z Rumunią. A u Filipa coś równie zaskakującego.
1: Mnie zaskoczyło to, że nie musiałem wychodzić z psami o 8, tylko mogłem sobie wyjść z nimi o 9.30 i dały mi pospać. I syn nie wstawał o 6, tylko wstał o 7.45.
0: A jakie luksusy! To w takim razie życzymy kolejnych zaskoczeń, żeby na przykład synek dzisiaj wcześniej wieczorem zasnął i żebyś miał spokój wieczorem, albo żeby babcia Wnusia do siebie na sobotę przyjęła. To też byłby luksus. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, co was zaskoczyło. Dla wszystkich obudzonych i niedobudzonych za chwilę będzie m.in. Prima Ballerina od Margaret. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: Imagine Dragons. Żeby sobota miała smaczek, no to muszą być najlepsze nowości z Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie dbamy o to, żebyście byli na czasie, żebyście nie przegapili żadnej dobrej nowości. No i na 100% znacie ten hicior. To oczywiście Lil Nas X, tego artystę zna cały świat i ten gość teraz po ponadrocznej przerwie powraca z nowym numerem. Śpiewa o tym, żeby robić swoje, się nie przejmować, nawet jeżeli jest trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: Ma 18 lat, ale cały czas robi wrażenie i chce się pogłaśniać radio. Guru Josh Project w Radiu SK, zawsze na czasie. A ja was pytałem przed chwilą o wasze sobotnie zaskoczenia. No i Agnieszka z Oświęcimia pisze: witam, dziś mąż zaskoczył mnie nietypowymi życzeniami. Wszystkiego najlepszego. Pytam, z jakiej okazji? Dziś dzień kasztana. Się mężowi żarcik wyostrzył, słuchaj. Ja tylko przypominam, że my mamy dzisiaj też Europejski Dzień Ptaków, także Aga, śmiało możesz też mężowi złożyć życzenia. Radio
1: SK. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka.

0: 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Polędwiczki wieprzowe. Tylko 24,99 za kilogram. Gruszka. Jedyne 3,99 za kilogram.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Esko.

SK. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Armin van Buuren w Radiu SK i tak się właśnie nakręcamy na wszystkie sobotnie obowiązki, ale za 3 tygodnie o tej porze to żadnego sprzątania nie będzie. Teraz prawdopodobnie będziecie dojadać hotelowe śniadanie. Zabieramy was w podróż w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny z Radiem SK. Wiecie, że lecicie z SK-ową ekipą. Wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Te tajemnice zdradzimy dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. No i będą też pierwsze podpowiedzi, bo na razie to ja nie wiem kompletnie, co to za kierunek. Czy to będzie jakiś ciepły kierunek, czy zimny? Obstawiam, że ciepły, ale ja na razie nic nie wiem. Zgłaszajcie się w eskowej apce na smartfony. I to są zgłoszenia darmowe. Nie musicie wysyłać jakichś tam SMS-ów, mnożyć tych SMS-ów. Nie znamy takie numery. Wchodzicie w eskową apkę, piszecie i być może lecicie razem z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...

0: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Nescafe Classic 200 gramów. Jedyne 22,99 za sztukę.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie, gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Jana Urbana i przyszłości kadry.
11: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
10: Mówił po meczu pomocnik reprezentacji Sebastian Szymański. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji działało 12 strażackich zastępów.
12: Spalenie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus zbiornik z paliwem.
10: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 z tenisistką gospodarzy. No a awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Rzekić.
13: A teraz najnowsze wieści z portfela Igi Świątek. Według najnowszych wyliczeń na korcie i na reklamach w tym roku Iga Świątek zarobiła 25 milionów dolarów. Nawet nie przeliczam tego na złotówki. Prawdopodobnie nie jeden rodzic teraz wpadł na pomysł. A może by tak dziecko na jakieś lekcje tenisa zapisać? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie to Britney Spears w Radiu SK. O matko, jaka wielka, słuchajcie. Właśnie padł rekord Polski na najcięższą dynię w naszym kraju. Co roku w Krapkowicach odbywa się taki konkurs. No i w tym roku zwycięska dynia ważyła, uwaga, 918 kg. Matko, ile to jest w ogóle? Ja w ogóle sprawdziłem w internecie. Ania gotuje, mówi, że na garnek zupy krem z dyni potrzeba kilograma, a tutaj jest 918. Także na domowników tego zwycięzcy, tego konkursu, padł teraz blady strach, bo u nich teraz każdy posiłek będzie miał dynię. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: numer idealny na chwilę sobotniego odpoczynku. To Aloner w Radiu SK. Gramy hit na czasie. A teraz uwaga, świetna informacja dla miłośników narciarstwa. Zima idzie. Trwają przygotowania do sezonu. Właśnie mi się wyświetlił post Stoków Szczyrku i słuchajcie, tam już zaczynają rozstawiać armatki śnieżne i już niebawem ruszy przygotowanie stoku. Także słuchajcie, już niebawem przypomnimy sobie, jak to jest się siłować z zapinaniem butów narciarskich, jak szybko potrafią znikać pieniądze z konta, prawda? No ale to uczucie, kiedy człowiek zjeżdża na świeżo ubitym stoku, myślę, że jest tego warte. Zostańcie z Radiem SK, po krótkiej przerwie Dawid Podsiadło.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
10: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
11: Polędwiczki wieprzowe. Tylko 24,99 za kilogram. Gruszka. Jedyne 3,99 za kilogram.
10: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: I po reklamie.

0: Sanach w Radiu SK gramy sobotnie hity na czasie, a to jest naprawdę zaskakująca decyzja, słuchajcie. Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel, który grał 120 razy w reprezentacji Danii, grał też w bardzo znanych klubach na całym świecie, zakończył karierę piłkarską i został taksówkarzem, czajcie to? I on mówi, że to nie dlatego, że brakuje mu teraz pieniędzy na emeryturze i musi sobie dorobić jako taksówkarz, tylko po prostu mu się nudzi. Słyszycie go? On się nudzi. Pewnie żony nie ma, ona by mu szybko jakieś zajęcie znalazła. No ale dobra, teraz prośba do was. Co może robić facet lat 39, dopiero ma 39 lat, z nadmiarem wolnego czasu? Co on może zrobić z tym wolnym czasem, żeby się nie nudził? Macie jakieś propozycje? Znajdźmy mu zajęcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot
0: ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
12: Ser kasztelan Złoty Sierpc. Tylko 2,49 za 100 gramów. Bukiet warzyw oraz miks fasolek Hortex 450 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie 2 opakowań.
11: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
13: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 40.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
8: Przemyśl na czasie.
3: Tomasz Widak, dwa miasta, jedna droga i do tego niemały dystans, bo aż 130 km. Tak będzie wyglądał bieg z Przemyśla do Rzeszowa pod nazwą Przymierze. Ten planowany jest w czerwcu w ramach trzeciej edycji podkarpackiego festiwalu sportowego Ultra Podkarpackie. Wspominamy wam o tym już teraz, bo trwają zapisy.
6: Będzie dużo górek, już w Przemyślu start to będzie naprawdę wspinanie się, a później będzie troszkę zygzaków.
3: Mówi organizator tej imprezy Paweł Hanulak z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Podium.
6: Myślę, że z 17-18 godzin potrwa ten bieg.
3: Jeżeli jesteście gotowi na takie wyzwanie, to po szczegóły odsyłamy was na stronę internetową ultrapodkarpackie.pl.
2: Jest 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Tankowanie tańsze o prawie złoty 50 na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN, a kierowcy ruszyli do tankowania.
4: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
5: To dalej nie jest miło, no, ale generalnie tak, lepsze uczucie.
2: Usłyszał na stacji nasz reporter Michał Rawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6 zł. 73 grosze, a za diesla 7 zł. 88 grosze. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
16: Co może zrobić 39-letni facet z nadmiarem wolnego czasu? O to was dzisiaj pytam, a wy jak zawsze jesteście niezastąpieni. Wiola?
17: To myślę, że powinien zacząć remont. Spokojnie do wiosny te kilka miesięcy wyjęte z życia. Naprawdę potwierdzam na własnym przykład.
16: Dorzucajcie swoje propozycje w głosówkach na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Magnon w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie 17 minut po godzinie 12 i szukamy zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. Zakończył karierę i to nie było tak, że on potrzebował pieniędzy, tylko on po prostu się nudził. Miał nadmiar wolnego czasu, więc poszedł z tej okazji do pracy. A wy udowodniacie, że on wcale nie musi iść do pracy, bo jest sporo innych zadań do zrobienia, między innymi w domu. No i Gosia mówi, że ona chętnie by go zatrudniła do pomocy dla jej męża, bo on całą sobotę spędza w garażu i pewnie ma tam strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Nie, Gosia, spokojnie. Gwarantuję, że twój mąż sam da radę. Nie potrzebuje pomocnika. Może mu się zejść całą sobotę, prawda? Ale sam to wszystko ogarnie. Nie można mu przeszkadzać. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jakie macie propozycje? Co ten bramkarz może zrobić z nadmiarem wolnego czasu, skoro aż tak bardzo się nudzi, że do pracy poszedł? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i za chwilę zagram Sombra. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
14: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams. Tak wam gra Radio SK w sobotnie popołudnie. Szukamy dzisiaj wspólnie zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. On nie potrzebował pracy, bo on ma miliony na koncie. On się po prostu nudził, no i proponujemy mu...
1: Cześć, SK. Taki mężczyzna powinien wziąć się za robotę.
0: Ale właśnie jaką robotę? Chodzi o takie jakieś domowe obowiązki. Piotrek ma propozycję.
2: Niech zrobi rodzince obiad.
0: Nie, no aż tak to się pewnie nie nudził. Nie, no dobra. Zaczynam rozumieć, dlaczego on został tym taksówkarzem.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Najlepsi DJ-e świata. W klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
1: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Polędwiczki wieprzowe tylko 24,99 za kilogram. Gruszka jedyne 3,99 za kilogram.

0: Warszawska Przemyśl.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity się u nas zaczynają. To Temper City. Za 7 minut będzie godzina 13. A to już jest pewne. Kapitan opuszcza okręt. Chodzi o Roberta Lewandowskiego. Przypomnę, wczoraj w meczu z Rumunią dostał drugą żółtą kartkę i przez to jest wykluczony z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną. I podobno to już jest oficjalne. Definitywnie opuścił zgrupowanie kadry i pewnie niedługo wraca do USA. Czyli słuchajcie, gratulujemy, jakby nie patrzeć, Robertowi Lewandowskiemu, bo jednak udało mu się załatwić wolny, przedłużony weekend. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Nawet jak nasza kadra wygrywa 6-0, to my i tak mamy na co narzekać. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie. Rolnicy z Podkarpacia. Czas na zbiory kukurydzy. STW SA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STW SA. Blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W parkowej dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać Twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa dzielnica Odwikamy. Zamieszkaj już dziś. parkowadzielnica.pl.
10: I po reklamie.
11: Zbliża się 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
12: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
11: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zderzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek na świecie, które opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na 4. miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
13: Oczywiście, że tak. Polskie jabłka nie mają sobie równych, ale ja bym jeszcze jedno jabłko napisał na samym szczycie tej listy, bo najlepsze jabłko na świecie to to, które nam ktoś tak pokroi na takie 4 równe kawałeczki i możemy sobie schrupać bez brudzenia rączek. Daria Zawiałow na początek, punktualnie 13. Łukasz Zduńczyk, cześć! Yeah.

0: Liwka w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie i słuchajcie, to jest przerażające, w jakim kierunku zmierza aktualnie europejska motoryzacja. Ktoś właśnie wyliczył, że na polskim rynku jest aż 32 marki chińskich aut, czyli tyle samo co marek europejskich, a już niebawem tych chińskich będzie jeszcze więcej. Słuchajcie, ciężko się aż połapać, który samochód przed chwilą przejechał, prawda? Bo już naprawdę nie znamy niektórych tych marek. I zauważcie, że większość tych chińskich samochodów przypomina marki europejskie. Słuchajcie, jak to tak dalej pójdzie, jak na naszym rynku pojawi się jeszcze więcej tych dziwnych samochodów, to niektórzy z wakacji z Turcji będą wracać z nowym samochodem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Smith & Tell w Radiu SK, a teraz mamy bojowe zadanie na sobotę. Grać wam najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I robimy to nie tylko w sobotę. Codziennie od poniedziałku do niedzieli gramy najlepsze świeże numery i teraz naszą antenę przejmuje światowa gwiazda, producent, którego zna naprawdę cały świat. Tiesto, prosto z Holandii. Tiesto bardzo lubi Polskę, słuchajcie. Ostatnio w rozmowie z Matim Fuczyło zdradził, które miejsce w Polsce jest jego ulubionym i powiedział tak.
2: I really like Gdańsk.
0: Bardzo lubię Gdańsk, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. Ta okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. No nie może być inaczej, słuchajcie, Tiesto już 19 czerwca zagra na Warsaw Music Festivalu na Stadionie Legii. A teraz gramy jego najnowszy hicior, Tiesto, Hard to be Around, już teraz gra na antenie Radia SK i to jest numer idealny na sobotę. Może w trasie się sprawdzi, albo do sobotniego sprzątania, na pewno was napędzi.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Idzie zima i mam na to kolejny dowód. Słuchajcie, za nami najchłodniejsza noc od początku tej jesieni. Kozienice to było najzimniejsze miejsce w kraju. W nocy temperatura przy gruncie spadła do minus 3. Słuchajcie, początek października to jest naprawdę wyjątkowy czas w roku, bo o poranku potrafimy w kurtce, czapce i rękawiczkach skrobać szyby w samochodzie, a jak wracamy z pracy po południu, to włączamy klimatyzację i siedzimy w krótkim rękawku. Także, no słuchajcie, z wystawianiem zupy na balkon jeszcze chwilę bym się wstrzymał, ale przynajmniej możemy sprawdzić kieszenie kurtki. Może jakaś tam dyszka z zeszłego roku została. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Super wtorek! Przybywa do Heliosa, by dać Wam super cenę na bilety. W każdy wtorek bilety tylko za 19,90. Super wtorek zaprasza. Up, up do kina!
7: I po reklamie.

0: Dowlow w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Gąbka gotowa, można zaczynać. I tak, nie chodzi mi teraz o szykowanie się do kąpieli. Michał Hanczak właśnie wszedł do studia.
1: Tak jest, moja nałożył. Gąbka, która pozwoli na to, żeby mnie nie robił takiego bu na antenie. To już jest założona, tak.
0: To są właśnie kulisy pracy w radiu. Coś czuję, że wychodzimy razem z wami ze sklepu. Może szukamy miejsca parkingowego pod galerią handlową. O tej porze może być trudno, ale też pewnie będziemy się przekrzykiwać z odkurzaczem. Musisz głośno mówić, żeby cię było
1: słychać. I będę też głośno grał, o ile mi na to pozwolicie.
0: W Radiu SK na pewno energii przy sobotnich obowiązkach nie zabraknie. Michał Hanczak przejmuje stery i będzie wam dobrze grał. Damiano Dawid na dobry początek, a wcześniej najnowsze newsy. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
9: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
10: Serek puszysty Twój smak piątnica 150 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szynka bracka Nikpol. Tylko 3,99 za 100 gramów.
9: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie. Gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
13: I po reklamie.
14: Przemyśl na czasie.
15: Tomasz Widak, jeżeli interesuje Was historia Przemyśla i chcecie spojrzeć na nią z nieco innej perspektywy, to zróbcie głośniej, bo mamy dla Was propozycję na poniedziałkowe popołudnie, już 5 października w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie poświęcone twierdzy Przemyśl. Prelekcję pod hasłem Na jedną noc przynajmniej twierdza Przemyśl we wspomnieniach wygłosi dr Aleksandra Wilgucka. Tym razem nie chodzi tylko o same fortyfikacje, ale przede wszystkim o wspomnienia i historie związane z tym niezwykłym miejscem. Będzie to okazja, żeby lepiej poznać przeszłość twierdzy i spojrzeć na nią z perspektywy ludzi, którzy byli z nią związani. Spotkania organizują Przemyska Biblioteka Publiczna oraz Koło Przewodników Turystycznych PTTK. Początek w poniedziałek o 17.30 przy ulicy Grodzkiej 8.
16: Zbliża się 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu, a 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy, po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak wskazują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z 4 meczów Ligi Narodów. Przypomnę, wczoraj pokonali Rumunię 6-0, wcześniej zremisowali bezbramkowo z Bośniakami i przegrali 1-3 ze Szwecją. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny opuścił już zgrupowanie.
17: Ten wynik 6-0 jest głośnym wynikiem i działa na wyobraźnię bardzo mocno. Ja mam nadzieję, że sobotnie popołudnie, które już trwa, jest u Was na 6 zdecydowanie. Mam nadzieję, że jeszcze dostawimy tam jakiś plusik wspólnie. Hanczak z tej strony, będę z Wami do godziny 18. Na dobry początek tej godziny, The First Time, Damiano Dawid.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść.

0: Mam nadzieję, że ten zwyczaj przyjmie się także w Polsce, chociaż chyba jeszcze w Polsce nikt nie próbował zorganizować takiej imprezy. W Radiu SK Kelly Clarkson, za nami, przed nami Zalia i Tylko Kochaj Mnie, a ta impreza to Book Rave. Pewnie słyszeliście o Coffee Rave'ach, może nawet w nich uczestniczyliście. To stało się ostatnio modne, że zamiast imprezować po nocach, to ludzie spotykają się przed południem i przy muzyce trochę tańczą, a generalnie piją kawę zamiast drinków. No a teraz w Japonii zorganizowano nowy typ imprezy, który nazywa się Book Rave, czyli taka impreza z książkami. Parkiet klubu nocnego zamienił się w czytelnię, rozłożono miękkie, miłe dywany, DJ grał spokojną muzę, tak żeby Japończycy mogli przyjść i w spokoju oddać się lekturze. A jak ktoś chciał trochę się pobujać, to ta muzyka też sprzyjała temu, aby trochę tam jedną czy drugą kończyną poruszać. I w sumie czekam na taki pierwszy Book Rave w naszym kraju, bardzo chętnie bym się na taką imprezę wybrał. A w weekend to już w ogóle może człowiek miałby w końcu trochę czasu i spokoju, żeby poczytać książkę, a nie na przykład rachunki za prąd, albo listę zakupów, która została przez żonę sporządzona, albo na przykład, żeby nie czytać wszystkich uwag w dzienniku elektronicznym, jeżeli macie dzieci i wiadomo, że w sobotę trzeba nadrobić. No, książka, tak, książka jak najbardziej. Radio SK. Przez te też można.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: jest nowość, która może dodać energii i zdopingować na przykład do biegania, jeżeli właśnie teraz robicie cardio gdzieś w parku czy na siłowni, albo do sprzątania. W sumie to też jest jakaś forma cardio w sobotę. New Trick to Rosé na antenie Radia SK, ale od tego sprzątania, a nawet od tego biegania można uciec. I to już w jeden z październikowych weekendów z naszą eskową ekipą. My zapłacimy za ten weekend w jakimś ładnym miejscu, tylko nie możemy wam powiedzieć, jakie to miejsce, bo po pierwsze sami nie wiemy, wie tylko nasz szef. No i na tym też po drugie polega ta cała zabawa, bo to odlot ściśle tajny, który powraca znowu z kolejną edycją. Zabieramy was na weekend w miejsce, o którym dowiecie się na lotnisku. Co wy na to? Można kogoś zabrać ze sobą? Zapraszam do naszej eskowej apki, bo tam można się zgłosić, a już w przyszłym tygodniu o poranku zaczynamy wypełniać miejsca w samolocie.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama. 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
1: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. I po reklamie. Pyska.

0: Kto pokochał ten hit Ręka w górę? No chyba, że prowadzicie auto, to nie podnoście. Ja kocham i mogę podnieść rękę, bo już włączyłem sobie mikrofon. Happiness is so sad to Swedish House Mafia wespół zespół z Licky Lee, tej od Fall Rivers między innymi. No i cóż, jednak się wyłożyłem. I cóż, że ze Szwecji, tak mówią, no ale szkoda, że akurat oni są ze Szwecji, a nie z Polski, bo w przyszłym roku zapowiedzieli, że zagrają tylko w Szwecji, w Göteborgu, w swoim rodzinnym mieście. Będzie to tylko kilka koncertów, także nie ma co liczyć na ich wizytę na przykład na jakimś polskim festiwalu. Więc jak na Swedish House Mafia, no to trzeba będzie pojechać na wycieczkę do Szwecji. Za chwilę 15, a potem gramy dalej. Będzie między innymi Pan Kuba i Pan Kuba, czyli hit Chłopaki.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i

0: liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. Kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Ruszył w tym tygodniu nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji, a artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystko, czego chciałem, to jest nowość w Radiu SK. Stoją za nią Mrozu i bracia Kacperczyk i właśnie ten pozytywny, pełen energii kawałek zagram Wam w tej godzinie. Wszystko, czego chciałem, to też tytułowy hit z wydanego niedawno albumu Mroza. Ja sprawdziłem tę płytę w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i bardzo umiliła mi tę podróż, ale jak mówi sam Mrozu, album sprawdza się także w innych sytuacjach.
8: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
7: To wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dużej chaty najwyraźniej.
8: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
7: Całą rozmowę o tej płycie znajdziecie w podcastach na sk.pl i weskowej apce. A Mrozu wczoraj w łódzkiej Atlas Arenie rozpoczął halową trasę promującą nowy album. Kto był? No ten wie, że było naprawdę świetnie. Wystąpił z całym bendem na żywo. W dodatku na scenie pojawili się też specjalni goście, Natalia Przybysz i bracia Kacperczyk. No to właśnie z chłopakami Mrozu wykonał tytułowy hit z płyty, a ja zgodnie z obietnicą zagram Wam tę nowość za kilkanaście minut w ESC. Wcześniej trochę innych hitów mam dla Was. Chłopaki w Zabie obiecywani, zapowiadani, to Kuba i Kuba za kilka momentów. Jennifer Lopez jeszcze wcześniej, a zaczynamy od Justina Biebera i Nicki Minaj, to Beauty and a Beat. Minuta po 15. Tutaj Hanczak, witam Was serdecznie. I za kilka chwil będzie weekendowy alfabet Hanego, więc bądźcie czujni, miejcie telefony pod ręką, bo za chwilę wciągam Was do zabawy.

0: Tak właśnie energetycznie gramy wam przy sobocie. All of my love to Iben Easy Bizu na antenie Radia SK, 18 minut po 15. To jest moment, kiedy otwieram linie telefoniczne 664-402-302 i rozpoczynam weekendowy alfabet Hanego. To znaczy, wy dzwonicie, ja podaję literkę, wy podajecie szybciutko słowo, które najbardziej, najlepiej określa wasz weekend, albo po prostu waszą sobotę, wasz stan, to co robicie. No i trzeba być czujnym, bo literki oczywiście idą zgodnie z alfabetem po kolei. Słuchawa przy uchu, ale słuchamy też, co się dzieje na antenie. Ale dzisiaj, żeby nie było za łatwo, zaczniemy od literki G, tak bardziej w środku. 664-402-302, halo, dzień dobry. Słuchawa przy uchu, literka G i słowo, które najlepiej określa to, co się u ciebie teraz dzieje w weekend na tę literę, to? Ojej, w ogóle cię nie słychać. No niestety, ale musicie mieć słuchawkę przy uchu i najlepiej być rzeczywiście nieruchomo, na ile się da. Oj, przyciszymy radio, halo? Tu się nie udało, no to jeszcze trzecia próba. Halo, witam serdecznie. No chyba ogłuchnę znowu jednak. Witam serdecznie, literka G i słowo, które... najlepiej określa twój weekend. Tylko przycisz radio.
1: No, literka G to...
0: Trzy, dwa,
1: jeden. Gra w piłkę.
0: O, gra w piłkę. Bardzo mi się podoba. Dobra, to lecimy dalej. Literka H, ale uwaga, samo H. Halo, dzień dobry. Myślałem, że G to będą grzyby, ale teraz mamy literkę H i tutaj chyba też nikt mnie nie słyszy. Słuchajcie, miejcie słuchawkę przy uchu i słuchajcie w telefonie, nie w radiu, będzie prościej. Halo? No i chyba hajak. O, CH tu powinno być. I takie słowo, które określa to, że nie do końca to wyszło. No dobra, przerwana gra, za chwilę do niej wrócimy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Nie ma to jak czuć do kogoś chemię. W weekend najlepiej czuję do kanapy, zwłaszcza po intensywnym tygodniu, ale Chemistry od Velvet brzmi bardzo dobrze w każdej pozycji, leżącej, siedzącej albo tańczącej najlepiej. 21 minut do 16 to jest Radio SK, 664-402-302, druga część weekendowego alfabetu. Jesteśmy na literce samo H, więc chemia odpada. No i trzeba podać słowo, które najlepiej pasuje i opisuje wasz weekend na tę właśnie literę. Tylko jak dzwonicie, pamiętajcie, żeby słuchawkę mieć przy uchu, a radio przyciszone, bo wtedy się to uda. Halo, witam.
1: A witam serdecznie.
0: No dzień dobry, jak masz na imię?
1: To Tomek.
0: Tomek, no to na literkę H, samo H, słowo, które najlepiej określa twój weekend, to?
1: Bardzo, no bardzo i... charakterystyczny.
0: No to przez CH się pisze. Niestety nie mogę tego uznać, ja jestem ortojuris. Także ortografia przede wszystkim. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
2: Jakub.
0: Kuba, no to dawaj, słowo na literę H, które najlepiej określa twój weekend. Tylko samo H, błagam.
2: Humorystyczny.
0: Humorystyczny, o i właśnie. I tego dobrego humoru wszystkim na ten weekend życzę.
3: Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie. Odlot ściśle tajny. Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
3: Autopromocja.
5: Reklama. W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
6: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667-262-377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: Dłużej niż myślisz. W parkowej dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać Twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa dzielnica Odwikamy. Zamieszkaj już dziś. Parkowadzielnica.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż trzema kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA, blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
3: I po reklamie.

0: zbliżamy się powoli do godziny 16. Słuchacie Radia SK, to Nearly Major League DJs i Wasted. A czy po drugiej stronie mamy fanki i fanów Dawida Kwiatkowskiego? Byliśmy wczoraj na premierze jego albumu w Centrum Handlowym w centrum Warszawy. Za chwilę w muzycznych newsach krótka relacja z tego wydarzenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowym w zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
16: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
26: I po reklamie.
27: Przemyśl na czasie.
28: W Esce zapodajemy Wam fajną muzę, ale podrzucamy Wam też miejsca, w których odbywają się fajne koncerty. I to jest właśnie ten moment. Tomasz Witek, witajcie. A teraz mamy propozycję dla fanów polskiego rocka, bo już 4 października w Przemyślu zagra legendarne SBB i to w oryginalnym składzie. Na scenie pojawił się Józef Skrzyk, Apostolis Anhimos i Jerzy Piotrowski. Trio, które przez lata zapisało się w historii polskiego rocka i rocka progresywnego. Ten skład wraca z koncertem pełnym emocji, brzmień i muzycznej energii. SBB ma na koncie wiele klasycznych albumów, a takie tytuły jak Pamięć, Welcome czy Memento z banalnym tryptykiem do dziś są ważną częścią polskiej muzyki. Pamiętajcie, ich koncert już 4 października.
29: Muzyką się żyje.
1: To był wielki dzień dla Dawida Kwiatkowskiego i jego fanów. Wczoraj ukazała się nowa płyta artysty, jej tytuł to Południe, a wczoraj po południu Dawid spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie, gdzie podpisywał krążki i winyle. Przyszło mnóstwo osób. No i tam też Dawid dowiedział się, że jego nowy album jeszcze przed premierą, w przedsprzedaży, pokrył się złotem. Eska oczywiście też tam była, no i dorwała Dawida na chwilę.
2: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o trzeciej, o siódmej już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
1: Trochę dużo nawet. Płytę Południe zapowiadały takie single jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
2: Takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
1: A głosować możecie na sk.pl. W naszych mediach społecznościowych z kolei, zwłaszcza na Insta, znajdziecie sporo relacji z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety już niestety wyprzedane. Oczywiście, że Dawid Kwiatkowski i Margaret ze szczytu gorącej dwudziestki i z nowego albumu. Jeszcze w tej godzinie na pewno się pojawią. Zagram ten hit, czyli Później ci opowiem. Ale to później, bo na razie Mans Zelmerlow i Heroes, potem Riviera, She Doesn't Mind. Tu Michał Hanczak, dzień dobry. Dwie po 16.

0: Kto już dzisiaj po tankowaniu, tym na stacji benzynowej, w Stanach i Cichosza na antenie Radia SK, za kilka chwil jeszcze m.in. Tame Impala i Loser czy Taylor Swift z nowym hitem Patient Zero. A rzeczywiście dzisiaj nieco ulgi poczuli kierowcy, którzy podjechali na stacje benzynowe, bo ceny niższe niż wczoraj po wprowadzeniu na nowo rządowego programu CPN. I nasz reporter Michał Rawa z mikrofonem sprawdzał, jak to tankowanie idzie, czy rzeczywiście da się odczuć i czy jest radość z tej różnicy na stacjach.
1: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
2: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie. I tak tankuję, więc nie ma problemu, no.
3: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
0: Złotówka do złotówki, złotówka do złotówki i można tę wizytę na stacji dzisiaj uczcić hot dogiem w rozmiarze XXL i większą kawą.
4: Radio SK. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
7: masz. A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
7: A flat white?
5: Też.
7: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: I po reklamie.

0: Nie da się siedzieć przy tym hicie, no chyba, że za kółkiem, ale to wtedy nawet głowa trochę chodzi, albo jakoś tam nóżka, byleby za mocno na pedał gazu nie naciskała. Icona Poppy, I Love It już za nami w Radiu SK, tu Hanczak, a za kilka chwil m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret, później ci opowiem, a także Dawid Podsiadło i Sezon. Sezon na przykład na grzyby albo na śliwki. Właśnie, są takie okazje, których się w sobotnie popołudnie nie odpuszcza. Na przykład jak ktoś mówi, że piecze ciasto ze śliwkami, żeby wpaść na kawałek, no to nie można nie skorzystać z okazji. Albo jak na przykład ktoś mówi, że za nas posprząta mieszkanie, to też jest okazja, której przepuścić nie można. A czy wy macie jakieś takie okazje, której nigdy nie odpuszczacie? Dajcie znać na sk.pl albo w naszej eskowej apce. O, tam też można. Dlatego, że te wasze zgłoszenia mogą się niedługo zamienić na kasę na zakupy w internecie. To wszystko będzie na was czekało już od poniedziałku. Będę miał taką kasę dla was w imprezie, także już teraz zapraszam w poniedziałek wieczorem. A teraz, jak macie chwilę, napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie na sk.pl. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: I po reklamie. Blastcast.

0: Kto lubi takie granie jak u Armina Van Burena, tego odsyłam do SK Live Remix albo dzisiaj po północy na antenie Radia SK, albo przez całą dobę w naszej eskowej apce, gdzie specjalny stream SK Live Remix czeka. A ja czekam na bohaterów. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą pudełko z pizzą, albo na przykład torby z zakupami. Myślę tutaj na przykład o dostawcach, kurierach i innych osobach, które w sobotnie popołudnie i wieczór są w pracy po to, żeby inni mogli odpoczywać i świetnie się bawić. Czekam na takie osoby. Zgłoszenia bohaterów przyjmuję na Messengerze Eski albo pod 664-402-302. Można pisać SMS-y.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
2: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
1: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Nescafe Classic 200 gramów. Jedyne 22,99 za sztukę.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: RM Mrówka zaprasza po szeroki wybór drzwi DRE. Znajdziesz u nas wyjątkowe produkty na każde potrzeby. Drzwi płytowe, ramowe, malowane, wejściowe, techniczne, połyskowe. W setkach wzorów i kolorów. Jest ich tak dużo, że aż nie wiadomo, które wybrać. Ale spokojnie, gdy odwiedzisz RM Mrówka, z przyjemnością doradzimy Ci, zrobimy pomiary i zamontujemy drzwi DRE. Przekonaj się o tym jeszcze dziś. RM Mrówka. Przemyśl Jasińskiego 9.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Dawid Kwiatkowski wydał właśnie nowy album. Kilka chwil temu grałem wam hit z Margaret, który znajdziecie oczywiście na płycie Południe, ale nie tylko on świętuje w ten weekend premierę nowego krążka. Drugi album w karierze wydał Wiktor Waligura, którego możecie znać z hitu Cztery pory roku. Tytuł jego płyty to Krótkie historie o miłości.
10: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
9: Na płycie znajdziecie hity Cztery pory roku, ale też duety Wiktora Waligury z Wiktorem Dydułą, Miłoszem czy zespołem Lor. Młody artysta wczoraj w Warszawie zaczął też trasę koncertową, przed nim kolejne miasta, na przykład dzisiaj Poznań. A więcej o płycie i trasie usłyszycie w naszej rozmowie. Polecam podcast Ale Gość na SK.pl i w naszej eskowej apce. Za chwilę w Radiu SK Zalia, która będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji French Touch. To jest święto francuskiej piosenki nad Wisłą. 26 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie wystąpi plejada polskich i francuskich gwiazd. Na scenie oprócz wspomnianej Zali pojawią się Iman i Zas, Michał Szpak czy zespół Be My, a koncert będzie retransmitowany potem w telewizji. 2 minuty po godzinie 17:00. No to skoro zapowiedziałem Zalię, to na dobry początek tej godziny Tylko kochaj mnie, a za kilka chwil, mam nadzieję, upoluję jakiegoś sobotniego bohatera popołudniowego. Takiego, który zamiast peleryny na przykład jeździ taksówką albo nosi pizzę. Zgłoszenia na naszym Messengerze. Tu Hanczak, witajcie.

0: Mam nadzieję, że w sobotnie popołudnie wszystkie stresy out zdecydowanie i że możecie się trochę odstresować, chociaż wiem też, że są i tacy, którzy ciężko pracują słuchając Eski, więc mam nadzieję, że chociaż dzięki temu trochę lżej. Kasia i Kacper odezwali się na Messengerze.
1: No Eska, dzisiaj ja przejęłam wartę pracy, jeżdżę jako taksówkarz, pracuję od rana do wieczora.
2: Siemanko Eska. Dzisiaj dzielnie, do samiuszkiej północy włożę pizzunie, różne makarony i podobne dania kuchni włoskiej, żeby ludzie mogli sobie spokojnie zjeść bez stresu i chillować.
0: No i jeszcze Dawid napisał, że też jest kierowcą taksówki i dzisiaj wozi w Piotrkowie Trybunalskim ludzi ze sklepów, do sklepów, na imprezy, nad wodę. Z kolei Piotrek wozi osoby niepełnosprawne w Warszawie, bo pracuje w miejskim transporcie osób niepełnosprawnych. No a z kolei Zosia i Damian pozdrawiają prawdziwego bohatera i szefa kuchni, który karmi głodne brzuszki w jednej z restauracji w Poznaniu. No mnóstwo jest tych osób, które zasługują dzisiaj na ten właśnie hymn. A przynajmniej do końca zmiany. Wielkie wam dzięki.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
10: I po reklamie.

0: Grałem wam tę nowość w imprezę w tym tygodniu i z przyjemnością gram też w sobotnie popołudnie. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i coś czuję, że to może być hit tej jesieni. Back to Yours to Eleanor na naszej antenie. Bieganie jest hitem ostatnio. Bardzo modna się stała ta dyscyplina sportu, tak mogę śmiało powiedzieć, chociaż wiele osób biega po prostu amatorsko i to jest super. Maraton jutro w Poznaniu. To jest dla was za duży dystans na razie? Spokojnie, dzisiaj w Poznaniu był bieg na 5 km. Dzisiaj też Warszawa pobiegła na 10 km. Jeżeli to jest też jeszcze dla was za dużo, to jest jeszcze jeden bieg. Tyle, że na razie zorganizowany został w Stanach Zjednoczonych i wcale się nie dziwię, że akurat tam, ale może ktoś wpadnie na ten pomysł, żeby zrobić go również w Polsce, bo to jest bieg na pół kilometra. Tak, tak, tylko 500 metrów, a w dodatku jeszcze podczas tego biegu dostępne są dla zawodników pączki, napoje, o których nie mogę mówić, kawa, o niej mogę mówić i jeszcze nawet w przerwie jest możliwość zapalenia fajki, czego akurat nie pochwalam, ale jak ktoś pali, to też może sobie dymka puścić w trakcie tego biegu na, przypomnę, 500 metrów. Jeżeli w ten weekend ktoś wam w domu powie, że tylko siedzicie i jecie, to odpowiedzcie, że wy już trenujecie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: światłowód od Play. Śmiga, że hej!
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Temper City na antenie Radia SK z nowym hitem Reverse Psychology. Przed 18 wkroczył do studia, co oznacza, że za chwilę sobotnia imprezka, a ja pójdę do domu. Paweł Bogaj!
1: Czyli same dobre rzeczy teraz powiedziałeś.
0: No, bo jesteś po prostu moim wybawieniem. Chociaż z drugiej strony bardzo fajny program dzisiaj był z naszymi słuchaczami, więc nie mogę też narzekać. Wiesz, że dzisiaj jest Dzień Kasztana?
1: Właśnie wiem. Ja czyli miałem taką ksywę czasami, ale nie będę opowiadał historii dlaczego.
0: Dobra, nie, to może cię słuchacze na moją po 18.
1: Że
0: po prostu miałeś chude nóżki, tak, jak zapałki i trochę więcej tu, a to ja dzisiaj mam tak.
1: Ja zawsze tak miałem.
0: Okej. Okay. Imprezka sobotnia w radiu, więc się nie przejmujcie wyglądem. Już za chwilę w Radiu SK. Zresztą w ogóle się nie przejmujcie wyglądem. No, to do usłyszenia. Ja wracam w poniedziałek w imprezę. Jakby ktoś czegoś wcześniej, to Instagram. Hanczak, cześć!
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale
2: nie wiesz gdzie?
3: Odlot ściśle tajny!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen Witaj!
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
19: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
20: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W Parkowej Dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa Dzielnica Odwikamy. Zamieszkaj już dziś. parkowadzielnica.pl.
21: Rolnicy z Podkarpacia. Czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle Osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż trzema kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA. Blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
22: 3, 17, 40.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: I po reklamie.
27: Przemyśl na czasie.
28: Tomasz Widak, ta propozycja dla miłośników aktywnego wypoczynku. Jeśli się do nich zaliczacie, zaglądajcie do Przemyśla. Tam już w pierwszej połowie października rusza 14. edycja biegu pod hasłem Wyganiamy Raka. Przypomnę tylko, że ten jest organizowany przez Wojewódzki Szpital w Przemyślu, a w tym roku uczestnicy będą mieli do pokonania kilkukilometrową trasę.
29: Zaczynamy przy szpitalu, a biegniemy na boisko znajdujące się na osiedlu Wilcze, nieopodal Cerkwi. To jest odległość nieco ponad 3 kilometrów. To jest taki bieg bardziej rekreacyjny.
28: Mówi Paweł Bugira, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. Bieg rusza 10 października, a szczegółowe informacje pojawią się już niebawem na stronie Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.
1: muzyką się żyje.
2: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło się Kasi Kowalskiej i Anicie Lipnickiej, a brązowe odznaczenie poszło do Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody Quavo nie krył wzruszenia.
3: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
2: My w Radiu SK oczywiście też wysyłamy bardzo dużo miłości i gratulujemy. To jest pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły o tym oczywiście na sk.pl. A po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawił się film z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów, i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przytyrały, co jest tylko jego winą. No bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem. Jeden w stylu R&B, a drugi w stylu klubowym. Oczywiście wszyscy czekamy. Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla nas nowość. To kawałek A Jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
4: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy czułem coś takiego, kurde.
5: Serce zabiło mocno.
4: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
2: Nie no, taki to ma szczęście, no.
17: Imprezka.
2: Dwie minuty po 18:00, to jest Radio SK, u nas zegarki działają idealnie, no i w tym momencie zaczynamy sobotnie imprezkowanie już tak na 100%. Możecie odłożyć wszystkie obowiązki, których nie skończyliście, niech sobie poczekają do

0: To był Pink w Radiu SK, 15 minut po godzinie 18. To jest oczywiście imprezka, zapraszam. Pink to też jest, uwaga, ulubiony kolor szminki u kobiety, jeśli chodzi o mnie. A co, przyznam wam się jeszcze do czegoś. Uwaga, oprócz szminek uwielbiam też kolekcjonować cytaty z internetu. Po prostu screenuję je na potęgę i mam zawalony telefon, jeśli chodzi o pamięć. Dzisiaj przeczytałem taki ładny, kulturalny, będę go cytował i chyba ma więcej sensu niż moja ex, tak bym powiedział. Uwaga, cytuję. Jeśli chcesz być szczęśliwy, nie bądź smutny. Tak tutaj napisali. Takie proste zdanie, a tyle mądrości z niego płynie. I tak sobie myślę, że idąc właśnie tym tokiem rozumowania, ja też wymyśliłem swój cytat, zapisujcie. Jeśli czujesz, że nikt o tobie nie pamięta, spróbuj nie zapłacić rachunku za prąd. No, wtedy na pewno ktoś sobie przypomni, najpierw elektrownia, a później dział windykacji.
1: SK.

0: To jest oczywiście nówka sztuka od Miley z domu Cyrus. Już nie używamy Cyrus. To jest, słuchajcie, sobotnia imprezka w Radiu SK. Ja mam dla was propozycję. Jeśli lubicie imprezować w weekendy, świetnie się składa. Pobierajcie SK-ową apkę, zróbcie sobie fotkę i zgłoście się na odlot ściśle tajny. To jest bardzo proste. Przy poprzedniej edycji, jak zadzwoniliśmy do Mateusza, to on się cieszył na przykład tak.
1: Głosujmy. Ja jestem na tak.
2: Ja jestem na tak.
3: Ja no
1: to mamy to!
4: Jezus Maria!
5: Dzięki, SK, to będą najlepsze urodziny jego życia.
0: A, wspominam to dobrze. Pozdrawiam Mateusza, jeśli nas teraz słucha. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Pamela z siostrą też wygrała i tak, to taka niespodzianka była.
3: Zgadzam się!
2: Dziewczyny, no to macie odlot razem z nami!
0: Jeśli wy też chcielibyście z nami polecieć, już w poniedziałek zaczynamy kompletować załogę, tak więc bądźcie czujni, no i przygotujcie jakiś scenariusz, jak już wygracie i będziecie musieli się cieszyć.
6: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Ale wiecie gdzie? Aplikacja Radia SK. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz.
6: Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety. Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

No i fajnie, po koleżeńsku. Imagine Dragons, Sharksi, już to było od nich. To już za nami, 15 minut zostało nam do godziny 19. A dzisiaj, słuchajcie, w większości Polski była idealna pogoda na grzyby. No i pan Jacek z żoną wybrali się do lasu, ale zamiast borowików znaleźli prawdziwy skarb. Urnę sprzed ponad 2000 lat i srebrny...

0: Talking Buddy w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Wczoraj nasi piłkarze pokazali klasę. Tak, rozgromili groźną i nieprzewidywalną Rumunię 6-0. Ale podobno, słuchajcie, nie tylko oni zaliczyli sukces. Sukces odniósł też prezes Kulesza. A podobno tym razem nikt nie musiał go odprowadzać do pokoju.
1: Skupmy się na trenerze, a nie na mojej osobie. Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski, imprezkowy numer Mami, który sprawdzi się w sobotni wieczór. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia i jak mówią, to numer dla każdego.
15: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
16: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to znaczy, jest to piosenka dla wszystkich.
14: Skolim czuję oddech na piersi. Jak nic, ten kawałek, słuchajcie, gram wam za godzinę w sobotniej imprezce. Zostańcie z nami, no i pamiętajcie, że wszystkie hity zaczynają się w ESC. A Wiktor Waligura wydał nowy album. Tego młodego artystę znacie z hitu, no właśnie tego.
17: Cztery pory roku, jedna myśl. Chcę wrócić do tamtych dni. Zobaczyć
14: to cztery pory roku, czyli hit, który podbił naszą playlistę w wakacje. No a Wiktor Waligura nie ukrywa radości właśnie z tego sukcesu.
18: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
14: A teraz można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukazał się album Krótkie historie o miłości. Artysta zaczął też trasę koncertową, promując tą płytę. Wystąpił w Warszawie, dziś wystąpi w Poznaniu, no a potem jeszcze Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław i Kraków.
19: Imprezka.
14: Minuta po 19, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, bawimy się. Ja wiem, że część z was spędza sobotni wieczór w pracy, ale podobno wszystko zależy od nastawienia. Tak, no bo z dobrym nastawieniem nawet weekendowa zmiana może być całkiem przyjemna. No zwłaszcza jak macie hity na czasie, na głośniku.
19: Na czasie, Radio SK, hity na czasie, Radio SK.
14: No mówię, że na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, Riviera teraz.

0: Prawie 14 minut po godzinie 19. Przed chwilą była Liwka, teraz Damiano Dawid. No, byłaby z nich niezła para. A gdyby nie to, że Damiano już hejtnięty.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale no właśnie, ten dźwięk zdradził wam już wszystko. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a teraz czas na imprezową nowość. Kaszmir wrócił właśnie do studia. Po wakacyjnej trasie grał w Chinach, w Japonii i Europie. No i chciał podziękować fanom za niesamowitą energię. No i do tych podziękowań dorzuca coś nowego. Już teraz w Radiu Esce. Kaszmir, Bonafire, gramy to. Jak wam się podoba, no to pamiętajcie, że wszystkie propozycje macie na esca.pl.

0: sobotnia imprezka w Radiu SK. To oczywiście był Tovi Romeo, a to jest, uwaga, numer do Radia SK.
1: 664-402-302.
0: Ja nie bez powodu podałem ten numer, słuchajcie. Można wysłać SMS-a, można też zadzwonić, ja będę odbierał, ale można też oczywiście głosówkę standardowo na SK-owego Messengera posłać. Pytam o prostą rzecz. Wasza sobota dzisiaj na plus czy na minus? Jak byście to określili? Czekam na wasze głosy. Mam do oddania SK-ową torbę, SK-ową butelkę, SK-ową smyczkę, więc na pewno każdy dostanie coś, co będzie chciał. Wpiszcie mi też SMS-em albo na SK-owego Messengera, co byście chcieli zgarnąć. No i podzielcie się. Wasza sobota na plus czy na minus? U mnie na plus, a w sumie na minus, no bo nie zjadłem obiadu, czyli na minus kaloryczny, no ale no wiadomo. W sensie na plus kaloryczny, a na minus, no to chodzę od 14 głodny.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie.
3: Odlot ślicznie tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący także kanapy i narożniki. Śpioch.eu.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: David Guetta w Radiu SK. Run, run, run. Taki tytuł tej piosenki. Jeśli chodzi o hakerów, którzy zaatakowali nasze systemy. A tak to się odbywało, słuchajcie. Mogli przejąć m.in. PESEL, adresy i dane e-recept. Firma mówi około 2 milionach rekordów. Niebezpiecznie się robi. Tym razem, słuchajcie, hakerzy zaatakowali system używany przez gabinety dentystyczne. Czyli panowie hakerzy szukali dziur w zabezpieczeniu, a znaleźli w uzębieniu, no.
1: Ale jazz.
2: Kawka.

Jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie. 6 minut zostało nam do godziny 20. To jest imprezka w Radiu SK. No i teraz wszyscy fani GTA 6 zrobili głośniej. Sexy Magic to jest właśnie z nowego GTA w waszych głośnikach. Uwaga, uwaga, dzisiaj w nocy nie polecam jeździć jak w GTA. IMGW ostrzega szczególnie północną i centralną Polskę. Uważajcie, będą spore mgły. Tak więc proszę nie jeździć jak w GTA. Noga z gazu, SK głośniej, no i da się żyć.

0: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapraszamy na drugą edycję Dni Otwartych w gabinecie kosmetologii nowoczesnej Ewelina Osada w Przemyślu. Już 9 i 10 października poznasz nasze nowe technologie i zabiegi w praktyce. Czekają na Ciebie konsultacje, analiza skóry, pokazy zabiegów i specjalne oferty. Przyprowadź osobę, która jeszcze u nas nie była i odbierz prezent. Nawet 50% rabatu na wybrany zabieg. 9 i 10 października, kosmetologia nowoczesna Ewelina Osada.
4: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
5: Tomasz Widak, jeżeli chcecie obejrzeć klasykę polskiej kinematografii na wielkim ekranie, to mamy dla Was propozycję nie do odrzucenia. Już w sobotę 10 października w Przemyskim Kinie Centrum rusza kolejny seans w ramach cyklu Wajda Rewizja. Tym razem na wielkim ekranie zobaczycie film Bez znieczulenia z 1978 roku. To historia cenionego dziennikarza Jerzego Michałowskiego, którego życie w jednej chwili zaczyna się rozpadać. Najpierw odchodzi od niego żona, a później problemy z życia prywatnego przenoszą się na jego karierę zawodową. Jerzy traci wykłady, zagraniczne wyjazdy i wsparcie ludzi. Pamiętajcie, film Bez znieczulenia zostanie pokazany już 10 października w Kinie Centrum w Przemyślu. Początek o 15.30.
6: Muzyką się żyje.
7: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. No i z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też, no i udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
8: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
7: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce Eskowej Gorącej Dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery.
8: Takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham Was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
7: No i gratulujemy. Głosować możecie na sk.pl, w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie znajdziecie sporo relacji właśnie z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety niestety są już wyprzedane. A teraz pora wybrać reprezentanta na Eurowizję. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby reprezentować Polskę w przyszłym roku. Zgłoszenia trwają do 15 listopada. No i o tym, kto dostanie bilety na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym. A sam konkurs odbędzie się w tym roku w maju w Bułgarii. Dwie minuty po 20 na zegarach. Na początek zagram hit, który osobiście uwielbiam. I nie będzie to Norbi, Kobiety są gorące. Ten numer jest na drugim miejscu moich ulubionych kawałków. Na pierwszym jest oczywiście Zalia z kawałkiem Tylko mnie kochaj, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam kolejną godzinę. Imprezki czas zacząć. No i dajcie znać na Messengerze, wasza sobota na plus czy na minus.
9: Trudno jest określić, czy sobota jest na plus czy na minus, bo sobota się jeszcze nie skończyła.
7: Marta, jak coś to ja kończę o 22:00?

0: 13 minut po godzinie 20. To jest imprezka w Radiu SK, to jest Katy Perry. Słuchajcie, sprawdziłem sobie na Instagramie. Dzisiaj Katy Perry razem ze swoim chłopakiem, byłym premierem Kanady Justinem Trudeau, wybrali się na rzadkie wspólne wyjście. Byli na otwarciu muzeum. Może to było muzeum, wiecie, te figur woskowych. Ja byłem kiedyś w Polsce w takim muzeum i nikt nie był do siebie podobny.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ciekawe, czy jest takie muzeum, w którym znaleźlibyśmy 730 Hancho i Malika Montanę. No na pewno kiedyś się takie muzeum otworzy, ale zanim to, no to słuchajcie, najpierw gramy nowy hit. Wczoraj panowie wpadli do eskowego studia, żeby odpalić swoją nowość. No to panie Malik Montana, proszę nie przedłużać, proszę zaprosić wszystkich.
2: Where you, hello, what the hello, 7:30, Hancho. Malik Montana, mami, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami, yes, sir. I się nie wstydzimy, mordo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No to ruszamy bioderkami i się nie wstydzimy.

0: Swedish House Mafia, Legally Happiness is So Sad w Radiu SK, 20.30, o, na zegarach, idealnie. Słuchajcie, pytam was, czy wasza sobota na tak, czy na nie?
1: To u mnie to będzie sobota na plus, bo tak, siostry nie ma w domu, pojechała na studia do Opola, więc mam spokój.
0: Pozdrawiam gorąco, jak siostra wyjechała z domu, jest spokój. No, no pięknie, kochający brat, pozdrawiamy. Słuchajcie, ktoś napisał SMS-a, że dzisiaj sobota na nie, bo cały dzień remontuje mieszkanie z żoną. Pozdrawiamy i oczywiście wytrwałości. Ja mam wrażenie, że wszyscy coś remontują albo mają w planach. Donald Trump na przykład rozważa przebudowę gabinetu owalnego. Pomyślcie tylko, jakby jego głównym projektantem został Krzysztof Rutkowski. No, wtedy z tego owalnego gabinetu zrobiłby się kwadratowy. Radio SK. Jak nic.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Klucze do własnego mieszkania mogą być bliżej niż myślisz. W Parkowej Dzielnicy w Przemyślu czekają gotowe mieszkania od 50 do 70 metrów kwadratowych. Bez czekania na zakończenie budowy, bez zbędnej zwłoki. Dostępne są również miejsca parkingowe i komórki lokatorskie. Umów się na prezentację i przekonaj się, jak może wyglądać twoja nowa codzienność. Zadzwoń 605 500 554 lub odwiedź biuro sprzedaży przy ulicy Leszczyńskiego 9 w Przemyślu. Parkowa Dzielnica Odwikany. Zamieszkaj już dziś. parkowadzielnica.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
7: Rolnicy z Podkarpacia. Czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż trzema kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA. Blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
8: I po reklamie.
5: Eska.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Zróbcie głośniej. Sobota na tak czy na nie? O to dzisiaj pytam i słuchajcie, co mi się nagraliście. Proszę bardzo.
1: Cześć, u mnie sobota na tak. Właśnie zawiozłam męża na imprezę. Dziecko mi zasnęło, aby się nie obudziło, jak będziemy w domu. Jeżeli się nie obudzi, mam wieczór dla siebie. Okay. Czego chcieć więcej? Pozdrawiam. Miłego weekendu.
0: Czego chcieć więcej? Pozdrawiam gorąco. No żeby mąż o 3 w nocy nie dzwonił z tekstem: kochanie,
2: przyjedziesz po mnie?
0: No a jak posłucha Sydney'a i PZ-a, no może być ciężko.

0: 3 minuty zostało nam do 21. All of my love w Wesce, czyli Aben i Easy Busy. Tego numeru, uwaga, szukajcie w propozycjach do gorącej 20. Jak wam się spodobało, no to wpadajcie, głosujcie, zostańcie z Esku. Po 21. Pitbull, Chris Brown, International Love. Jak ktoś lubi, no to zapraszam. Aha.
1: Esko.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Przemyśl na czasie.
2: W SC serwujemy wam nie tylko hity, ale też pomysły na naprawdę dobry wieczór. Tomasz Witek, witajcie. Tym razem będzie dużo śmiechu, bo zaglądamy do Centrum Kulturalnego w Przemyślu. Tam już w listopadzie pojawi się wyjątkowa stand-upowa ekipa. Łukasz Kowalski, Sebastian Rejent i Bartosz Zalewski ruszają z kolejną odsłoną swojej trasy powiatowej. Będzie więc 3 komików, 3 różne spojrzenia na rzeczywistość i 1 wspólny cel. Rozbawić publiczność także tam, gdzie stand-up nie zawsze zagląda. Możecie spodziewać się więc sporej dawki żartów, dystansu i komentarzy do tego, co się dzieje wokół nas. Ja tylko przypomnę, że trasa powiatowa zawita do Przemyśla już 13 listopada, a początek o 19:00.
1: SK.
3: Muzyką się żyje.
4: Jeremi Sikorski zdradził, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę, artysta wydał nowy numer A Jak, który opowiada o początkach ich znajomości, a Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
5: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
6: Serce zabiło mocno.
5: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
4: Jak coś, panowie, to już nie dzwońcie, ani nie piszcie do pani Ady. Ta historia zakończyła się ślubem, a jakim się żyje po ślubie?
5: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas, w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
4: No pewnie. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20:00 na sk.pl. Ale się rozmarzyłem. Słuchajcie, już za tydzień, w sobotę, powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście, a na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. To cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła aż z 7 nagrodami. Wygrała między innymi w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze też wieczór skończył się dla K-popowego boys bandu BTS. Grupa dostała aż 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande, a wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. No, z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards.
1: Impreska.
4: 3:40 na zegarach, zaczynamy ostatnią godzinę imprezki. Ja też mógłbym przyjąć jedną z taką ze statuetek, na przykład za zostawanie w pracy do 22:00. Myślę, że przydałoby mi się. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę. Ja wasza sobota na tak, czy na nie, na plus, czy na minus? Dajcie znać, mam gadżety.

0: Taki tytuł ma ten numer, 15 minut po 21. To oczywiście była Lady Gaga, ale pytaliście mnie przed chwilą, co to za numer grałem? W tej piosence był słychać taki fajny saksofon. To jest nasza nowość, słuchajcie. Ten numer wyszedł 2 tygodnie temu. My już go gramy od jakiegoś czasu. Jamie Miller, niech ja sobie sprawdzę, bo to jest nowy tytuł. Baby Doll. Taki tytuł nosi ten kawałek. On jest nówką sztuką, ja się też jeszcze uczę, ale bardzo fajnie wsiada. Czekam na wasze wiadomości. Sobota na plus czy na minus. Nagrywacie się na eskowym Messengerze. Proszę bardzo, odbieram jeden z telefonów.
1: Hej Eska, u mnie zdecydowanie na plus. Właśnie skończyłam pracę i była premia od szefa. Pozdrawiam.
0: Hej, moja droga. No to ja też dorzucam nasze eskowe gadżety. Będzie premia od Eski. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Sobota jednak zdecydowanie na plus. Właśnie kończę pracę po 12 godzinach i pora się zrelaksować w kinie. Jedyne, co mnie zastanawia, to, że akurat idę na lalkę. Człowiek kiedyś uciekał jak mógł przed tą lekturą, a teraz sam dobrowolnie idzie zobaczyć film. To już jest chyba starość.
0: Pozdrawiam również gorąco. Ja jak byłem młody, to nigdy nie uciekałem. Zawsze chodziłem w sobotę na lalki. SK

ten numer, Wasted, tak się nazywa, proszę sobie zapamiętać, bo on mi brzmi trochę jak leniwe wakacje. Gramy takie numery, 31 minut po 21, proszę zrobić głośniej, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli chodzi o ten numer, on brzmi trochę jak wakacje, a jeśli chodzi o wakacje, no to siatkarze odpoczywają. Wilfredo Leon po zdobyciu złota na Mistrzostwach Europy spędza zasłużone wakacje z rodziną, łowiąc ryby z łodzi. I ja widzę pewną nieścisłość, jeśli chodzi o to zdjęcie, bo on łowi te ryby wędką. A jak jest siatkarzem, no to chyba powinien łowić siatką. Radio SK. Chyba, ja się tam nie znam na rybach. SK.

Odpaliłem w studiu radiowym telewizor. Tak, wiem, to się gryziemy. Radio, tu telewizor. Ale odpaliłem ten telewizor i słuchajcie, Speedway pokazują, jak jeżdżą na motocyklach. Na pewno Jankes i Wiktor Brzozowski siedzą i oglądają, więc pozdrawiam gorąco. I tych wszystkich, którzy interesują się tym czarnym sportem, ja przez chłopaków właśnie zacząłem się troszeczkę interesować. Ale przez chłopaków też się zacząłem interesować odlotem ściśle tajnym, słuchajcie, no bo nasza eskowa ekipa zabiera was

Panie Mrozu, wszystko co fajne, szybko się kończy. Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem w Radiu SK. Powtarzam, bo to jest najlepsze Radio SK do imprezkowania. Jeśli chcielibyście zostać z SK, polecam gorąco. Będziemy wam grali bardzo, bardzo imprezkowo. Bawcie się grzecznie, kochani. Paweł Bogaj. Kłaniam się, jest tu. A oczywiście, Radio SK polecam. SK.

0: Reklama.
1: Rolnicy z Podkarpacia, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy koszenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626. STWSA, blisko rolników z Podkarpacia. Więcej informacji na stwsa.pl.
2: I po reklamie.

SK.

0: Muzyka Przemyśl.
1: I've been fighting.